0: wybiła druga w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Kochasz siatkówkę? Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy,

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać w wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 i od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Dem.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Wiełda
0: i Adam Zawadzki.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
5: Hey bud, this is old dad. Just wanted you to know you ain't alone. Keep a smile on your face, everything's gonna be fine. I love you.

0: Wybiła 7 w Radiu Meteor.
1: Ale punktualni chłopacy, godzina 7:00 w Radiu Meteor. Jeszcze tak nam się nigdy nie zdarzyło. To oznacza, że rozpoczynamy wtorkowy poranek w stałym składzie, czyli...
2: Maciej Chwaliński, dzień dobry.
1: Jędrzej Kaczmarek, który zaraz już tutaj do nas pędzi, ponieważ jak wiemy, MPK rano w szczególności lubi płatać figle i taki figel splatało niestety Jędrzejowi Kaczmarkowi, ale też nie martwmy się, na pewno się z nami pojawi. Ja się nazywam Szymon Kowalski i razem tutaj z wyżej wymienionymi chłopakami będziemy puszczali wam najlepszą muzykę na rozbudzenie. Maciek, czy jeszcze chcesz może coś dodać, zanim przejdziemy do jeszcze będzie pięknie od zespołu Tilt?
2: Że ci jest ładny dzień, więc na pewno będzie pięknie.

0: Crime Pays, no my właśnie mówimy, że crime nie pays. Tutaj po polsku zbrodnia nie płaci. No my też nie płacimy za to, że musicie nas słuchać. Mam nadzieję, że robicie to z własnej nieprzymuszonej woli.
1: To nam mogliby w sumie płacić za to, że mówimy.
0: No Maciek, nie można mieć wszystkiego. My to robimy for the love of the game. Z angielskiego dla miłości do gry.
1: Ale ci mądre słowa, Szymon, naprawdę.
0: No bo ja dzisiaj tak wstałem jedną nogą, tak patrzę, 2 czerwca, jeden dzień po dniu dziecka, to aż od razu mi się tak włączył tryb dual language, czyli dwa języki, więc dzisiaj będę może mówił troszkę po polsku, a może troszkę po amerykańsku. No, zobaczymy, zobaczymy. 2 czerwca to dzień, nie tylko wtorek, tak, ale też takie dni jak dzień bez krawata, dzień macochy lub dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Maciek, czy jakbyś wytłumaczył naszym słuchaczom, jak należy świętować dzień bez krawata?
1: No, najprościej byłoby nie założyć krawatu. To się wydaje taką najprostszą opcją dla wszystkich, no bo w sumie nie masz krawatu, to świętujesz. Ty świętujesz, ja świętuję, Tymek też, który jest z nami, też nie ma krawatu, więc chyba też świętuje dzień bez krawatu. Więc my tutaj go elegancko no tak chwalimy. Przeżywamy ten dzień. Dzień macochy. No, nie wiem. Może ty powiesz, jak go można przeżywać.
0: Można w różne sposoby, na przykład stepując. Przepraszam najmocniej. Ale jak można świętować dzień macochy? No to myślę, że przede wszystkim jak dzień mamy. Ponieważ jeżeli mamy takie zażyłe relacje z naszą macochą, to myślę, że możemy do niej czasem powiedzieć mamo, a kto wie, może i czasem kupić jakiegoś kwiotka. Teraz na antenie Radia Meteor chrapka od niszowego rapera Jakuba Grabowskiego z Patrykiem MTS.

0: Radio Meteor.
1: Każdego dnia jest tak, że jakieś osoby obchodzą imieniny i dzisiaj ten zaszczyt 2 czerwca przypada pani Mariannie, pani Marzenie i panu Eugeniuszowi.
2: Marianna jedna jest znana, ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, tak, że chciałaby zostać prezydentem, choć teraz się bardziej chyba powinno mówić prezydentką miasta królewskiego Kraków. Eugeniusz na pewno też jest, wiele różnych znanych.
1: Eugeniusz Bodo.
2: O, Eugeniusz Bodo.
1: Ale nie wiem, czy żyje.
2: Nie żyje. Ale kurczę, gdyby żył, to by na pewno dzisiaj świętował, odpalałby na pewno jakiegoś szampana i bawił się do białego rana. A Marzanna... Marzanna?
1: Marzanna? A myślę, że to jest Marzena.
2: A jak słyszę Marzanna, to mi się kojarzy z tym stereotypem, jak się w przedszkolu szło nad jakąś tam rzeczkę,
1: właśnie,
2: czy nawet inny stawek.
1: Właśnie, ale Marzanna, jeśli nie mylę, to jest tak na końcu zimy. To czemu pani Marzanna ma imieniny dopiero 2 czerwca?
2: No bo tutaj teraz patrząc na to, że działają różne moce, które wpływają na ocieplenie klimatu, no to musieliśmy przesunąć zakończenie zimy mniej więcej do 2 czerwca i tak teraz.
1: Czyli dzisiaj się kończy zima i zaczyna się lato i pomijamy wiosnę?
2: Według naszego wewnętrznego kalendarza jak najbardziej.
1: No to spoko, to fajnie, podoba mi się to. Przynajmniej ciepło się zrobiło.

0: Promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Macieju, jak wiemy, jesteś ekspertem do spraw influencerskich, prawda?
1: No tak,
0: dobrze trafiłem. Dobrze słyszałem, dobrze mówi na mieście.
1: Tak, dobre głosy słyszałeś, trafiłeś na prawidłowych ludzi.
0: To bardzo mnie to cieszy, ponieważ jest pewien influencer, który nie trafił na chyba dobrych doradców PR-owych, ponieważ jego kontrowersyjny ruch w sieci wywołał oburzenie i chciałbym, żebyś ze swoją rozległą wiedzą związaną ze światem influencerów wyjaśnił mi, czy gniew społeczeństwa, który teraz spada na pana Reziego, jest zasłużony.
1: No trochę tak i trochę nie wiadomo, no stosunek jest ambiwalentny. Widziałem to zdjęcie, widzę, że w jednej ręce trzyma snaki, chicken bites o nazwie, a w drugiej trzyma chickena, że takiego prawdziwą kurę tak zwaną po polsku.
0: Tak, i tutaj warto dodać, że opis zdjęcia nie pozostawia żadnych złudzeń, ponieważ opisał to tak, że kurczak przed i kurczak po, czyli mamy tutaj najpierw tego kurczaka, który później zamienia się w pasztet, który pan Rezig już skonsumuje i będzie sprzedawał. I teraz, Macieju, czy nie uważasz, że za daleko tutaj poszliśmy w ten taki influencerski marketing, żeby tutaj tak śmiercią biednego kurczaka emanować w internecie?
1: Myślę, że masz rację. Może to być już trochę takie niesmaczne, bo tutaj jednak jest w jednej ręce jest żywy kurczak, który chodzi, żyje, a w drugiej jest kurczak, który jest już w pasztecie. Jest pasztet o smaku właśnie z kurczaka, więc to takie trochę niesmaczne. Nie dziwię się, że ludzi to bulwersuje, ale widocznie Rezy miał taki pomysł i widocznie, wiesz, no, jak to jest, że każda kontrowersja też napędza tą spiralę marketingową, jest więcej osób to widzi, więcej osób o tym rozmawia.
0: Reklama dźwignią handlu.
1: Właśnie, a jest takie przysłowie, że nieważne co mówią, byleby mówili.
0: Myślę, że do tego przysłowia jeszcze dzisiaj wrócimy, ponieważ chcemy kontynuować te wątki, żeby jak najrzetelnie opisać wam tą zaistniałą sytuację teraz Running Wild na antenie Radia Meteor.

0: przyszedł do nas... A, chcesz ty?
1: Nie, nie, nie, jak najbardziej.
0: Jędrzej do nas dotarł po perturbacjach porannych. Było ciężko, ale Jędrzej biegł. Miał słynną drogę starego do szkoły. Udało mu się dotrzeć. Jest cały spocony.
2: Witam serdecznie. To ostatnie akurat... no tutaj zaprzeczę, ale tak, tak. Profesor Lipiński, jeżeli nas słucha, to pozdrawiam serdecznie. Pokonał mnie, bo panie profesorze, pierwszy raz przeczytałem pańskie teksty. Było tego dużo, za dużo na mój gust. Można by było wyciąć trochę tej treści tak z 90%, ale przeczytałem mimo wszystko cały tekst i to mnie zabiło później jeszcze szlaban na dębcu.
0: A później szlaban na dębcu, on zawsze jest zamknięty.
2: To prawda.
1: Gdybyś w takim wypadku, ja bym trochę pokontynuował temat tego szlabanu na dębcu. Gdybyś mógł coś może powiedzieć osobie, która go tam postawiła, to co by to było?
2: Nie wiem, czy jesteś gotowy szyłonie na jakieś pikanie. Ja powiem szczerze i się przyznam tutaj na antenie otwarcie, że ja często korzystam z nielegalnych metod przechodzenia przez szlabon. Ale niestety...
1: Całe szczęście komisariat Policji Poznań Północ jest w miarę blisko tutaj naszej redakcji, więc tutaj myślę, że Rzezimieszku możesz powoli pakować się do więzienia.
2: Ale no niestety tym razem właśnie panowie mundurowi przeszkodzili mi swoją obecnością naprzeciwko i musiałem posłusznie i pokornie stać jak tutaj porządny obywatel, którym jak się przyznałem, no już nie jestem.
0: Ale to zadbali o twoje bezpieczeństwo ci panowie.
2: No i zadbali o to, że zamiast bym się spóźnił, nie wiem, z 15 minut, no to się spóźniłem pół godziny, więc tak, dziękuję bardzo. Przepraszam wszystkich słuchaczy, bo tutaj już oczywiście współprowadzących przeprosiłem za swoje spóźnienie. Słuchaczy, którzy się czują zawiedzeni moją postawą, też serdecznie przepraszam.
0: Ale za chwilę będzie pewnie jakiś quiz, więc mam nadzieję, że wspólnie to już daje ten dzień, będzie pasmem zwycięstw.
2: Dokładnie tak.

0: I Alone na antenie Radio Meteor. My już nie jesteśmy alone, ponieważ Jędrzej właśnie do nas dołączył. Już go serdecznie powitaliśmy dosłownie chwilkę temu. I z tego też powodu, z lekkim opóźnieniem, możemy rozpoczynać nasz stały gwóźdź porannego programu, czyli segment quizowy, gdzie redaktor Kaczmarek opisuje, a bardziej odpowiada na zadane przeze mnie pytania. Pomaga mu redaktor Chwaliński, który jest jego dobrym takim stróżem i duchem dobrego słowa.
1: Tak, dokładnie, wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że to nie będzie gwóźdź do trumny, tylko ten quiz.
0: Spokojnie, wybrałem taki temat zupełnie przypadkowy. Tematem dzisiejszego quizu będzie, czy jesteś punktualny. Ciekawe czemu. Więc Jędrzeju, Macieju, jesteście gotowi, żeby tutaj rozpocząć quizowe wojaże?
2: Wszak
1: tak
2: i
1: jest,
2: owszem.
1: Tak jest.
0: No to panowie, wyobraźcie sobie taką sytuację. W klasie wszyscy siedzą w ławkach. O nie! Najwyraźniej się spóźniłeś. Co robisz? Bardzo przepraszam nauczyciela i obiecuję, że to się nie powtórzy. Lub olewam to, głupie 20 minut. Wyjmuję telefon i siadam do ławki. Czemu oni się tak czepiają? Myślisz, choć nauczyciel prawie nie jest zły.
2: Ja myślę, że Jędrzej jest kulturalną osobą i on by przeprosił.
1: Ja rzadko się spóźniałem i może w czasach gimnazjalnych myślę, że to był mógł być czas, gdzie bym mnie przeprosił i bym powiedział, pamiętam tak, na lekcji fizyki ja od siebie do gimnazjum ze swojego domu miałem jakieś, nie wiem, 3 minuty z buta i to naprawdę jak mi się nie śpieszyło, jak mi się śpieszyło, to tak z 1,5 minuty można było depnąć generalnie. I ja się zawsze co tydzień na jakąś późną godzinę, na jakąś 10:00 się na fizykę zawsze spóźniałem w piątki. I nie dość, że wchodziłem, nie przepraszałem, to jeszcze z każdym kumplem musiałem zbić pionę.
0: O nie, panie Jędrzeju!
1: Co bardzo irytowało nauczycielkę, ale ja wtedy mówiłem, że lekcja się nie skończyła i że ja wchodzę jeszcze w trakcie lekcji, więc mam prawo, a jako że jestem kulturalną osobą, to się przywitam z każdym.
0: Ale się chyba kultury właśnie zabrakło, tak, patrząc na to, ale
1: wtedy
0: to
1: inaczej patrzyłem.
0: To były dawne czasy.
1: Ale generalnie pierwsza opcja, przepraszam, że tak przedłużyłem tą odpowiedź.
0: Nie przejmuj się.
1: Ale czasy piękne mi się przypomniały.
0: Bo odpowiedziałeś na swój sposób tą anegdotką na drugie pytanie, bo pamiętasz, czy kiedyś spóźniłeś się do szkoły i pytanie to tak, nie, albo zawsze się spóźniam.
1: Tak, przez co pamiętam, ale ja generalnie się nigdy nie spóźniam.
0: No ta historia mówiła co innego, Jędrzej, ja zaznaczam już odpowiedź.
2: Co piątek się spóźniał.
1: Ale to akurat jest jedyny, gdzie się celowo spóźniałem 5 minut co każdy piątek.
0: Ale to zostawmy już tą tematykę szkolną. A na spotkanie z przyjaciółmi, czy na pewno jesteś punktualny na wszystkie spotkania? Tak, zawsze jestem wcześniej. Nie, zawsze się spóźniam, bo długo się szykuję. Lub może czasem.
1: Nie, ja jestem z tych, co są zawsze na czas. A jak mi się zdarzy, jak każdemu, to zawsze uprzedzę, że tam mam obsuwę czasową i że właśnie można mi się spodziewać później.
0: Czyli zaznaczam odpowiedź może czasem. Myślę, że to jest taka najlepsza odpowiedź, Maciek. Co myślisz?
2: Myślę, że tak. Myślę, że Jędrzej ma rację.
0: No to w takim wypadku ostatnie pytanie na ten moment. Gdy przychodzisz na imprezy, jesteś przed czy po północy? Po, w nocy imprezy są najlepsze, lub przed o 24 śpię?
1: A, nie, bo mi się nie podoba w sensie uzasadnienie, bo ja jestem długodystansowcem, to nie jest, że przychodzę o 18.
0: Nie jest to sprint, już, nie jest to sprint. To bardziej maraton.
1: Nie jest, w tym przypadku nie jest. To nie jest sesja, żeby powiedzieć, że jest to sprint i trzeba się szybko uczyć. Ja przychodzę wcześniej. No i zamykam imprezę, no tak.
0: Czyli zaznaczam przed, ale zaznaczeniem, że o 24 jeszcze nie śpisz.
1: No nie, to tam o 24 to śpią słabi tylko.
0: I ja, najwyraźniej, teraz na antenie Radia Meteor X and Ox od Ellie King.

0: zgubiłem nasz quiz, czekajcie.
1: Znowu zgubiłeś quiz.
0: Nie, spokojnie, już mam.
1: Już się przestraszyłem.
0: Nie, już mamy, spokojnie. Wracamy do naszej rozgrywki, w której to decydujemy o tym, czy redaktor Kaczmarek jest osobą punktualną, czy jednak olewa swoje obowiązki i nie pojawia się na czas, ale myślę, że to dawne dzieje. Panie Mędrzeju, czy codziennie intensywnie się pan maluje? Odpowiedzi to trochę na imprezy, inne okazje, ale do szkoły nie. Tak, a co z tego, że dużo to zajmuje czasu? Jestem ładna? Albo nie, w ogóle nie stawiam na naturalność. Co? To jest nie po polsku. Nie, w ogóle stawiam na naturalność. Kto pisał te odpowiedzi? Przepraszam.
1: Jędrzej jest naturalny chyba.
2: Tak. Jedyne co robię to gole brody.
0: Czyli tutaj myślę, że możemy to zaliczyć jako rodzaj make-upu. Chyba, że nie.
2: Ja myślę, że jednak nie. Maciej, który masz zgoloną brodę zawsze, jak sądzisz? Bo...
1: No myślę, że nie. To nie jest make-up. Make-up mi się wydaje, że byłby bardziej jakby miał tą brodę, bo wiesz, tak trochę zasłaniasz.
0: Tu pielęgnacja, tam pielęgnacja.
1: Swoją twarz.
0: No to w każdym bądź razie, o której wychodzisz do pracy / szkoły, gdy masz na ósmą? Uwaga. O 7:40, nie chcę się spóźnić, ale bez wychodzenia o 6:00 lub mniej więcej 8:05. Mam dość szkoły i cud, że nie chodzę na wagary.
2: No ja to bym chciał o 7:40 wychodzić w takich okolicznościach. O 7:40 to już jestem w tramwaju PST, więc...
0: Zaznaczamy mityczną odpowiedź wcześniej, której nie ma.
2: Tak.
0: Dobrze.
2: To powinno być, ale mam nadzieję, że nie zaznaczyłeś.
0: Nie.
2: Tej 8:05.
0: Nie. Ja jestem tutaj uczciwy i transparentny. A pytanie, o której wstajesz?
2: O której wstaję, ale... Tak
0: o 6:07, że wiecie, 6:07. Zawsze nastawiam budzik. Lub 7:30, 7:50, czy później. Chyba zdążę na 8:00, nie?
2: A nie, to ja jestem ten, co nawet dzisiaj ja nastawiłem budzik, tylko mój błąd polegał na tym, że nie zabrałem pod uwagę tego, że jestem po prostu na tyle zmęczony, że jak wezmę telefon do ręki i zacznę sobie patrzeć jeszcze na ten tekst profesora Lipińskiego, to że zasnę przy nich, a po prostu... zamiast stać od razu i wtedy bym był na czas elegancko, to był ten błąd, więc ja jestem z tych, co na 6:00 sobie budzik. Najczęściej jeszcze tak dwa, jeden taki pierwszy, żeby się pobudzić, a drugi taki, żeby już taki jeszcze z 15 minut pospać, poleżeć i na drugi wstaję, tak rzeczywiście.
0: Czyli dobudzasz się po prostu.
2: Tak.
0: No to w takim wypadku ostatnie pytanko, czy jesteś dobrym pracownikiem lub uczniem?
2: No to jako, że wy tutaj ze mną współprowadzicie poranki, to pytanie zostawiam tobie, Szymonie, i tobie, Macieju.
0: Macieju, myślę, że musisz odpowiedzieć za pana Jędrzeja.
1: Myślę, że jest dobrym.
0: Dobrze.
2: Dziękuję.
0: I mamy, uwaga, już werdykt. Już tutaj zaraz go poznamy i odpowiedź to... Tak, jesteś punktualny, więc dzisiaj to był tylko niefortunne zrządzenie losu na co dzień. Jędrzej jest osobą bardzo punktualną, już godzina 8:00, a my zaczynamy lekcje życiowe.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Autopromocja.
6: Rafał Rogiński z Shy Albatros, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Godzina 8:10 to oznacza, że rozpoczynamy nasz cotygodniowy, mam nadzieję, że nie jedyny segment sucharkowy w Radiu Meteor lub, jak kojarzą go starzy wyjadacze tego programu, segment humorystyczny. Panowie, pierwsza zagadka z kategorii zagadki Orientu. Jak się nazywa samotny Chińczyk?
1: Samotny Chińczyk?
0: Samotny Chińczyk. Samsung. Że imię takie chińskie Sung, a że jest sam, to... to, że jest to po prostu sam, stąd Samsung. I to myślę, że byłoby tyle ode mnie na ten moment. Chcę, żebyście teraz wy się wykazali.
1: Ale mam mocny szlagier.
0: Dawaj.
1: Co ma Adam Małysz w kuchni?
2: Banana?
1: Nie.
0: Nie wiem, nie, co?
1: Małyszki.
0: Dobre, no. Tak jest.
3: To ja mam takie coś. Jak nazywają się nowe pieniądze?
0: Nie. Nie będę próbował. Nowe, tak?
3: Tak. Kasa nowa.
1: Okej.
0: Dobrze.
1: A mogę jeszcze jeden?
3: Ja też właśnie mam jeszcze jeden, jak można. Szymon, pozwalasz?
0: Kurczę, tak. Tak, dawaj, Polska pozwala.
3: Dawaj, Jędrzej.
1: Okej. Dlaczego proboszcz kupił koparkę?
0: Nie.
1: Żeby wiarę pogłębiać.
0: Macieju, co tam jeszcze dla nas przygotowałeś?
3: Jak nazywa się tor należący do Moniki?
0: Nie wiem.
3: Monitor.
1: Okej. Okay. Mam jeszcze jeden mocny.
0: No.
1: Co najczęściej bawią się dzieci grabarza?
0: Nie wiem. Chowanego.
1: Tak.
0: Tak, to kojarzyłem. To był segment humorystyczny, który jeszcze do nas powróci. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename.

0: proszę państwa, mamy skandal, a mianowicie słynna linia... Nie, to, nie, to na razie jest skandal w komunikacji w pewnej firmie, która jest może bardziej znana z tego, że jeździ autobusami po całej Polsce.
1: I MPK Poznań.
0: MPK Poznań też mogłoby taką rzecz zrobić, ale no niestety MPK Poznań nie jeździ po całej Polsce, no ale gdyby jeździło, to świat był zbyt piękny. No,
2: Jędrzej, chcesz sobie, się wypowiedzieć na ten temat?
0: Panowie, po prostu jakby zamiast pociągu do Warszawy na przykład jechał tramwaj, załóżmy linii 12 do Warszawy.
1: No ten, jeszcze najlepiej ten tabor z Bonn. To byłaby podróż życia.
0: Daleko nie dojechać.
3: Ale ostatnio widziałem, jak właśnie wczoraj jechałem tramwajem. Wydaje mi się, jestem silnie przekonany, że widziałem jeden tramwaj z Bonn.
0: Pewnie zepsuty.
3: I właśnie nie jeździł i aż miałem ochotę się nim przejechać, że jakbym miał więcej czasu po prostu i bym miał właśnie przestrzeń czasową, to bym nim pojechał chociaż jeden przystanek.
1: Ale wiesz co, mi się wydaje, że te...
3: Żeby w CV sobie zapisać.
1: Że jechałeś bończykiem.
3: No, ale nie udało się niestety.
1: Ale mi się wydaje, że te wszystkie bończyki to już są w naprawie, mi się wydaje, że one wszystkie już się zniszczyły.
0: Albo, bo tam jeden albo dwa jeżdżą, bo tam się zmieniają, tak wiesz, się wymieniają, że jeden do naprawy, drugi już wracają i tak cały czas.
3: Rotacja jest dosyć spora, ale my nie o tramwajach z Bonn, tylko o czymś, co jeździ na Hel i wraca diabelski autobus linii 666. Tak jak Maciek powiedział, jedna z sieci autobusowych, która jeździ po całej Europie, właśnie przywróciła ten tą linię po tym, jak właśnie PKS Gdynia zdecydował się zmienić numer na 669 po protestach, w których uzasadnieniu było to, że w protestach do tego numeru było to, że godzi w chrześcijański porządek państwa polskiego i jego fundamentu, a stąd w dobro nas wszystkich. Jednak no chyba no ta sieć
1: właśnie
3: nie dba.
1: Tak się dzieje, jak Polacy dbają o to, żeby tutaj dobra nasze chrześcijańskie no nie były niszczone, ale przychodzi tutaj wielka zagraniczna firma i nie dość, że tworzy taką sieć nie tylko z Gdyni, pięknego miasta portowego Gdyni, naszej chluby II Rzeczpospolitej Polskiej, i wyciąga, rozszerza tą sieć aż do z miasta królewskiego Kraków i teraz jedzie prosto do piekła. No ja cię przepraszam, dla mnie to jest skandal i ja nie będę pozwalał, żeby tutaj zagraniczni inwestorzy, wielkie firmy, Big Pharma kontrolowały świat i kontrolowały moje polskie linie autobusowe, które nie powinny kursować z wielkiego miasta królów polskich do piekła, czyli na Półwysep Helski, bo jak wiemy, Hel, no to jest piekło, Halloween, czyli Halloween. Ja nic nie będę dodawał, no znacie angielski. Za 5 minut WUCHTA wieści na antenie Radia Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Słuchacie Radia Meteor, godzina 8.30 na naszej antenie Wuchta Wieści, którą poprowadzi dla Was Wojciech Piasny.

0: Korupcja w ZDM.
1: Start rekrutacji na UAM.
0: Sala koncertowa na Lubonie.
1: Pogoda na dziś.
0: Korupcja w Zarządzie Dróg Miejskich. Zatrzymano kolejne dwie osoby, wśród nich miejski urzędnik oraz prezes branży deweloperskiej.
1: Według ustaleń mieli oni wręczać korzyści majątkowe byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych z Urzędu Dróg Miejskich w Poznaniu. To kolejni zatrzymani w ramach afery związanej z korupcją w ZDM.
2: W śledztwie 23 osobom prokurator przedstawił łącznie 67 zarzutów. Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są dalsze zatrzymania.
0: Informuje Katarzyna Całów-Jaszewska z Biura Prasowego Prokuratury Krajowej. Do sprawy odniósł się także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: To jest największa tak naprawdę afera korupcyjna w 11 latach stworzenia przeze mnie urzędu. Podjąłem decyzje personalne i w zakresie dymisji dyrektora ZDM-u, ale również nadzorującego go zastępcę.
1: Zatrzymaną urzędniczką ma być żona Adama Zety, byłego naczelnika Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, zatrzymanego 2 czerwca ubiegłego roku.
0: W toku dochodzenia zabezpieczono gotówkę o wartości ponad 1,3 miliona złotych. O rozwoju sprawy będziemy informować.
1: Rekrutacja na UAM ruszyła. Kandydaci mogą wybierać spośród blisko 200 kierunków i specjalności.
0: W tegorocznej rekrutacji uczelnia przygotowała nowe kierunki studiów, a wśród nich m.in. kierunek lekarski, indologia, media interaktywne i projektowanie krytyczne, czy teatr i sztuki performatywne. W ubiegłym roku największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak prawo, psychologia czy filologia angielska.
1: Aby wziąć udział w rekrutacji, należy założyć konto w systemie internetowej rekrutacji.
0: Wielomilionowa inwestycja w Luboniu. Rusza budowa nowoczesnej sali koncertowej przy ośrodku kultury. Sala widowiskowo-koncertowa będzie liczyć 198 miejsc, a w obiekcie znajdą się profesjonalne garderoby dla artystów, nowoczesne zaplecze techniczne oraz hol wejściowy z szatnią. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
1: To inwestycja ekologiczna. Sala będzie ogrzewana pompami ciepła, a dookoła niej powstaną nowe tereny zielone. Inwestycja jest warta 6,9 miliona złotych. 5,5 milionów to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Realizacja zaplanowana jest na obecny i przyszły rok.
4: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Dzisiaj dosyć ciepło, 25 stopni. Myślę, że całkiem przyjemnie. Przeważnie będzie pochmurnie, ale też bez przesady, bo jakieś słońce powinno się pojawić, chociażby teraz właśnie na niebie je mamy.
1: Odczujemy wiatr do 23 km na godzinę, a ciśnienie to 1012 hektopaskali.
5: Ja myślę, że Luboń najpierw to powinien zainwestować w asfaltowe drogi, dopiero potem w halę widowiskową.
1: Może nie ma na asfaltowe drogi funduszów europejskich.

0: Trzeba dotrzymać tradycji, tak jak zawsze u nas po pierwszej wuchcie wieści czas na wielki ranking top 5 i dzisiaj z okazji 106. rocznicy debiutu piosenki O Warmio Moja Miła, która została wykonana w Olsztynie, będziemy mieli ranking.
1: Jeszcze chciałem powiedzieć, że jeszcze z okazji urodzin Sergio Aguero.
0: To prawda, ranking. Będziemy mieli powiązany bardzo ranking 5 najlepszych, bądź najbardziej ikonicznych naszym zdaniem polskich polityków.
2: Mam zacząć?
0: A chcesz?
1: Śmiało.
2: Okay. Ryszard Kalisz.
0: Dlaczego?
2: Sympatyczna twarz, wywalczył karnego za reprezentację polityków w meczu z gwiazdami TVN, więc znakomite liczby, statystycznie, taktycznie ważny zawodnik. No i taki też zawsze uśmiechnięty, że myślę, że jak każdy go zobaczył, niezależnie czy z prawej, czy z tej strony, to jednak ten uśmiech mimo wolni się pojawił.
1: Ziemowicz, kluczowe pytanie, które zadają sobie codziennie wszyscy Polacy. Czy ten karny był tam, czy go nie było?
2: Faul jest jak sędzia gwiźnie, tutaj to miało miejsce, więc nie widzę pola do dyskusji.
1: Czy jako sędzia byś gwiznął właśnie? Czy byś tutaj, bo niektórzy fani drużyny TVN-u poczuli się skrzywdzeni tym karnym.
2: No być może, ale tutaj też trzeba umiejętnie zagrać i Ryszard Kalisz taktycznie rzeczywiście się też położył trochę i to też jest bardzo ważne, taka inteligencja boiskowa, taki spryt.
0: Wojtek, co masz dla nas?
3: Ja myślę, że kandydatem dobrym jest Karol Nawrocki, ponieważ jest bardzo silny i pakuje na siłowni. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. To po pierwsze. Po drugie, piszę książki, chociaż nie pod swoim nazwiskiem. Może warto by rozważyć też pisanie jednak pod swoim nazwiskiem, ale to oczywiście do pana.
0: Może kiedyś.
1: Uważaj, Wojtek, bo właśnie liczba słuchaczy nam skoczyła i nie wiadomo, kto nas słucha aktualnie.
3: Mam nadzieję, że pan prezydent nas słucha.
1: Już zmalało.
3: No i trzecia kwestia jest taka, że lubi skupować mieszkania.
0: Szymon?
4: Ja tutaj wybiorę taktycznie, żeby zdenerwować jednego ze współprowadzących i ukradnę mu, myślę, jego wybór, ponieważ nie ustaliliśmy tego wcześniej. Chciałbym powołać Lecha Wałęsę jako mój wybór, jako osobę, która była pierwsza na barykadach.
0: Ikona
4: wielki
0: polskiej
4: Polak,
0: polityki.
4: Wielki elektryk. Mało jest polityków, którzy mają własny musical o sobie. I własne lotnisko za życia. To się nie zdarza.
0: Jędrzej?
1: Ja powiem tak. Oprócz tego, że chciałem wspomnieć, bo mieliśmy wczoraj piękną rocznicę dwugodzinnej prezydentury Rafała Trzaskowskiego, więc dyplom dla niego nie jest to mój kandydat. 100 lat, panie prezydencie, to...
3: Ja nie jest już prezydentem.
1: No, Warszawy.
3: Z Warszawy.
1: No, ale wiesz, prezydent, co Lech Wałęsa cały czas jest prezydentem, tytułujesz go, więc myślę, że... Rafał Trzaskowski też może być.
2: Dzisiaj jest rocznica dwugodzinnej prezydentury.
1: Wczoraj,
2: drugi dzień świąt.
1: Dokładnie tak, więc składamy wszyscy życzenia, a ja powiem sloganem, który się utarł w głowach każdego Polaka: żadne Dudy, żadne Tuski, prezydentem Marek Suski. I Marek Suski jest moim kandydatem. Karnego może nie wywalczył, ale myślę, że wywalczył głosy i serca milionów Polaków. On myśli dosyć prosto. No myślę, że w momencie, kiedy on rozmawiał z Edwardem Warchockim, to sztuczna inteligencja rozmawiała
3: z prawdziwą inteligencją.
1: Dokładnie tak, Wojtek. Wyjąłeś mi to z ust i Marek Suski, postać legendarna, tyle cytatów złotych, tyle mądrości życiowych, tyle udanych ripost, tyle też nieudanych ripost, i to jest człowiek, który jest przykładem idealnie tego, jak można się podnieść i wznieść na wyżyny.
0: Bardzo piękny. Ja szczerze mówiąc mam zagwozdkę aż do teraz, dlatego jeśli pozwolę sobie dać wyróżnienie jednemu posłowi, to jest pan Bartosz Zawieja, który jest zawsze tam, gdzie go potrzeba, szczególnie tutaj w Poznaniu i w okolicach.
3: On jest zawsze tam, gdzie Warta gra.
0: Warta i Lech, i jak coś otwierają w okolicy, to nawet przy klubach gospodyń wiejskich jest, więc to bardzo zasłużona postać. Ale ja, żeby był taki mały parytet, chociaż mały, dam panią Mariannę Marysię Schreiber. No a próbuję wejść do polityki, być może w wyborach parlamentarnych wystartuje swoją partią. Na razie kandyduje na panią prezydentkę miasta Kraków. No jak wiadomo, jest niedoszłą pierwszą damą Bydgoszczy. Również też zna bardzo dobrze polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dużo z nimi spędza czasu. Jest też samotną matką i bardzo często nagrywa filmiki w internecie, gdzie się właśnie odnosi do wydarzeń aktualnych, politycznych i tam wyraża swoje zdanie. Myślę, że to jest bardzo barwna postać. To oprócz tego też służy państwu polskiemu jako bodajże w wojsku jest tam, pracuje i stamtąd ma pieniądze na swoje życie. To teraz myślę, że się zbierze komitet i coś tam fajnego wybierzemy.
5: Słuchasz Radia Meteor.
6: Listened to the soft wind breathing through the grass and wondered how anyone could ever imagine unquiet slumbers for the sleepers in that quiet

0: Mamy wyniki, moi drodzy, i ostatnie miejsce zajęła jedyna kobieta w tym rankingu i mój typ, pani Marianna Schreiber. Ja rozumiem werdykt. Wiesz, rozumiem. Nie uważam go za słuszny, ale no myślę, że to jest wybitna osoba.
1: Brawo nie było dlatego, że to kobieta, żeby nie było.
0: Dziękujemy za ten komentarz, Wojtek. To jeszcze jej czas w polityce dopiero będzie. Mam nadzieję, może zostanie tą prezydentką Krakowa, a jak nie, to może prezydentką całej Polski. Kto to wie, no zobaczymy. Czwarte miejsce uzyskał pan...
2: Nawrocki.
3: Nawrocki.
0: Wojtek się nie chce chwalić.
1: Nawrocki.
0: Jakiś komentarz?
1: No cóż, no myślę, że prezydent sobie to odbije już za 4 lata. Tak jak Polska będzie mistrzem świata, taką będzie drugi raz prezydentem.
2: Pomyśl sobie, Wojtek, że gdyby był Trzaskowski, to pewnie byłby piąty, a nie czwarty.
1: Ja myślę sobie, że Trzaskowski by był przez chwilę tylko w tym rankingu, to jak był tylko dwugodzinnym prezydentem.
0: Jędrzej, twój typ na trzecim miejscu.
3: Tak, niestety Marek Suski nie wygrał z donosicielstwem i uplasował się na trzecim, dosyć wysokim miejscu, myślę, że słynna caryca, jak określony jest Marek Suski, właśnie może się zadowolić tym miejscem, bo mimo wszystko nie byle jakie persony były przed nim. Ja tylko żałuję, bo byłem pomysłodawcą tego quizu, że nie dałem polskich partii i wtedy bym na pewno wygrał, mówiąc Polska Partia Przyjaciół Piwa, którą serdecznie pozdrawiam, której też wręczam honorowy dyplom jako grupie, jako kolektywowi i frakcji Duże Piwo, i frakcji Małe Piwo, także pozdrawiam serdecznie tą partię, brakuje ich w polskim parlamencie.
0: Szymon, twój typ na drugim miejscu.
2: Mój typ na drugim miejscu, nie powiedziałbym, że to jest mój typ, bardziej powiedziałbym, że to jest typ nas wszystkich, ponieważ był to prezydent, który łączył wszystkich Polaków w swojej batalii przeciwko komunizmowi. Ja tutaj widzę, że naprzeciwko znany komunista Ziemowicz Dziopa uśmiecha się na mnie z pogardą. Bolą go te słowa, bolą cię słowa o wielkim patriocie, prawda?
4: Nie, no bo jej typ zwyciężył, więc mnie nic nie boli.
3: Ziemowicz, tak, ty stoisz tam, gdzie Zowo stało.
0: Ale warto wspomnieć, że pan Kwaśniewski nie znalazł się w ogóle w naszym rankingu. A Ziemowicz, twój typ wygrał i twoim typem
3: i
0: był?
3: To też komunista.
4: Przesympatyczny Ryszard Kalisz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, również z korzeniami różnymi, ale no jednak odpokutował, wywalczył karnego dla polityków, więc myślę, że to jest najważniejsza postać w świecie polskiej polityki, zasłużone dla kultury parlamentarnej bardzo, no i przede wszystkim przesympatyczny.
3: Ja mam wrażenie, że tylko Ryszardowi Kaliszowi brakowało tego, bo już nawet był sojusz z Januszem Palikotem i tylko tego, żeby jak minister Marek Siwiec pocałować ziemię kaliską. Nie, to jeszcze polityczny alians był.
4: Tak.
0: To był nasz ranking dzisiaj. Wygrał Ziemowicz Dziopa chyba pierwszy raz, czy...
4: Właściwie, że mi się zdarzyło już gdzieś tak na początku,
0: no to
4: w miarę.
0: Kontynuujemy.
4: Tam jest czym.
3: Ale no można powiedzieć tak hasłowo, na Kaliszu do zwycięstwa.
4: Tak.

0: Kiedyś cię znajdę na antenie Radia Meteor. Mam nadzieję, że i my znajdziemy już za 25 minut jakieś ciekawostki, wydarzenia.
1: Co panowie będzie na tej buchcie, bo no ostatnio dosyć ciekawa.
2: Szybka, nawet bym powiedział.
1: Szybka, dynamiczna i czy tą dobrą pasę i formę podtrzymacie? To jest pytanie, które sobie zadają wszyscy.
3: Będziemy robić wszystko, żeby tylko progresować dzisiaj, ale jeżeli chodzi o informacje, które przedstawimy tak w dużym skrócie, no to opowiemy o nowym plastiku miejskim, nowej funkcji związanej z takim zagospodarowaniem przestrzennym miasta i osobie, która zasiądzie na tym stanowisku, a także o dofinansowaniu dla Aquanetu na takie bardzo, wydaje mi się, interesujące projekty.
4: Ale to nie wszystko, bo też będzie o Dąbie Krzysztofie. To jest akurat...
0: Lepiej Dąb Krzysztof niż Platan Kazimierz.
4: To prawda. To prawda, zgadzam się z tym, ale Dąb Krzysztof to jest całkiem ważna postać, bo masz 250 lat i może dostać nagrodę za bycie drzewem roku i też będzie o Pyrkonie, bo Pyrkon coraz bliżej.
5: Następny ranking, segment rankingowy to będzie ranking drzew.
1: Czyli można powiedzieć, że Dąb Krzysztof może być Ryszardem Kaliszem polskich drzew.
3: Jak najbardziej.
5: Ja mam innego Ryszarda Kalisza polskich drzew, którego nazwa już tutaj padła. Nie będę się powtarzał, ale ja bym się cofnął jeszcze do funkcji tego plastyka, bo mam tutaj informacje z różnego źródła, że na tą zaszczytną funkcję został powołany Maciej Chwaliński.
4: Czy to prawda?
6: Na jaką funkcję?
5: Miejskiego plastyka.
4: Pasuje.
5: Podobno wyciekły twoje prace z zajęć artystycznych
6: z podstawówki. Ale ja miałem chyba w szóstej klasie piątkę z plastyki i to była czwórka za pracę, ta piątka była za obecności dodatkowo.
4: Okej, czyli potem już nie miałeś piątki z plastyki.
6: Potem już nie miałem plastyki.
4: Przykra sprawa. Aha, a tak. Czekaj, myślałem, że w liceum jeszcze...
6: Nie, no gdzie? Ja nie byłem w liceum plastycznym, ja to nie tyle.
4: No nie, mi się jakoś tak wydawało, że sorry, ja chodziłem do gimnazjum, już mi się kasy było.
1: Ja w
5: dziadek.
1: Gimnazjum
5: miałem... Dziadko idzie spać.
4: Dziadko idzie spać, a słuchamy drugiego dziadko, bo chciał się wypowiedzieć tutaj.
1: Tak, tak. Przypomniałem, bo mnie w ogóle tak sentymentalnie tutaj naszło, jak już opowiadałem o spóźnieniach na fizykę w gimnazjum, to w gimnazjum również miałem pana, którego bardzo, bardzo lubiłem z plastyki, muzyki. Był bardzo wymagający i dlatego zawsze na zachętę i za dobrą walkę tutaj z kartką papieru dawał mi czwórki.
6: Brawo.
4: Pozdrawiam.
3: Piękny anegdota.
5: Czyli masz konkurencję na pozycji miejskiego plastyka. Teraz na antenie Radia Meteor Rihanna.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Cześć, tu Fismul, słuchacie Radia Meteor.

0: No Maciej, jak się okazuje, jedynym stałym punktem i elementem dzisiejszego poranka jesteś ty, bo niestety opuszcza nas ze względu na swoje obowiązki Szymon. Szymon, dziękujemy ci za ten perfekcyjnie poprowadzony poranek.
1: Dziękuję panowie, jak zwykle była to sama przyjemność z mojej strony. W przyszłym tygodniu postaram się być do końca, no ale niestety, tak jak mówisz Jędrzej, zatrzymują mnie obowiązki z uwagi na pełnienie funkcji sekretarza naszej pięknej redakcji. Muszę niestety pojawić się o godzinie 9:30 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, który serdecznie tutaj pozdrawiam, ale mam nadzieję, że chłopacy dociągną to show do końca.
2: To na pewno. Ja mam dla ciebie jeszcze takie dwie szybkie sprawy. Mam nadzieję, że zdążysz. To jest jeden suchar.
1: Dawaj.
2: Co robią chłopki, kiedy ich dom jest w kiepskim stanie technicznym?
1: Nie.
2: Raymond.
0: Okej.
2: I jeszcze mam drugie. Czekaj. Tutaj jest znany nas pies robot Spike. Huey.
3: I'm here.
1: Jest tutaj. Dla osób nieznających chińskiego, Huey oznacza, gdzie jesteś. A Spike odpowiedział, I'm here, czyli jestem
2: jest
1: tutaj
2: z nami.
0: Dokładnie tak. Ja mam też kontrowersyjny żart na koniec tutaj.
1: No dzisiaj było kontrowersyjnie, więc tutaj zaskocz mnie.
0: Co robi Rumun na pulpicie?
1: O matko, nie wiem.
0: Grzebie w koszu.
1: Dziękuję pięknie chłopaki za ten poranek. Ja się nazywam Szymon Kowalski, było mi niezmiennie miło poprowadzić dla was te 2 godziny 20 minut, a zostawiam was w rękach niezawodnych Jędrzeja i Macieja.
0: Dzięki Szymon,
2: do usłyszenia.
4: Rano Meteor.

0: Nowy plastik miejski Poznania.
1: Dofinansowanie dla Aquanetu.
0: Dąb Krzysztof z szansą na nagrodę.
1: Tylko coraz bliżej.
0: Poznań zyskał nowego miejskiego plastyka. Jest nim Tobiasz Wiknowski, wieloletni urzędnik, bowiem w magistracie pracuje już od 2001 roku. W ostatnich latach obszar jego prac objął ochronę krajobrazu i wdrażanie uchwały krajobrazowej.
1: Od 2018 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury do spraw ochrony krajobrazu. Jak podkreśla, przestrzeń publiczna to dobro wspólne wszystkich mieszkańców. W zakresie jego obowiązków znajduje się współpraca z miejskimi jednostkami, radami osiedli, przedsiębiorcami, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz organizacjami społecznymi i środowiskami artystycznymi, opiniowanie projektów oraz monitorowanie ich pod kątem estetyki i dostępności.
0: Wśród jego kompetencji jest także przygotowywanie wytycznych dotyczących poprawy jakości przestrzeni publicznej.
1: 171 milionów złotych dofinansowania na modernizację i rozwój infrastruktury wodociągowej w aglomeracji poznańskiej pozyskała spółka Aquanet. Pieniądze pochodzą z programu Funduszy Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko.
0: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia niezawodności systemu przy jednoczesnym ograniczeniu strat wody i zużycia energii, opowiada Paweł Chudziński, prezes Aquanetu.
2: Dzisiaj mamy takie sytuacje, że ktoś wyjeżdża na parę dni na wakacje, w tym momencie pęka mu rura w domu, ta woda się leje, no a my wystawiamy kilka tysięcy złotych rachunków. Dzisiaj ten system powie, że panie Iksiński, normalnie to pan nie zużywa 8 tysięcy litrów wody w ciągu nocy, czy to pan tam zużywa faktycznie, czy ma pan awarię?
1: W praktyce w wielu przypadkach pozwoli to na wykrycie wycieku, zanim jego skutki staną się odczuwane dla mieszkańców. Powiadomienia będą mogły być wysyłane poprzez SMS.
0: Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów projektu jest wdrożenie technologii pozwalającej na ponowne wykorzystanie wód popłucznych.
3: To są te wody, które powstają podczas produkcji wody zdatnej do spożycia. Tego nie jest mało, bo to jest kilka do kilkunastu nawet procent w ciągu miesiąca. Więc jeżeli te wody będą zawrócone i ponownie wykorzystane do przetworzenia w wodę pitną, no to mamy kolejne oszczędności dla miasta, dla środowiska.
1: Mówi zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
0: Projekt obejmie aż 51 zróżnicowanych zadań o łącznej wartości brutto przekraczającej 291 milionów złotych. Materiał przygotowała Magdalena Łojek.
1: Wildecki Dąb Krzysztof może zostać drzewem roku 2026. Plebiscyt rozpoczął się 1 czerwca. Jest organizowany od 16 lat przez klub Gaja. Krzysztof znajduje się na rogu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Piątnińskiego w ogrodzonym placu zabaw. Opiekę nad drzewem sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej.
0: Jego stan jest stale monitorowany. Wiek dębu szacowany jest na 250 do 300 lat. W 2017 roku został pomnikiem przyrody. Głosowanie dostępne jest na stronie drzeworoku.pl. Zwycięzca konkursu zostanie reprezentantem Polski w Europejskim Konkursie Drzewo Roku 2027.
1: Rozpoczynamy przygotowania do Pyrkonu. Początek czerwca dla mieszkańców Poznania oznacza przemianę miasta w prawdziwe centrum fantastyki. W ramach działań promujących Festiwal Fantastyki w stolicy Wielkopolski pojawi się interaktywna kopuła.
0: Dzięki niej będzie można spojrzeć na Ziemię z kosmicznej perspektywy. To jednak nie koniec przygotowanych niespodzianek. O innych atrakcjach opowiedziała rzeczniczka prasowa Pyrkonu Sonia Kobyleńska-Jóźwik.
4: Podobnie jak w zeszłym roku zmienią się nazwy przystanków. W tym roku będą inspirowane planetami z różnych uniwersów. W ramach akcji Pyrkon na mieście planujemy też wiele innych działań. Będzie między innymi konferencja branżowa Designer Experience Exchange at Pyrkon, poświęcona projektowaniu gier RPG, ale będą też pub quizy, strefy chillu, duże otwarcie w klubie na fali, a także planujemy koncert muzyki z filmów i gier.
0: Pyrkon w tym roku odbędzie się w dniach 19 do 21 czerwca i odliczanie do niego można zobaczyć na rakiecie stojącej na dziedzińcu Starego Browaru. Pełen program festiwalu oraz bilety są dostępne na stronie www.pyrkon.pl.
5: Ja mam taką anegdotkę właśnie z tym dąbem, który stoi na Wildzie, bo dębem. Jak byłem trochę młodszy, to mój brat tam chodził obok do żłobka i odbierałem go z babcią po szkole podstawowej i właśnie na ten plac zobaczyliśmy i tam było to drzewo i ona dawało cień na cały ten park, bo jest tak ogromne.
1: Wspaniała anegdota.
6: Jest wielkie. To drzewo, no trzeba walczyć, bo jeżeli drzewo gdzieś tam przejdzie dalej, no to w rankingu Polska będzie wyżej i za rok dwa najlepsze drzewa będą mogły wejść do konkursu. konkursu europejskiego drzewa.
1: Będziemy jeszcze mieli bardziej europejskie drzewa.
7: Tak, ja bym chciał zapytać, bo Ziemowi tutaj cała redakcja wie, że ty się fascynujesz i interesujesz właśnie konkursami odnośnie drzew, że to jest taki twój konik prawdziwy. I jakie szanse właśnie ma Dąb Krzysztof?
6: No Dąb Krzysztof w tym roku jest rozstawiony dzięki wynikom polskich drzew z poprzednich lat, więc będzie miał łatwiejszych przeciwników w drodze, jeżeli oczywiście wygra tytuł Mistrza Polski, bo najpierw musimy pamiętać o tym, że walka wciąż trwa i pamiętajmy, żeby głosować na stronie drzeworoku.pl.
7: Czy Dąb Krzysztof może być takim czarnym koniem turnieju?
6: No myślę, że to może być wspaniały
1: może
6: rok.
1: Być czarnym drzewem.
6: Dla Poznania, bo i Lech, i Warta, i Dąb Krzysztof.
5: A jak zawsze najgroźniejszym rywalem będzie drzewo z Warszawy, gdzie są pompowane pewnie duże pieniądze.

0: To promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
2: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Skandal
1: oj,
0: Macieju.
1: Zły podkład, Jędrzej, to ty wprowadź na widzów.
0: Dobrze, dobrze. Drodzy słuchacze, prawdziwy skandal w Bielsku Białej. Nietrzeźwy 74-latek robił zakupy alkoholowe i w tym momencie wszystko było w porządku, dopóki nie przyszło do płacenia, gdyż ten 74-latek posłużył się banknotem, w którym był napis na banknocie pieniądze do zabawy i próbował zabawkowymi pieniędzmi się posłużyć i tutaj nabrać włodarzy sklepów. Na szczęście doświadczona ekspedientka nie dała się i przejrzała jego mościa, co spowodowało, że właśnie policja weszła do domu tego dżentelmena i co zobaczyła, Macieju?
1: Mogła to być na przykład gra Monopoly bądź inna gra. Na przykład kiedyś, jak byłem młodszy, miałem taką jakby grę, że tam się bawiło w pocztę bodajże i tam też właśnie były banknoty. Może właśnie ten pan stamtąd zabrał banknot, może akurat sobie grał z kolegami, tak jak mówiłeś, był pod wpływem alkoholu, więc może jakaś tam imprezka była i tak sobie panowie grali na przykład zamiast w pokera, na przykład w Monopoly, albo właśnie w bank się bawili. Bądź w pocztę.
0: Czy to ci zajmowało spotkanie 74-letnich emerytów, którzy się bawią w pocztę? Podoba mi się ta koncepcja.
1: Nie wybrałem sobie tego, ale jakby to było, to byłoby to mega śmieszne.
0: Zdecydowanie tak. Okazało się, że to nie pocztę musiał się bawić ten jego ojciec, gdyż jak weszła policja, to było więcej egzemplarzy, więc może się bawił w Narodowy Bank Polski po prostu.
1: Kto to wie, ale sytuacja bardzo, bardzo śmieszna.
0: Zdecydowanie tak. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Brawa dla pani ekspedientki za czujność i za tutaj zauważenie i niezignorowanie napisu pieniądze do zabawy. A 70... Jestem ciekaw, ile razy mu się tak udało. Czy to był debiut? Czy może to już właśnie na doświadczeniu?
1: Może kiedyś się przyzna w jakimś, jakby jakieś zdania składał, no kto wie, kto wie.
0: Może książkę o tym napisze.
1: Może, jestem bardzo ciekawy dalszej kontynuacji tej historii.
0: Zdecydowanie tak, niestety jej nie znamy. Może kiedyś jak będzie, to poinformujemy. Historia naprawdę dosyć ciekawa, a wy drodzy słuchacze lepiej nie patrzcie zabawkowymi pieniędzmi.
2: Rano Meteor.
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: do końca. Będziemy walczyć do końca, my walczyliśmy, walczymy w sumie, a do końca zostało nam 5 minut do godziny 10, ale to znaczy, że nasz czas się kończy.
1: Zdecydowanie tak, Macieju, myślę, że dużo bardzo przydatnych informacji zostało zawartych w naszym poranku i zdecydowanie warto nie płacić zabawkowymi pieniędzmi, warto śledzić, tak jak Ziemowit to śledzi z zapartym tchem, konkurs na najlepsze drzewo. Ziemowit, tylko doprecyzuj proszę, to jest drzewo europejskie czy światowe?
2: No europejskie. Puchary, o to walczy Dom Krzysztof.
0: A czy jak mistrzów wygramy europejskie puchary, to jedziemy na mistrzostwa klubowe świata?
2: No tutaj jeśli chodzi o tę tematykę, to są niestety starcia w Europejskim Komitecie Drzew i to są kontrowersje.
0: Okay. A wiesz może, jakie tam drzewo z Oceanii jest tym faworytem?
2: Z Oceanii? No to jest słynny Bóg Andrew z Nowej Zelandii.
1: Okej. A powiedz swoje, Ziemowit, powiedz swoje top 3 drzew, które mają szansę na sukces.
2: Ale w Polsce?
1: Nie, no tak europejsko.
2: No to myślę, że jak wygra tutaj Dąb Krzysztof, to Dąb Krzysztof z szansami na sukces jak najbardziej. Tutaj myślę, że Palma Sergio z słonecznej Sewilli.
3: Jest Palma Luis czasami?
2: Nie, niedługo być, miejmy nadzieję, że nie będzie. Jeszcze jest takie drzewo, ale zapomniałem, jak się nazywa.
0: Okej.
2: Okay. Takie mocne.
1: Mogło ci chodzić na przykład
2: niemieckie niestety.
1: Bastiana.
2: Ale Bastian słynny przecież z Moguncji.
3: Tak. Jemioła Stefan będzie?
2: Jemioła Stefan to już najlepsze lata za sobą.
1: No, chyba pod wycinkę idzie, nie?
2: Jest walka. Miejmy nadzieję, może zaskoczy w tym roku.
1: Dobrze, dziękuję. No jak widać, dla Ziemowita żadne drzewo nie jest obce, żebyście się dowiedzieli, jakie najbardziej preferuje drzewa Ziemowit z Moraska, to musicie zostać z nami w przyszłym tygodniu i wtedy tą informację również otrzymacie. Natomiast dziękujemy serwisantom, dziękujemy tobie Wojtek za poprowadzone serwisy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Ziemowit za fachową ekspertyzę na temat drzew i Ryszarda Kalisza.
2: Nie ma problemu, dendrologia i politologia to dwa moje imiona, drugie i trzecie.
1: Okej.
3: Trzecie to Ziemowit.
1: Dokładnie tak. Dziękuję Maciej za współprowadzenie tego poranka i jakże za obsługę konsolety.
0: Dziękuję ci Jędrzej za współprowadzenie poranka, sobie dziękuję za obsługę konsolety i teraz ostatni raz kliknę i puszczę wam wszystkim.
1: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że kto będzie tutaj po nas, bo skład też wyśmienity, jak mówimy pełnymi imionami, to będzie Julia Hasiuk i Dominik Maćkowiak.
0: Brawo i teraz z dedykacją dla Julii Hasiuk piosenka Skandal w rodzinie, a my bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
4: Radio Meteor.

0: późno wstaję.
1: Jest godzina 10:15. Zapytacie się, czemu tak późno? Bo kto późno wstaje? Julia Hasiuk późno wstała. Ja nie wstałem późno, ale mój pociąg późno przyjechał na Poznań Główny Avenida, przez co też mój tramwaj późno przyjechał na osiedle Sobieskiego Przystanek Pętla, przez co musiałem tutaj później przyjść. I dlatego tak to wszystko się opóźniło. Dlatego tu jeszcze was długo nie będę na tym tutaj, że tak powiem, zagadywał, ponieważ już przed wami Sleepwalker od Coles.

0: Jest nas czterech.
1: Tak, jest nas czterech.
0: Witam serdecznie.
1: Ale jest jedna nieśmiała osoba. Czy dwie tak. Nieśmiałe.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Okej, nie ma żadnych nieśmiałych osób, dobra. Trochę podsłuchałem sobie wasz poranek wcześniej i słyszałem coś jakieś dęba Krzysztofach, Luisach Palmach itd. itp. I
0: Sergio Palma z Sevilla.
1: Sergio Palma i...
2: Luis Palma to taki piłkarz holenderski.
1: Tak, wiem. I jeszcze tego, jakiś tam drzewiak Bastion. Z Nowej Zelandii, Andrew.
0: A tak, tak, tak, zgadza się.
1: Chciałbym was się spytać, jakie są w sumie najlepsze imiona dla drzew?
0: O, to ja mam tutaj jednego faworyta i Wojtek może myślę, że ze mną się zgodzi. Jest to platan Kazimierz.
2: Zgadzam się.
1: Okej, Kazimierz to jest bardzo fajne, bardzo dobre imię.
0: Kazimierz Wielki.
1: No tak, jak Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną.
0: Albo jak Kazimierz Moskal, który teraz wszedł do ekstraklasy z Wieczystą Kraków.
1: O, szacunek dla niego. Mi się wydaje, że Wojciech to też jest bardzo dobre imię i ładne w ogóle, też dla człowieka.
2: Dziękuję, tak miło.
0: Jak święty Wojciech, męczennik.
1: Tak.
0: Albo
1: tak,
0: też wydawnictwo dlatego. Książek od religii.
2: Tak, to też.
1: I też dla rośliny religii. Dobre imię. Ziemowi to też jest bardzo ładne imię dla rośliny.
3: Dziękuję, jest nawet kwiat taki.
1: Tak?
3: Tak, ale chyba bez E.
1: Jak?
3: Bez E w nazwie.
1: A, Zimowit.
3: Tak,
1: Zimowit. A możliwe, ja znam tulipany i przebiśniegi na przykład. Przebiśniegi to tak pewnie w okolicach Zimowitów występują.
3: No niekoniecznie, bo Zimowit chyba jesienią, wiesz?
1: A, to przebiśnieg wiosną. Między zimą a wiosną w sensie.
3: Tak, pamiętam.
1: Okej, Dąb Bartek.
3: No to jest taka klasyka.
1: To jest klasyczne, ja kiedyś byłem w ogóle przy Dąbie Bartku.
0: Jak tutaj się wypowie na ten temat?
3: Dąb Bartek to jest legenda, można powiedzieć, polskiej dendrologii. Tak samo jak, no nie wiem, Robert Lewandowski jest legendą polskiej piłki nożnej niekwestionowaną, dalej aktywną, to Dąb Bartek jest legendą polskiej dendrologii.
0: Właśnie w ogóle krążą plotki, Ziemowicz, że twoja pasja dendrologiczna zaczęła się od tego, że właśnie to twój przodek zasadził Dąb Bartek i gdzieś tam jesteś na tyle dumny, że kultywujesz tą tradycję, czy to prawda?
3: Tak, co

0: to drzewo.
1: Ale no to by musiało mieć jakieś 200 lat tam być.
0: No to da radę, da radę.
1: Okej, no dobra.
2: Takiego drzewa nie mamy. Wpadłem na pomysł, że jest takie drzewo jak figowiec, taki co daje figi, i można mu dać na imię Neron.
1: Co można mu dać?
2: Neron na imię.
1: Okej.
0: To Luis Figo.
1: Rozkminka.
2: To też fajna nazwa, tylko to by się chyba kibicom nie spodobało Barcelony.
1: A wiecie co? Ja mam pomysł. Jakby były na przykład dwa figowce obok siebie, to można byłoby nazwać je bracia Figo Fago.
2: To już
1: niezła rozkminka.
2: Tutaj mówiłeś Jędrzej o Luisie Figo, czyli byłym piłkarzu portugalskim, to w jego przypadku to chyba Judasz powinno być.
3: Odważne stwierdzenie, Wojtek, ale my się odważnych stwierdzeń nie boimy, zwłaszcza jeżeli chodzi o drzewa, bo nasza wiedza nie jest na pewno ograniczona.
1: Panowie, kończąc już temat drzew, że będzie na WUCHCIE wieści jeszcze o drzewach.
0: Na WUCHCIE wieści akurat już taka mniej przyrodnicza.
2: Tutaj będzie bardziej o kwestiach komunikacyjnych.
0: Tak.
1: W ogóle kończąc, no to dom Krzysztof został ojcem, bo będą małe Krzyśki.
2: Dla starego ojca, tak. Stawiamy, jamy, gratulujemy.
1: 20 Krzyśków podobno do ojca.
2: Będzie 20 nowych Krzyśków.
0: Brawo.
1: Tak.
0: Brawo.
1: I specjalnie dla Krzysztofa, jego dzieci, piosenka od One Republic Counting Stars.

Wybiła godzina 10.30 na WHT Wieści. Zaprasza Ziemowit aka Drzewiec Dziopa oraz Wojtek aka Piasek Piasny.

0: Duże utrudnienia na Naramowicach.
1: Nowy mostek na Cytadeli gotowy.
0: Poznań walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski.
1: Pogoda na jutro.
0: Dzisiaj od 7.30 w rejonie skrzyżowania ulic Naramowickiej i Rubież prowadzona została czasowa zmiana w organizacji ruchu. Związane to jest z budową sieci kanalizacyjnej w tym rejonie, a następnie wymiany nawierzchni na ulicy Naramowickiej oraz na krótkim odcinku ulicy Rubież. Dla ruchu kołowego zamknięte zostały z wyjątkiem dojazdu do posesji ulica Naramowicka na odcinku od ulicy Hilczer-Kurnatowskiej do ulicy Łużyckiej oraz na ulicy Rubież od Ronda Moraczewskich do ulicy Naramowickiej.
1: W związku z pracami dla kierowców wyznaczono objazdy zamiast ulicy Naramowickiej ulicą Łużycką przez Aleję Praw Kobiet do Hilczer-Kurnatowskiej oraz do ulicy Boranta przez ulicę przez Rubież i Boranta.
2: Całość prac powinna potrwać około 1,5 tygodnia. Ich terminowość jest oczywiście związana i zależna od warunków atmosferycznych. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i
0: mówi Agata Kaniewska z ZD.
1: Zmiany obejmą także autobusy komunikacji miejskiej, a szczegółowe informacje o rozkładach można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
0: W północno-wschodniej części parku Cytadela gotowy jest już nowy mostek dla pieszych i rowerzystów, który zastąpił już wysłużony i znajdujący się w złym stanie technicznym obiekt, który został zdemontowany jesienią zeszłego roku. W miejscu rozebranego wcześniej mostka stanęła zupełnie nowa, betonowa konstrukcja postawiona na istniejących już fundamentach.
1: Przebudowana kładka ma długość prawie 38 metrów i jest wyposażona w nowe balustrady. Ze względu na historyczny charakter miejsca, prace były prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim.
0: Sama realizacja zaś była pierwszym etapem realizacji zadania modernizacja mostków na Cytadeli w Poznaniu, w ramach którego zmodernizowane zostały wszystkie trzy kładki znajdujące się na terenie Cytadeli.
1: Wczoraj po raz szósty Poznań ruszył do boju o tytuł rowerowej stolicy Polski. W zeszłym roku stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce w konkursie miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców, wykręcając ponad 760 tysięcy przejechanych kilometrów.
0: Aby wziąć udział, wystarczy pobrać darmową aplikację, wybrać Poznań jako swoje miasto i po prostu jeździć na rowerze. W tym roku do bicia rekordu przyłączają się też poznańskie szkoły, z których ta, która wykręci najwięcej kilometrów, będzie mogła zdobyć kartę podarunkową na sprzęt sportowy do nawet 7 tysięcy złotych oraz prywatne firmy.
1: Podsumowanie rywalizacji już na początku lipca, a wręczenie nagród dla szkół we wrześniu.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Niestety jutro pogoda będzie trochę gorsza niż dzisiaj. Będzie raczej pochmurno. Cały dzień też, może nie cały dzień, trochę się tu pomyliłem, lekka kraksa. Zwłaszcza po godzinie 13 możliwe będą opady. No i potem już faktycznie do końca dnia będą te opady takie przelotne możliwe.
1: I temperatura maksymalnie 22 stopnie, więc troszeczkę chłodniej niż dzisiaj, dokładnie 3 kreski niżej. Wiatr do 14 km/h, więc mniej wietrznie.
4: No to w takim razie, jak będzie padał deszcz, no to jakaś pszenica, jęczmień, to takie, wiesz, rośliny jare i o zimę będą mogły sobie trochę wypić.
0: Oczywiście.
1: Trzeba szukać pozytywów.
4: Tak jest.
5: Jeszcze mam pytanie jedno, panowie. No jak tak? Teraz kładka tutaj powstaje, to co będzie następnym budową, którą nasze władze miejskie uraczą, może to będzie hala sportowa, widowisko.
0: Myślę, że to trochę ciężko, przepraszam.
6: Myślę, że jutro, na jutrzejszej wuchcie się dowiemy pewnie o kolejnych inwestycjach miasta Poznania.
5: Dobrze. To dziękuję bardzo.
6: Proszę słuchać, redaktorze Kaczmarek.
5: Jak jutro. Najbardziej będę zapartym tchem słuchać, gdyż tych inwestycji, jak widać, jest sporo. Panowie mają dużo rąk, dużo pracy tutaj związane z inwestycjami, także nie tylko ja, ale wy też słuchajcie.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki. Autopromocja.
6: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.
8: Kto późno wstaje?
9: To późno wstaje, oczywiście Jula Hasiuk, tak kochani? Dzisiaj Jula Hasiuk późno wstała, ale już jestem, pojawiłam się tutaj dla was specjalnie i dla Dominika również, żeby nie musiał być tutaj sam.
10: Jula, ale to jest tak, że jak mamy kto późno wstaje, co nie? Mm-hmm. No to nie znaczy, że masz wstawać o 10:00, to musisz wstać, wiesz, taka...
9: No bo ja po prostu uznałam, ja uznałam, że ja w końcu muszę spróbować tego, o czym my ciągle mówimy, bo cały czas mówimy, kto późno wstaje.
10: Cały czas kto późno wstajesz.
11: O, no właśnie, jak to mówi klasyk Jula, ty never toucha, ty 8 kartek masz w sezonie.
10: Ile kartek?
11: No, ja myślę, że z 8 później by mogło być.
10: Nie, no aż tyle to nie.
12: A liczyłeś?
10: 8 nie.
11: A jak procentowo, myślę, że powyżej 50%.
10: Tak, to akurat zdecydowanie. No dobra, żarty żartami, pineski pinaskami, ale mamy do przedstawienia, co w ogóle dzisiaj się dzieje. Tak, Jula?
9: Mamy dzień bez krawata, dzień macochy i dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych.
10: Wow, ale tak bez jakiejś puenty przy każdym dniu? Jakiejś ciekawej?
11: No w sumie to nikt z nas nie ma krawata,
10: no właśnie,
11: więc to jest puenta.
10: Nikt nie ma krawata, więc czcimy to święto. Jest też dzisiaj dzień macochy. Nie wiem, czy ktoś z nas ma macochę jakąś?
11: Nie.
10: Chyba nie, no to powinien nas być dzień bez macochy akurat.
11: Mamy też
10: dzisiaj dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Czy ktoś z was dzisiaj uratował jakieś zwierzę?
11: Nie. Nie,
10: to wszystko
11: ale,
10: przed nami jeszcze.
11: Ale wczoraj w szatni po koszu redaktor Jakub Czapski był biedny robaczek, którego nazwaliśmy imieniem i nazwiskiem Czarek Karpik, zawodnika pierwszoligowej drużyny Żubrów Białystok, i polał go szampanem i niestety uśmiercił Czarka Karpika, więc dobrze, że to się nie stało dzisiaj.
10: Z jakiej okazji Jakub Czapski został polany szampanem?
11: Nie, Jakub Czapski nie został polany szamponem, tylko polał robaka szamponem.
10: Szamponem, okej. Okay.
11: Tak.
10: No, nie no, szampon to jest trochę blisko, można się pomylić.
11: Znaczy, może.
10: Jedno, myślę, że można pić, drugie niekoniecznie.
11: Ale jednego warto używać regularnie, drugiego
10: też
11: niekoniecznie.
10: Słyszałem gdzieś, że właśnie nie powinno się regularnie używać szamponu.
11: Ale ja mówiłem o szampanie.
10: A, okej, okay. no to jakby szacunek dla ciebie, specjalnie dla ciebie piosenka, w takim razie take on me, take on szampon, cokolwiek, pozdro.

0: Take On Me od Ej Hej Aha. Nie wiem, jak w sumie się tam to wymawia.
1: Aha.
2: Aha.
0: Aha, okej, okay, no bo wiesz, po angielsku H to by było hej, bo
2: to jest zespół z Norwegii. Generalnie, dlatego.
1: Aha, aha, nie, w sensie ja powiedziałem, faktycznie. Aha, że nie wiesz, że się wymawia.
2: To nie, to ode mnie była ciekawostka muzyczna.
0: Aha, a wiedziałeś, że ABBA jest ze Szwecji?
2: Oczywiście.
0: Okej, okay, dobra, to ciebie nie zagnę w takim razie. Nie mówimy bez powodu o aha, ponieważ jest tutaj temat brudnych nóg w autobusie. Aha. Jakie to ma powiązanie? Żadne. Tak samo jak dzisiaj nie wiązaliśmy krawata na szyi, ponieważ jest dzień bez krawata. W poniedziałek do redakcji jednej z poznańskich portali napisał pasażer, że w autobusie jakaś pani trzymała brudne nogi na siedzeniu.
3: I musisz powiedzieć to, dokładnie, w którym autobusie, żeby 802, słuchacze wiedzieli, gdzie nie wchodzić.
0: Strzeżcie się autobusów linii 802. Czy mamy tutaj jakichś pasażerów w linii 802? Czy mamy jakichś ludzi, którzy w ogóle wiedzą, gdzie...
2: A gdzie ona jeździ w ogóle?
0: Okej, okay, faktycznie. No to w takim razie trzeba będzie to sfakt-checkować.
2: To jest z Tarnowa Podgórnego do Naogrody.
0: A fakt, tak.
1: Widać, no to tutaj wuchta wieści działa prężnie.
0: Mieszkańcy tak, Tarnowa Podgórnego, strzeżcie się autobusu w linii 802, ponieważ jest tam nałogowa mieszkanka, która swymi brudnymi nogami... No nie za bardzo zachęca współtowarzyszących pasażerów siadać z nią, ponieważ jak na zdjęciu widać, znaczy wy nie widzicie, ale pani ma brudne giry, syry wystawione na siedzenie naprzeciwko i MPK apelowało do swoich pasażerów, jak poprawnie zachowywać się w autobusie i tramwaju, by no, nie zakłócać innym wspólnej przestrzeni podczas podróży. Jak widać, nie zaskutkowało to. Jestem ciekaw, czy sprawa się powtórzy i czy będą wyciągnięte z tego jakieś konsekwencje.
3: Generalnie w każdym praktycznie środku komunikacji możemy znaleźć takie wyjątki osób, które rzeczywiście myślą, że są u siebie. Także kochani, zgłaszajcie takie rzeczy, nieważne jakim pojazdem się przemieszczacie, no bo trzeba zachować troszeczkę kultury osobistej.
0: Ja mam takie pytanie do was. Czy uważacie, że ten news jest lepszy od newsa o tym, że Jasnowidz Poznański mówił o tym, że nie będzie wody w Poznaniu?
3: Ja myślę, że Jasnowidz jest lepszy.
0: Ja też tak myślę.
3: Ten news mnie brzydzi, Jasnowidz by mnie nie brzydził.
0: To też, ale chodzi mi o to, że bardziej wydaje mi się niedorzecznym newsem jest Jasnowidz, bo faktycznie jak te z tymi brudnymi noganami na siedzeniu, to faktycznie może jakoś nauczyć pasażerów, ludzi, żeby no tak nie robili, bo po pierwsze jest to wstyd, nie ukrywajmy, a po drugie to po prostu przeszkadza i...
2: No to jest po prostu brak wychowania.
0: Tak, brak wychowania.
2: Z domu, aczkolwiek news o Jasnowidzu, jak go przeczytałem, mnie strasznie rozbawił, bo mnie bardzo rozbawiło, że pan dziennikarz postanowił sobie włączyć live'a Krzysztofa Jackowskiego, bo tutaj taki właśnie był ten tutaj wróżbita i posłuchać co specjalnie w fragmenciku, żeby napisać, że na Poznań przyjdzie awaria kanalizacji, bodajże, albo rurociągów.
0: Kanalizacji, chyba tego i tego. Kończąc już, przed nami Eminem, Lose Yourself. Pozdro. Aj.

0: kochani, nie wiem, czy jakbyście mieli bawić się na przykład w chowanego i chować sobie jakiekolwiek rzeczy, które posiadacie, to gdzie byście je schowali?
1: Połknąłbym.
0: Okej. Czyli mamy połknięcie. Nie wiem, czy byś był w stanie połknąć cały samochód.
1: Jest jedna osoba, która zjadła cały samolot. W sensie awionetkę. Na części.
0: Okej.
1: No.
0: Kto?
1: Nie pamiętam, jak on miał, ale jest taka osoba, która zjadła samolot. Michael Lotito.
0: Michael Lotito?
1: Tak. Monsieur Mangetut. Czyli mister...
0: W którym to było roku?
1: Jadł go... przez całe życie zjadł 9 ton metalu i szkła, 18 rowerów, 15 wózków takich do zakupów i jedną trumnę.
0: Okej.
1: Samolot Cessna 150.
0: To, co teraz powiedziałeś, tak mnie rozkojarzyło, że aż nie mam ochoty powiedzieć o newsie, który mamy dla naszych słuchaczy, więc będziemy musieli do tego wrócić.
1: Muszę
0: się dowiedzieć, dlaczego w ogóle on to zrobił i jaka jest tego geneza. Ale kochani, nawiązywałam do tego, ponieważ zdarzyła się pewna sytuacja, że pewien jegomość postanowił schować swój samochód w garażu, tak?
1: Mega nietypowe miejsce, żeby schować samochód.
0: Tak, w ogóle jakby kto pomyślał, żeby chować samochód do garażu, no ale schował go tam.
1: Ale ważne też gdzie? W jakim mieście?
0: Było to w Gorzowie.
1: Wielkopolskim.
0: I to wielkopolskim.
1: Pochodzą tam tak, postacie znane i wybitne.
0: GWP. Legendarne miasto, z którego pochodzi na przykład redaktor Czapski.
1: Albo redaktor Łęczuk.
0: No takie miasto, które po prostu stworzyło legendy tego radia. Ale oprócz tego, no to mamy też legendarne wydarzenie.
1: Pan, o imieniu oczywiście nie jest podane, bo nie może być podane.
0: Oczywiście o imieniu...
1: XYZ, Jan Kowalski.
0: Tak jest.
1: Zgłosił 31 maja w godzinach wieczornych, takich późno wieczornych już, o 21, że ktoś mu ukradł auto, ktoś mu podwędził auto i stało się to w ciągu ostatnich dni. I po w miarę szybkim czasie okazało się, że ten samochód jest w garażu. I w sumie na tym się historia urywa.
0: Tylko właśnie kwestia jest taka, on oszukał, bo ja myślałam, że może on zapomniał i...
1: Nie, on oszukał.
0: W jakimś tam stopniu może miał jakąś, nie wiem, jakąś taką zaćmę nagle w głowie i po prostu nie pamiętał, że w ogóle to zrobił, ale no nie, okazuje się, że on to... Kogo?
1: Moon Knighta?
0: Nie.
1: Kurczę, bo tam była taka osoba, w sensie główny bohater miał jakby dwie osobowości w sobie. I jedna nie pamiętała, co robiła druga.
0: A, co robiła druga. Mhm. No okej, no to może myślałam, że może on by był takim Moon Knightem. Nie, bo to nie był Moon Knight, tam była postać w Moon Knightie, która tak robiła,
1: nie, to był
0: tak?
1: Moon Knight.
0: A, no to może był Moon Knightem, no nie wiemy tego. On ogólnie jednak się przyznał, że to, że żadnego, trudno żadnej by, kradzieży nie było.
1: Trudno by było, jakby ściemniał.
0: No nie wiem, ja bym na przykład paliła głupa.
1: Ja co się stało?
0: Ja bym była jak, ojejku, zapomniałam.
1: No i faktycznie...
0: Upadłam kiedyś na głowę i mam czasami takie momenty, że zapominam.
1: Ale faktycznie, czy teraz mówisz historię?
0: No nie, no...
1: Dobrze.
0: Faktycznie.
1: Oczywiście, no to jakieś konsekwencje muszą zostać wyciągnięte i grozi mu czyn, za ten czyn grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie.
0: I znowu... Znowu jest to kwestia, o której kiedyś już dyskutowałam, że bardzo mnie czasami zadziwia wymiar sprawiedliwości i to, w jaki sposób przypisuje, ile lat ktoś dostaje za co. Jest to czasami dla mnie szokujące, bo mam wrażenie, że gorsze przestępstwa potrafią dostać znacznie mniej lat, a takie przewinienie, które rzeczywiście też jest czymś złym, bo pamiętajcie, zgłoszenie takie udawane,
1: nie róbcie tak,
0: może sprawić, że ktoś, kto rzeczywiście będzie potrzebować pomocy, tej pomocy nie otrzyma, bo akurat funkcjonariusze będą w jakimś tym innym miejscu.
1: Szukać auta.
0: Tak, szukać auta, które jest w garażu cały czas. No, ale jednak rzeczywiście nie jest to aż do tego stopnia, moim zdaniem, takie krzywdzące, tak realnie to jest potencjalne jakieś wydarzenie, które mogłoby się zdarzyć, że ktoś jednak by potrzebował tej pomocy. No ale nie jesteśmy tutaj od tego, żeby mówić co, ile i jak powinien ten wymiar sprawiedliwości wyglądać. Od tego są funkcjonariusze, od tego jest prawo. No i oni uznali, że za taki czyn właśnie, no nie oni, ale prawo uznaje, że to są 2 lata pozbawienia wolności. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jestem ciekawa, czy będzie mieć jakichś dobrych prawników, którzy może jakoś go uratują z tego.
1: Może Wojtek Piasny jest dobrym prawnikiem. Wątpię, ale miejmy nadzieję, że ten pan już tego ponownie nie zrobi i miejmy nadzieję, że w ogóle taka sytuacja się w Polsce nigdy nie wydarzy, bo pomimo, że to jest coś zabawne, to może zaszkodzić paru osobom, a przed wami...
0: Ojejku, znowu to zrobiłem! Oby on tak nie mówił.
1: Oby nie.

0: Panie i panowie, mamy kolejny sukces poznańskich władz, ponieważ oprócz chyba największej w tej chwili inwestycji, czyli Teatru Muzycznego koło tam na ulicy Skośnej bodajże, to rusza się projekt nowego Poznania Głównego, nowego dworca kolejowego.
1: Let's go!
0: Let's go, w końcu, znaczy to już nie będzie za naszych studiów ukończone, jest trochę chlip-chlip, ale no zawsze tak jest, jak się wychodzi ze szkoły, to nagle coś tam
1: albo remontują. Oni dopiero koncepcję będą kończyć w 2027, tak. Więc koncepcja to jeszcze nie budynek, kochani, ale jak tutaj zapowiadają, to ma być wizytówka naszego miasta.
0: W końcu, no obecny dworzec główny na pewno jest antyreklamą i antywizytówką.
1: Jest antyreklamą, ale jest jakiegoś swego rodzaju wizytówką również, ale bardziej bym powiedziała memem. Tak. A mem to równie dobrze też może być wizytówka.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jak mówi się o Sosnowcu albo o Radomiu, się w pozytywne.
2: Dobrze, ale mówić o memie jako wizytówce.
1: Okej, ale tak. Czy na przykład taki Sosnowiec, nie? Żartujemy sobie z Sosnowca, ale czy nie chciałbyś tam kiedyś pojechać, żeby zobaczyć? Właśnie przez mem?
0: No tam nic ciekawego nie ma.
1: Ja bym chciała, ze względu na to, że jest Sosnowiec,
0: ale
1: jest memem,
0: tam?
1: Ja bym chciała być typu, no byłam w Sosnowcu, mega śmieszne.
0: Ale specjalnie tam jechać?
1: No?
0: Nie, nigdy w życiu. Przejazdem okej, ale specjalnie tam.
2: Moim zdaniem jest, w sensie, no tylko przyjeżdżam, ale tak mi się wydaje, że ani się jakoś specjalnie nie wyróżnia, ani nic.
0: Po prostu, tak.
2: No nie wiem, na przykład z fajnych rzeczy, no to ma ładny stadion i ładną halę, w której...
1: Niestety nie wiem, bo nie byłam, ale...
0: Jaka drużyna tam gra?
1: Ale...
2: Czekaj, potem powiem.
1: Okej, bo to znowu sportowy zalążek się tu wkrada i to jest to, co za każdym razem, co tydzień o tym powtarzam, o sportowym zalążku, który ja zawsze oczywiście bardzo doceniam, bo ja się dzięki temu edukuję, ale musimy się podedukować jeszcze troszeczkę na temat tego dworca, bo myślę, że to jest coś, co nasi słuchacze są najbardziej zainteresowani tym. Generalnie tutaj jeszcze jedna rzecz, którą oni podali, że to ma być niesamowite, to na 9 peronach, bo tyle ma powstać, docelowo ma się zatrzymać nawet 700 pociągów w ciągu doby.
0: Okay,
1: i
0: szacunek.
1: Ja nie wiem, jak to w ogóle działa, bo w sensie, oszacujmy, ile na naszym dworcu aktualnie w ciągu doby może zatrzymać się pociąg?
0: Co najmniej dwa, czyli tak, które ja jeszcze.
2: Myślę, że trochę więcej, dlatego że
1: dworzec jeden.
2: W Poznaniu chyba jest drugi największy w Polsce, jeśli się nie mylę.
0: Tak, bo...
2: Albo trzeci, zależy od...
0: Drugi, chyba pierwszym jest Wrocław.
2: Pierwszy jest Wrocław, tak, tak, bo Poznań jest też przesiadek.
0: Tak,
1: no. Okej, no to Berlina. Podejrzewam, że tak, no, obstawmy,
0: możesz skoczyć na pierwsze miejsce.
1: Z 200 pociągów?
0: Nie, no trochę więcej.
1: 300?
2: Na dobę?
1: W ciągu 24 godzin.
0: 400, 300, myślę, że na luzie. Dobra, ale...
1: Fact-checking wykonamy klasycznie, tak jak lubimy to robić.
0: Jestem bardzo ciekaw, czy te 9 peronów to będzie pod tym nowym dworcem głównym, czy ogólnie na całym jakby terenie dworca, no bo pamiętajmy, że jeszcze pod Avenidą są, jest 5 peronów.
1: Jestem ciekawa, czy będzie mieć schody, które działają.
0: Nie, zdecydowanie nie.
1: To musi być tradycja poznańska, że na każdej stacji nie będą działać schody.
0: Fact checking szybki, ponieważ w Poznaniu, przestrzeliłem troszeczkę, ponieważ w Poznaniu średnio około 450 pociągów na dobę.
1: No dobra, ale okej, byliśmy całkiem blisko, więc to jest najważniejsze, czyli chcą minimalnie zwiększyć, no bo nie powiedziałabym, że podwoić, ale zwiększyć.
0: Kończąc już powoli, no to nowością w otoczeniu dworca ma być też para przystanków tramwajowych na moście dworcowym przy skrzyżowaniu z Głogowską i Roosevelt. Jestem ciekaw, czy będą nazwane most dworcowy jak już obecny przystanek, tak jak jest to w przypadku Ronda Caponiera. Moim zdaniem to powinno być już...
2: Szybko odbiegając od tematu, no właśnie dużym problemem w Poznaniu jest to, że w Poznaniu mamy, nie wiem, 3 przystanki Ronda Caponiera i nie są one ponumerowane, a w
0: 4.
2: Innych miastach się... Przepraszam, 4. A w innych miastach jednak są, na przykład w Warszawie.
0: Ale Rondo Żegrze na przykład jest ponumerowane.
2: Słucham?
0: Rondo Żegrze jest ponumerowane.
2: Tak, Rondo Żegrze jest, więc to jest dosyć
0: bardzo dziwne.
1: Nigdy tam nie byłam.
0: Okej. Okay. Kończąc, do 3 razy sztuka.
1: Tak.
0: Miasto zakłada, że nowy dworzec powinien być gotowy do 2035 roku, czyli myślę, że w 2040 roku doczekamy się. Ile będzie miało lat wtedy?
1: O mój Boże, 39.
0: 50? A, 39, okej.
2: Czekaj, w 2035?
0: Tak.
1: Znaczy mówimy, że... Nie, zakładamy 2040, bo się powiedzmy, że się przesunie.
2: 38.
0: Okej, okay, to ja będę miał 35 lat.
1: Nie, Dominik będzie mieć cały czas 18 po prostu.
0: Czyli tam 16.
1: Okej. Okay. W końcu rośnie do 18 w tym 2040 roku. Myślisz, jest to że... szalona liczba, w ogóle ja nie chcę o tym myśleć, nie? 2040?
2: To 2047. Jak te opóźnienia są duże.
0: W sensie, no, my trochę żartujemy, że to 5 lat jeszcze zajmie, bo, no, bo tu jest mimo wszystko plan, żeby
2: plan
0: skończyć.
2: Na ten dworzec to już jest od jakichś 5 lat, słyszę o tym, no że tak, ten dworzec będzie przebudowany. Więc
1: no oni tak gadają o tym i my również trochę już sobie pogadaliśmy o tych pociągach i o tym dworcu, także kochani...
0: My tylko możemy wierzyć, bo nadzieja umiera ostatnio.
1: Okej, rozumiem.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Golcowie mają bardzo szalone życie. Ostatnio byli na Juvenal. Tak, w Poznaniu. Rok temu byli na Dniach Buku w Buku. Ale też szalone życie ma niejaki Michel Lotito z Francji. To jak wcześniej już mówiliśmy.
1: Monsieur,
0: jakiś tam zapomniałem już. Ale chodzi z nim o to, że potrafi zjeść wszystko. Wszystko.
1: Tak jego organizm mu to po prostu umożliwia.
0: Uranu od owsiaka by akurat chyba nie zjadł, ale

0: masz potrzeby jedzenia tego, co nie jest do jedzenia.
1: Czyli zdiagnozowana u niego pizza.
0: Tak, brawo.
1: Okej, okej, okej.
0: Odkryto też, że Michelle ma bardzo grubą wyściółkę żołądka i jelit i silne soki trawienne, więc tu wszystkie gwiazdy na niebie ułożyły się ku temu, żeby zjadał rzeczy niemożliwe do zjedzenia.
1: Tak, to umożliwiało mu zjeść 900 gramów metalu dziennie.
0: To jest niesamowite w ogóle.
1: Ale on jakby, nie, bo ja nie potrafię tego w ogóle jakby pojąć, że on po prostu miał ochotę na ten metal i jakby te 900, w ogóle sam fakt tego, że, bo wiadomo, no, domyślam się, że te 900 gramów, to chodzi o to, że to jest taka zdrowa, jeszcze bezpieczna w miarę na jego możliwości, ale w jaki
0: się
1: sposób,
0: już.
1: W jaki sposób człowiek jest w stanie mieć taki organizm, w sensie co się dzieje biologicznie, że stajesz się dosłownie trochę super człowiekiem w takiej kwestii, bo jakim cudem jesteś w stanie mieć na przykład chociażby te kwasy, że masz silne soki trawienne. Wow!
0: Ale już swoją karierę rozpoczął w wieku 16 lat, gdzie zjadał podczas swoich występów szkło, gumę, jakieś tam metale.
1: Czyli ani mu to nie podrażniało gardła,
0: albo przynajmniej
1: nie, tak, no właśnie o tym mówię, ani po prostu reszty narządów, do tego to się wszystko bardzo ładnie trawiło, ale to nie ma żadnej wartości odżywczej, dlatego ja kwestionuję to i jestem dlatego taka poruszona tym wszystkim, bo czy on w takim razie, no raczej musiał jeść też normalne jedzenie?
0: No tak,
1: na
0: bo
1: pewno.
0: Bo by umarł, jakby nie jadł.
1: No oczywiście,
0: to nie ma żadnych
1: tak.
0: wartości odżywczych.
1: No tak, no właśnie dlatego ja się zastanawiam po prostu, co mu to dawało, oprócz może satysfakcji.
0: Satysfakcję.
1: Okej.
0: Okay. No, od 78 do 80 roku rozdrobnił na części samolot Cessna 150 i go po prostu zjadł. Więc to jest niesamowity człowiek, a poza tym w czasie swojej całej kariery zjadł co najmniej, uwaga, uwaga, 45 zawiasów drzwiowych, 18 rowerów, 15 wózków sklepowych, 7 telewizorów, 6 żyrandoli, 2 łóżka, parę nart, komputer, łóżko wodne, trumnę z uchwytami, a także pół kilometra stalowego łańcucha.
1: Ale okej, okay. Szapoba dla niego za to, że brał coraz bardziej absurdalne rzeczy do jedzenia, bo myślę, że zrobiłabym to samo. Jak już masz takie umiejętności i potrafisz spożywać dosłownie, to idziesz na całość. Dlatego jestem zachwycona tym, że nawet tutaj się znalazła trumna z uchwytami i w ogóle ten szczegół, że ona miała uchwyty.
0: Tak, szacuje się, że w latach od 59 do 97 zjadł prawie 9 ton metalu.
1: Mhm.
0: Ciekawe, ile by to było na złomie.
1: Miedź, nie mam zielonego
0: jakby jadł
1: pojęcia.
0: 9 ton miedzi, to jest naprawdę kupa kasy, to jest nie wiem ile, już szybki fact check-in. 9 ton to jest około 500 000 złotych. 9 ton czystej miedzi.
1: On dosłownie był chodzącym takim złomowiskiem.
0: Znaczy jakby zjadł 9 ton miedzi, no to faktycznie
1: to brzmi.
0: Zjadłby 500 000 złotych.
1: Ale to jest wow. No, te wszystkie osiągnięcia jego, bo tak to możemy nazwać, zostały zapisane w Księdze Rekordów Guinnessa.
0: Tak.
1: Za stosowanie najdziwniejszej diety.
0: Otrzymał tabliczkę. Co z nią zrobił?
1: Zjadł.
0: Tak jest.
1: Niesamowite to jest. Oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi i chcecie zapoznać się z jego historią, no to możecie sobie to wszystko zobaczyć na YouTubie Guinness World Records, tam będzie o nim wszystko. Niestety Michel Lodito zmarł śmiercią naturalną.
0: Już nie zje swojej trumny.
1: Tak, nie zje swojej trumny. Zmarł 17 kwietnia 2007 roku. Miał 57 lat. I tutaj jest powiedziane, że śmierć naturalna.
0: Nie wiadomo, czy tak było. Pewnie.
1: Ja jestem ciekawa, czy tak. Że, no śmierć naturalna, bo załóżmy sam po prostu jakby odszedł, że nie stał się żaden wypadek, ale czy jednak jakiś wpływ ta jego żywienie w pewnym momencie już mogło mieć na to zdrowie?
0: Co, jadł szkło, metal, olej, pił.
1: Ale szczerze myślałam, że jest starszy, bo po tym zdjęciu, które tutaj mamy, widzimy, to wygląda na takiego dość starszego pana, który może mieć tak 70 lat. No, okazuje się, że był znacznie młodszy w tym wszystkim. No, tak jak powiedzieliśmy, bardzo was zapraszamy, żebyście obejrzeli to sobie, ten filmik. My na pewno sobie go również odpalimy. Jeżeli nie macie stwierdzonej takiej samej choroby, jak miał tutaj stwierdzone Messie Michel, to raczej no nie polecałabym, żebyście jedli metal, szkło czy trumny z uchwytami.
0: Ja też nie polecam, ale oczywiście polecam słuchanie Radia Meteor, Voyage, Voyage.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Cześć!
1: Kto późno wstaje?
2: Radio Meteor.

0: Hej! Patrzcie, jaki nowy kawałek znalazłam.
1: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
0: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
3: Witamy.
4: Tu zespół Dog in the Fog.
5: I słuchacie Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

0: Wybiła 12 w Radiu Meteor.
1: Polska górą!
2: Polska górą!
1: Polska Let's górą! Go! Oklaski, proszę państwa! Polska górą! Znowu dominujemy! Znowu jesteśmy super!
2: Tym razem w kategorii RPGów.
1: RPGów?
2: Na rynku gier komputerowych.
1: No tak, tak. Czyli klasycznie nasz wątek nerdowski.
2: Nasz,
1: tak, tak. Nasze to, co lubimy, o czym lubimy czasami wspominać sobie, czyli jakieś gierki, ale to nie byle jakie gierki, bo to patriotycznie tutaj
2: no,
1: mamy.
2: Wiedźmin 4,
1: tak
2: najlepsze 4.
1: Tak jest, kochani. Który zbliża się małymi kroczkami i oby to tak trwało sobie, póki nie będzie w 100% gotowy, ale mamy wieści dosłownie z ostatniej chwili, bo dokładnie z 9:55, no to w sumie, no prawie 2 godzinki temu. Kochani, mamy małe ploteczki, jeżeli chodzi o to, jak czego możemy się spodziewać po Wiedźminie i z tego, co tutaj wiemy od pewnego osobnika, to ludzie nie są na to gotowi. A o czym dokładnie mówimy? O tak, kim w sumie?
2: Mówimy o gościu, który ma na imię nazwisko Felix Padula. Nie wiecie na pewno, kim on jest, ponieważ jest to weteran gatunku RPG w grach komputerowych, ponieważ on pół roku temu przeszedł z Larian Studios, czyli od tych, którzy stworzyli najlepszego RPGa XXI wieku.
1: Baldur's Gate 3
2: oraz też seria Divinity Sin. Tak, Divinity po prostu chyba to się nazywało. Powiedział, że nie żałuje, że przeszedł do CD Projektu. Jeszcze tak żeby uszczególnić, jest to starszy projektant czerwników filmowych.
1: Tak jest.
2: Jest to akurat według mnie bardzo ważna osoba.
1: Kurczę, sprawować pieczę nad czymś tak ważnym, bo przerwniki tak naprawdę w takich grach tego pokroju są dość istotną częścią tego wszystkiego. Często potrafią przejąć nawet... No to prawda. I potrafią często przejąć naprawdę bardzo dominującą część gry i nadają tej grze wtedy takiego w ogóle...
2: Takiej filmowości po prostu.
1: Filmowości większego polotu. Ale tak, ostatnie 6 miesięcy spędził w CD Projekt Red. Przeniósł się właśnie z Larian i jak pisze na swoim koncie LinkedIn. Pół roku temu podjąłem trudną decyzję o odejściu z Larian i rozpoczęciu nowego rozdziału w CD Projekt Red. Wtedy wydawało mi się to wielkim krokiem, patrząc na to z perspektywy czasu, po wszystkim, co przyniosło mi ostatnie 6 miesięcy, wydaje mi się on jeszcze większy. Chcesz dokończyć?
2: Bo to na pewno trudna decyzja, no bo...
1: No przejść z jednego...
2: Baldur's Gate wyszedł
1: giganta.
2: Już...
1: Giganta.
2: 3 lata temu, 2 lata temu.
1: A nadal jest...
2: Nadal jest
1: legendą.
2: W topce na Steamie, jeśli chodzi o grywalność. I no studio to ma ogromny szacunek, jeśli chodzi o szacunek graczy do studia. I to była na pewno trudna decyzja, żeby wyjść z takiego dobrego studia, już się powtarzam. Ale powiedział też, że ludzie nie są gotowi na to, co szykuje dla nich Red w Wiedźminie 4, CD Projekt Red.
1: No to my jesteśmy jedynie co to podekscytowani i po prostu no, czekamy. Czekamy z niecierpliwością, bo historia zapowiada się bardzo dobrze. Teraz też wyszło ogłoszenie, że ma być kolejne DLC do Wiedźmina 3, Pieśń Przeszłości.
2: Tak.
1: Tutaj możemy, obstawmy, co według ciebie będzie się działo w tej części?
2: Pieśni przeszłości. Moim zdaniem będą tam jakieś wątki, nie grałem niestety w jedynkę, nie dwójkę, ale wydaje mi się, że tam mogą być jakieś wątki, które nie były dokończone w poprzednich 2 częściach.
1: Okej.
2: Okay. Że będzie to miało, będzie to bardzo uwarunkowane w plocie, który odbywał się właśnie w 2 albo 1 części.
1: Okej. Okay.
2: Może jakieś postaci pojawią się właśnie z tamtego okresu. Coś
1: bo
2: w tym
1: obrazku,
2: stylu.
1: Na którym widzimy Geralta, to Geralt nadal wygląda całkiem staro, nie wygląda tak młodo jak
2: on
1: w pierwszej i drugiej
2: stary
1: części.
2: Od pierwszej części.
1: Więc ja, no nie aż tak, on w pierwszej
2: on
1: części.
2: Ma ile lat? Ma 300 lat.
1: On
2: chyba.
1: Jest stary wiekowo, ale wyglądem mi chodzi. On dopiero w trzeciej części rzeczywiście było po nim widać, że on już jest takim.
2: A Wesemir ile ma lat?
1: Troszeczkę dziadusiem minimalnym.
2: Wesemir ile miał lat? 500? 400?
1: No i również wyglądał już na dość bardzo pomarszczonego, ale nie o tym mówimy. Bardziej mi chodzi o to, że ta pieśń przeszłości, ja mam wrażenie, że to może być na przykład DLC, które dzieje się pomiędzy 2 a 3. Że to coś takiego pomiędzy takie, co nie wiemy, o czym jeszcze, jak on jeszcze szuka Ciri, szuka Yennefer.
2: A to mi się pomyliło. Wiem, 200-300 lat, ma 60 lat. Wiedźminie 3.
1: No to wiesz, generalnie to, że on ma białe włosy, nie oznacza, że jest starym dziadem w tych pierwszych 2 częściach.
2: Ale Wesemir ma 200-300 lat. lat.
1: No dobrze, dobrze, okej. Dominik się bardzo tutaj zawiesił na tym, ile dokładnie Geralt ma lat.
2: No
1: jak
2: bardzo.
1: Wszyscy wiemy, no to na ten moment wygląda na to, że jest całkiem wbrew pozorom młody, jeżeli patrzymy na wiek wiedźmiński. Ale anyway, kochani, będziemy czekać, będziemy was update'ować na tyle, na ile się da. Raczej już nie w tym samym duecie, ale będziemy raczej to pielęgnować, no bo jak wiecie, kończy się powoli nam semestr, a to oznacza, że kończą się też nasze stałe składy, jeżeli chodzi o prezenterów.
2: Tak, w przyszłym tygodniu będę przedostatni.
1: Tak jest, dlatego musicie tam być. Musicie tam być, tak. Wszyscy musimy tam być. No a teraz zostawiamy was klasycznie z po prostu genialną muzyką, bo tylko taka leci w Radiu Meteor.

Kiedy przychodziła jesień, zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy raz.

0: początek i my również mamy swój początek w tym momencie, pomimo że za jakieś około 46 minut kończymy i niestety będziemy się żegnać, ale zanim to nastąpi, to naszym początkiem jest co? Quiz!
1: Tak.
0: Tak
1: jest, robimy quiz, jaką postacią z Dungeons & Dragons byliśmy właśnie w ramach tego, że wcześniej mówiliśmy o pracowniku Larian Studios,
0: tak.
1: Który przeszedł do CD Projektu.
0: Tak, i jak żeby tak szybciutko wam wytłumaczyć, jeżeli nie wiecie, czym jest Baldur's Gate, no to Baldur's Gate to gra inspirowana formatem D&D, czyli Dungeons & Dragons, gdzie mamy bardzo dużo różnych klas, różnych postaci, które zajmują się różnymi rzeczami i polega to wszystko na roleplayu.
1: Powiem tak, Baldur's Gate nie jest inspirowany, jest po prostu Baldur's Gate w świecie Dungeons & Dragons.
0: Tak, jest, tak, a to tam, nawet nie wiedziałam.
1: Są tam postacie z Dungeons & Dragons, jakieś tam rasy oczywiście i takie,
0: okay.
1: takie rzeczy. No i robimy quiz specjalnie dla was, jaką klasą z oryginalnych bodajże 12 byśmy byli, no ale to przekonacie się dopiero po duecie. Nie wiem, czy oni grali kiedykolwiek Baldur's Gate'a. Wydaje mi się, że Quebo mógł grać w Baldur's Gate'a. Nie wiem, jak ty myślisz.
0: Myślę, że zdecydowanie i szczególnie patrząc na nazwę tej piosenki, to brzmi, jakby mogli się po prostu tak nazywać, jakoś tak nazwać się w grze.
1: O. Pisałem.

0: późno wstaję.
1: Dla kontekstu przedstawię, jakie są w ogóle klasy w Dungeons and Dragons, ponieważ jest ich 12 podstawowych klas, bo są jeszcze tak zwane podklasy, ale tak. Jest barbarzyńca, jest bard, fajna klasa, jest kleryk, jest również druid, który jest taką mniej fajną klasą, taka chyba moja jedna z mniej ulubionych. Wojownik, mnich, fajnie, fajnie, spoko. Paladyn, jedna z najlepszych klas. Łowca, też taka se. Łotr, czyli taki złodziejaszek, on jest akurat przydatny często, jeśli chodzi o otwieranie zamków, rozbrajanie pułapek i skradanie się, tego typu rzeczy. Zaklinacz, no całkiem czarownik jest też okej wyborem, oraz jest też mag, który też jest całkiem. I Jula, co ty masz? Kim ty jesteś?
2: Chciałabym wiedzieć jednak, że problem z tymi quizami jest taki, że bardzo dużo czasu mi zajmują, więc ty musisz pierwszy zdradzić.
1: No dobra, w takim razie ja zostałem, uwaga, paladynem. Zostałem paladynem, czyli...
2: Czy cieszysz się z tego?
1: Bardzo się cieszę, ponieważ zaczynałem swoją przygodę z Baldurem Trójką właśnie grając paladynem.

0: jakby przekłada dosłownie na twoje realne, prawdziwe pierwsze granie w Baldura. Ja mam Sorcerer.
1: Czyli czarownik, tak?
0: Tak.
1: Okay.
0: Czyli jakby, kiedy gadaliśmy prywatnie o tym, to ja zawsze powtarzałam Nikowi, że ja bardzo lubię wszystko, co jest związane z magią i raczej postaci, które tej magii, na tej magii się skupiają i opierają. No to mam maga. Opis jest bardzo zabawny, bo powiedzieli mi, że byłam dzieckiem prawdopodobnie, które było, dobrze mi szło w szkole, bez próbowania i że nie jestem taka jak inne dziewczyny.
1: Okej, nie jesteś.
0: Ja uważam, że jestem jak wszystkie inne dziewczyny.
1: Serio?
0: Jestem taka jak moja mama, moja babcia, moje przyjaciółki, one wszystkie są bardzo ważną częścią mojego życia.
1: Bo w takim...
0: Ja chcę być jak inne dziewczyny.
1: W takim towarzystwie się otaczasz.
0: Chcę być jak inne dziewczyny, dlatego tak bardzo bawi mnie i triggeruje czasami powiedzenie nie jestem jak inne dziewczyny, bo ja jestem z tego dumna. Ale anyway, kochani, mag tutaj, prawda, wyszedł mi i ja się bardzo cieszę. Czarownik, czarodziejka, czarownica.
1: Mage.
0: Okej, no to muszę się bardzo doszkolić jeszcze, ale będę mieć na to czas, bo zaraz mam wakacje, kochani. Już zaraz, tuż za rokiem.
1: No, tuż za rokiem.
0: Mhm.
1: Dla licealistów już w sumie oni mają wakacje, bo zakończenie roku mieli.
0: Tak.
1: Więc to są raczej najdłuższe wakacje w ich życiu, ponieważ od właśnie maja już chyba, aż do października. W naszym przypadku też mamy długie wakacje, no bo jak ktoś skończy sesję w miarę wcześniej, jeszcze w czerwcu się uwinie, no to ma wakacje od lipca też do 1 października.
0: Tak jest. No i oczywiście, jeżeli w tym roku jesteście tymi, którzy będą się bronić, no to życzymy wam powodzenia, ale na to jeszcze będzie czas. Na to jeszcze będzie czas. Jeszcze będziemy wam życzyć powodzonka, będziemy życzyć tego powodzonka sobie nawzajem. A teraz, kochani, zostawiamy was z piękną piosenką, mam nadzieję, bo niestety nie znam tego wokalisty, mam nadzieję, Dominiku, że ty znasz Alpha Will.
1: Alpha Will znam, ale
0: znam. Czy ta piosenka jest piękna?
2: Alpha Will to jest chyba zespół, ja się nie mylę, piosenki nie znam, więc nie
1: znam jedną piosenkę od Alpha Will.
0: Okej, bardzo się cieszę, drodzy radiowcy, że jesteście my takimi znawcami tego tematu.
1: Nie powiem ci dokładnie, jaka to jest piosenka od Alpha Will.
2: Ja się domyślam, która.
1: Ja też właśnie, czekaj, szybko zobaczę, bo to jest ważna bardzo.
0: A ty, gdybyś mógł jakąś klasę, Wojtku, wybrać, to jaką byś wybrał?
2: Niestety nie grałem nigdy w tą grę, ja za bardzo się nie orientuję, ale no...
1: Ale to dobra, Wojownik
2: brzmi fajnie.
1: Okej, Mac. Forever Young. Forever Young, I wanna be forever young. No w tym wypadku nie leci Forever Young, bo leci Dance With Me, może później.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Na pewno znacie te intro, to intro, ponieważ jest ono zdecydowanie należy do klasyków. Każdy słyszał, może nie każdy oglądał, ale było to intro z The Office, amerykańskiej wersji, ponieważ jest na przykład jeszcze polska.
1: W Polsce jest inne intro.
0: Tak.
2: Tak, bo w polskim...
0: Brytyjska też jest.
2: Znaczy, brytyjska to jest OG.
1: Brytyjska była pierwsza.
2: Brytyjska jest OG, tak, to jest pierwsza. Potem amerykańska, no i mamy oczywiście naszą polską, która jest na temat firmy, która wodę sprzedaje, tak?
1: Tak, która sprzedaje
2: Kropiczanka. Całkiem ciekawe, ale my dzisiaj będziemy nawiązywać raczej do amerykańskiego, który stał się najbardziej kultowy. Niestety przyćmił troszeczkę brytyjską wersję.
0: I polską.
2: No, Polska... Ciężko nie przyćmić.
1: Przyćmić coś, co powstało później.
2: Tak jest,
0: może,
2: tak jest.
0: Może Polska przyćmi amerykańską wersję.
2: No niestety na tej pory się to nie udało, ale... Kochani, dzisiaj dla was mamy troszeczkę takie The Office, ale w kontekście Radia Meteor, czyli nie The Office, tylko The Radio Meteor. Nie będziemy mówić o wszystkich postaciach, bo jest ich zdecydowanie 200. Za dużo. Szczególnie u nas w radio, ale wyróżniliśmy sobie takie trzy podstawowe osoby, które pojawią się w pierwszym naszym pilotowym odcinku i oczywiście odgramy wam dla was tutaj scenkę. A mianowicie trzy postaci, które mamy. No to mamy oczywiście szefa naszego, mamy pomocnika szefa, i serce tego miejsca. I kim są te osoby?
0: Tak, Tymek Simon będzie naczelnym Radia Meteor. Będzie i jest,
2: jest
0: naczelnym. Bartek Łęczuk jako serce radia, ponieważ Bartek Łęczuk był
2: i jest. Myślę, że przypomina Jima. Może tak. Przypominać Jima wielu osobom.
0: I tutaj postanowiliśmy zrobić taką roszadę, ponieważ nie daliśmy Szymona Kaczmarskiego Kowalskiego.
2: Ale zrobiłeś fuzję.
0: Mylimy
2: tutaj
0: się z Jędrzejem.
2: Jędrzej Kaczmarek, tak. I tutaj Szymon Kowalski, no okej, okay, fair. Może się, bo oni tacy są, taką fuzję czasami tworzą.
0: Jego nie będzie, ale będzie Wojtek Piasny jako taki trochę Dwight Schrute.
2: Wojtku, jak się czujesz z tym faktem? Fajnie. Że jesteś przypisany jako Dwight?
1: Nie oglądałem The Office amerykańskiego.
2: On generalnie jest bardzo ciekawą postacią, ale myślę, że będziecie się fajnie uzupełniać z Tymkiem po prostu.
1: Ale jest postacią kwestii... pozytywną?
2: Dobra, tu nie chodzi o to, że my na ciebie patrzymy w niepozytywnym świetle, ale myślimy, że mógłbyś ciekawe dyskusje prowadzić z Dwightem, bo Dwight jest taką osobą, która ma bardzo dużo zagwozdek na tematy różne. Jest też bardzo kontrowersyjną postacią, ale to akurat do ciebie zdecydowanie nie pasuje. Jedynie co, to myślę, że jeżeli byście mieli zasiąść razem, to by ta dyskusja mogła trwać nawet godzinami i chciałabym tego bardzo posłuchać. Też tak uważam, dlatego przypisany jesteś właśnie do tej postaci, a on jest największym pomocnikiem szefa, czyli ty jesteś w tym momencie pomocnikiem Tymka, czyli Michaela Scotta.
0: Trochę gdzieś go masz akurat.
2: No myślę, że w ogóle każda postać w The Office jest postacią, która jest raczej taką satyrą i troszeczkę takim niepoważnym odwzorowaniem ludzi, taki ewenementy to są. Dlatego też jak będziemy czytać scenariusz, to zobaczymy, co tam się wydarzy, bo nie wiemy, jakie tam mogą paść żarty i tak dalej. To się przekonamy oczywiście już za sekundkę, jak tylko poleci piosenka i wtedy do was wrócimy właśnie z naszym scenariuszem.

0: Kto późno wstaje?
1: Kochani, powracamy do was z naszym scenariuszem. Wojciech Piasny u nas w studiu dzisiaj od samego rana jest z nami i będzie również pomagać nam przeczytać ten scenariusz, czyli pod nazwem Kot Czerwony Kryt.
2: Krit.
1: Karre. Okej, dobra, okay. Czyli mamy nasze studio emisyjne i korytarz Radia Meteor.
3: Jeszcze raz. Reżyserem. Chcesz być znowu narratorem? Bo zawsze jesteś narratorem.
1: Mogę czytać również narratora, ale mamy tutaj trzy postaci. Dominiku, jak rozdzieliłeś? W tym przypadku ty jesteś tutaj reżyserem.
3: Okej, no to w takim razie mamy Tymka Simona, naczelnego. I całe miejsce akcji odbywa się w studiu emisyjnym i na korytarzu naszego radia. Mm-hmm. Jest Tymek Simon jako naczelny i chodzi o to, że przeczytał on artykuł o zarządzaniu kryzysowym poprzez chaos i bardzo chce przetestować to w praktyce na królikach doświadczonych w radiu. Jest też Bartek Łęczuk jako reporter, czyli też mistrz marnowania czasu Wojtka, jak to scenariusz określił. Ma dziś ze sobą maszynę do pisania, bo stwierdził, że klawiatura komputera za mało inspiruje. Jest też Wojciech Piasny, asystent do spraw technicznych, samozwańczy szef bezpieczeństwa radiowego i w akcji dzisiejszej nosi kamizelkę blaskową w pomieszczeniu zamkniętym.
2: Nie posiadam takiej, ale załóżmy, że posiadam.
1: No jako aktor tutaj musisz taką posiadać. Tak. No dobra, no to w takim razie Dominik, ty jesteś Tymkiem?
3: Mogę być Tymkiem.
1: Ja będę Bartkiem, a Wojtek jest Wojtkiem. Lecimy z tym. Newsroom poranek. Wojciech stoi przed tablicą korkową, na której wisi wielki czerwony plakat z napisem Procedura antykryzysowa Meteor 9. Bartek siedzi obok z przesadnym stukotem, pisze na mechanicznej maszynie do pisania.
2: Dobrze, teraz ja?
3: Tak.
2: Łęczów, możesz przestać? Ten dźwięk ma dokładnie 85 decybeli, co drastycznie obniża czujność redakcji w razie nagłego ataku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
1: Wojtku, pisze reportaż śledczy o zaginięciu żółtego sera z lodówki, okej? Okay? Maszyna nadaje temu reporterskiego brudu. Zresztą KRRIT nas nie zaatakuje, jesteśmy radiem studenckim. Najgorsze, co mogą nam zrobić, to kazać puścić więcej polskiej muzyki po północy.
2: Naiwny ignorant. Gdyby zrobili niezapowiedziane, naród nie wiedziałbyś nawet, gdzie jest wyłącznik awaryjny nadajnika.
1: Tutaj mamy teraz setkę. Wojciech siedzi w korytarzu, kamizelka odblaskowa błyszczy w świetle lampy.
2: Czy Radio Meteor jest bezpieczne? Pod moim nadzorem? Tak. Przetłumaczyłem cały regulamin radiowy na łacinę, żeby w razie kontroli z Watykanu wszystko było jasne. Mam też w szufladzie maskę gazową, racę sygnalizacyjną i zapas kabanosów na 3 tygodnie. Obrażenia.
1: Scena druga. Studio emisyjne. Dzień. Tymek wchodzi do studia, trzymając w ręku wielką plastikową trąbkę stadionową. Bartek siedzi przy konsolecie, udając, że bardzo ciężko pracuje.
3: Uwaga, załoga! Mamy sytuację kryzysową klasy alfa.
1: Tymek dmucha w wuwuzelę. Dźwięk jest przeraźliwy i przesterowuje wszystkie mikrofony. Wojciech wpada do studia, robiąc przewrót wślizgiem pod stołem mikserskim.
2: Stanowiska bojowe, czy to naród, kto nadaje bez koncesji?
3: Gorzej, Wojtku. Sprawdziłem statystyki, słuchalność naszego podcastu o hodowli mchów spadła 2%. Jesteśmy na dnie. Musimy podjąć drastyczne kroki. Zarządzam. Dzień kontrowersji. Od teraz na antenie mówimy tylko rzeczy, które mrożą krew w żyłach.
1: Bartek powoli obraca się na krześle i patrzy prosto w kamerę, unosząc jedną brew. Tymek, ale wiesz, że nasz jedyny stały słuchacz to pan portier z akademika, który i tak głównie słuchasz. Stary odbiornik. Dobra, nie czekajcie, cięcie.
3: Okej. Okay.
1: Cięcie. Ujęcie drugie, trzeba to powtórzyć, bo nie można się aż tak śmiać. Tymek, ale wiesz, że nasz jedyny stały słuchacz to pan portier z akademika, który i tak głównie słucha szumu, bo ma stary odbiornik?
3: Bartek, ty nie masz wizji. Ogranicza cię rzetelność dziennikarska. Prawdziwe radio to emocje, Wojtek. Przygotuj radio na ekstremalne warunki. Chcę, żeby z głośników leciał dym, kiedy będę czytał horoskop na jutro.
2: Dym oznacza aktywację czujek przeciwpożarowych i odcięcie zasilania w całym pionie uniwersytetu. Mogę zamiast tego odpalić syrenę ręczną, bo mam ją w plecaku.
1: Scena trzecia, korytarz radiowy chwilę później. Bartek stoi przy szafie pancernej Wojciecha. Szybko podmienia naklejkę na jego ulubionym przycisku awaryjnym. Zamiast alarm nakleja zamów pizzę. Wojciech nadbiega z syreną w ręku, cały zasapany.
2: Łęczuk, co ty tam robisz przy rezerwie strategicznej?
1: Nic, Wojtek. Po prostu Tymek mówił, że jest głodny od tych emocji, a widzę, że zainstalowałeś nowy system teleinformatyczny do zamawiania jedzenia. Wojciech patrzy na przycisk z napisem zamów pizzę. Jego mózg próbuje przetworzyć tę informację z punktu widzenia regulaminu.
2: To nielogiczne. Kto zatwierdził ten regulamin? Przecież to naruszenie struktury kablowej.
1: Wojciech z furium naciska przycisk. Zamiast zamówienia z głośników radiowych na całym korytarzu zaczyna lecieć zremiksowany, zapętlony głos samego Wojciecha, mówiący podczas zeszłorocznego szkolenia: proszę nie dotykać moich kabli, bo będę gryźć.
0: Proszę nie dotykać moich kabli, bo będę gryźć.
1: Na tle energicznego bitu techno. Bartek opiera się o ścianę i patrzy w kamerę szerokim, satysfakcjonującym uśmiechem. Setka, Bartek. Generalnie nagrałem go podczas zeszłorocznej inwentaryzacji. Wojtek myśli, że to sabotaż zewnętrzny. Ja nazywam to odświeżeniem oprawy dźwiękowej stacji. I szczerze, ten bit naprawdę wpada w ucho. Scena czwarta. Gabinet naczelnego. Koniec dnia. Tymek siedzi w fotelu, słuchając dudniącego z korytarza technoremiksu Wojtka. Wygląda na głęboko poruszonego. Tymek, do kamery.
3: Słyszycie to? To jest właśnie awangarda. To jest to, o czym pisał Mac Luhan. Media są przekazem. Wojtek myślał, że ratuje radio przed KRRiT, a stworzył hit tegorocznych juwenaliów. Czy wiem, co robię jako naczelny? Nie. Ale robię to z taką pasją, że nawet błędy techniczne brzmią u nas jak nominacja do Fryderyka.
1: W tle widać Wojciecha, który maszeruje przez korytarz z tablicą zakaz gryzienia, próbując przekrzyczeć własny głos z głośników. Fade out.
3: Brawo!
1: Brawo! Brawo! Brawo!
3: Uważam,
1: to
3: że...
1: To było bardzo fajne.
3: Tak, uważam, że jeśli chodzi o mockumentary, to takie coś mogłoby się nawet pojawiać co tydzień, bo to tyle może być faktycznie...
1: Scenariuszy
3: kurczę,
1: różnych.
3: Że o tym nie pomyśleliśmy na początku.
1: To prawda i uważam, że trzeba to kiedyś przedłużyć i rzeczywiście, jak znajdziemy jeszcze na to czas w przeciągu tych kolejnych 2 tygodni i wtedy faktycznie jednak zebrać więcej ludzi tutaj w studiu, żeby każdy czytał swoją jakąś tam scenkę i myślę, że moglibyśmy siebie tam, Dominiku, w końcu wpleść też jakoś.
3: Tak, wydaje mi się.
1: Więc
3: się
1: tak, tak ustalmy, no.
3: Wojtku,
1: jak oceniasz?
2: No, ta postać tutaj mojej ocenie zdecydowanie nie odpowiada mojej rzeczywistej osobie, aczkolwiek było to śmieszne.
1: Tak,
2: śmieszne.
3: Niektóre tam scenki były strasznie zabawne, na przykład z tym, że tylko portier słucha nas akademika, albo też ten dzień kontrowersji.
1: Ten dzień kontrowersji to jest to bardzo zabawne to jest.
2: Znaczy najbardziej to chyba mnie właśnie zbawiła rola Tymka, który właśnie mówi, że czy nie wiem, co robię jako naczelny? Nie.
3: To też było mega. Tym bardziej patrząc w kontekście tego, że drugi raz startuje na naczelnego Radia Meteor.
1: No to prawda.
3: Też jest bardzo zabawne.
1: Musimy kiedyś rzeczywiście odegrać te scenki, realnie nagrać je i puścić je u nas. No a na ten moment zamiast filmów puścimy wam muzykę, bo z czego Radio Meteor słynie? No z muzyki, prawda?
3: Tak, ale...
1: Tak, zgadzasz się? Zgodzisz się ze mną?
3: Ogólnie zgodziłbym się, tylko no niestety też jest godzina 12:58.
1: O, co? Już kończymy?
3: Tak.
1: Kiedy to się stało, że my już kończymy? A ja chciałam już tak zrobić przejście do pioseneczki tutaj, a tu się okazuje, że my już mamy koniec.
3: No właśnie, dlatego no, w naszym obowiązku leży to, żeby przedstawić ramówkę na dzisiaj, jaka będzie.
1: No, klasycznie, tak?
3: No
1: klasycznie.
2: Więc... Ja mogę w sumie powiedzieć, zacząć, no bo ja będę w sumie...
1: O, dobrze, Wojtku,
2: znowu.
1: Możesz się wypromować, dajemy ci teraz głos.
2: Muszę tutaj włączyć tą ramówkę.
3: Dobrze, no to w takim razie powiem, że od godziny 13 do 14 będzie blok muzyczny zatracenie, natomiast o godzinie 14 do 15 będzie blok muzyczny, muzyka filmowa.
2: No dobrze, to 15 notatki z Poznania i dzisiaj będzie gościem pan, który tworzy aplikację do pomagania z różnymi sytuacjami kryzysowymi związanymi ze zdrowiem, ale w domu, czyli no z apteczką domową. No i ona sama się nazywa Moja Apteczka.
3: Okej, okay, bardzo szlachetny pomysł.
2: Ciekawy pomysł, no i o tym oczywiście też będzie więcej od 15, bo właśnie w pierwszej godzinie będzie gość, a po 16 będzie nie dość, że o poznańskich różnych sprawach, to jeszcze będzie relacja z pewnego wydarzenia, ale o tym może powiem.
3: Okej, to musicie słuchać w takim razie notatek z Poznania od godziny 15 już, żeby nie przegapić tych wszystkich newsów o godzinie 16.
1: Potem, kochani, od 17 mamy na Wyspiarskiej Murawie, którą poprowadzi Julia Okoniewska oraz Jakub... Piotr Stachura jednak,
3: tak.
1: A nie Jacob Cichy?
3: Jakub Cichy jest honorowym trochę członkiem.
1: Okej, okay, no to
3: Murawy.
1: Peter w takim razie poprowadzi, kochani, razem z Julą, ale Jula to raczej stała tutaj prowadząca, więc tutaj się nie musicie martwić, że jej zabraknie. No i potem o godzinie 20 magazyn muzyczny, na którym będzie Adam Leśniewicz oraz najprawdopodobniej również Mikołaj Plewa, będą prowadzić rozmowę z Winiary Bookings, z reprezentantem Winiary Bookings na temat zbliżającego się Summer Punch Festa, dlatego koniecznie słuchajcie od 20 do 21. No i oczywiście słuchajcie nas cały dzień.
3: A jeszcze zapomniałaś o godzinie 18, co jest?
1: No nie wiem, czy coś jest, niestety, ponieważ mamy troszeczkę pustkę w naszym rozłożeniu, w naszym harmonogramie, więc wolę nie mówić, bo jeszcze się okaże, że słuchacze wejdą, a nic nie będzie na antenie. Dlatego, kochani, słuchajcie najlepiej nas po prostu cały dzień, a sami się przekonacie, co jeszcze ciekawego na was czeka. Oczywiście słuchajcie nie tylko we wtorki, słuchajcie każdego dnia. No i co, pozostaje nam nic innego niż się pożegnać, ponieważ mamy już 5, 4, 3, 2, 1. Wow, 13 wybiła, kochani.
2: Dzisiaj 1 stycznia.
1: Tak jest, ciepło 1 trochę. Stycznia, ciepło jak na 1 stycznia. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Klasycznie żegnają się
3: Dominik Baśkowiak,
1: Julia Hasiuk. No i dzisiaj wyjątkowo
2: Wojciech Piasny.
1: Tak jest, kochani. Słyszymy się za tydzień i do usłyszenia.
3: Nara.
4: Słuchasz Radia Meteor.
5: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
6: Nie tylko dźwięk, nie tylko hałas, to emocje zamknięte w muzyce. Witamy w zatraceniu, miejscu, gdzie dźwięk czujesz całym sobą.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
5: Yo.

0: autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Zatracenie. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
5: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Radio Meteor.
4: Wybiła 15 w Radio Meteor.
2: Notatki z Poznania.
5: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, właściwie witam, bo akurat ja dzisiaj prowadzę samemu, ale nie jestem sam w studiu, o czym za chwilę. Wojtek Piasny przed mikrofonem i realizuje nas Zuzanna Bukała. Tak, Zuzanna Bukała. No i mamy w studiu już teraz gościa, pan Tomasz Szuster.
6: Dzień dobry państwu.
5: Tak, pan Tomasz Szuster, no i pan, który właśnie stworzył aplikację Moja Apteczka. Znaczy, może zacznijmy od samego początku, na czym to się opiera w ogóle, ta aplikacja, no bo można założyć po samej nazwie, że dotyczy kwestii zdrowotnych.
6: Tak jest.
5: Jeszcze tylko jakbym prosił trochę do mikrofonu bardziej. O.
6: Oczywiście.
5: Dobrze, no to możemy zaczynać.
6: Pomysł pojawił się, gdy moja żona stwierdziła, że nie wiemy, co mamy tak naprawdę w naszej apteczce w domu. Mhm. Ja studia skończyłem kilka lat temu, dorobiłem się już 2 dzieci, więc dosyć często muszę, jako rodzic i moja żona też, podróżować do pediatry z chorym dzieckiem. I zapewne sami przekonacie się w przyszłości, że przyjeżdżając do lekarza będziecie ostrzeliwani pytaniami. Czy macie ten lek w domu dla swojego dziecka? I mogę się z wami założyć, że pod natłokiem różnych codziennych obowiązków, zajęć, te informacje bardzo będą wam potrzebne, ale nie będziecie mieli ich po prostu w głowie.
5: No tak, no bo jak po prostu w domu jest mnóstwo leków wszelkiego rodzaju, to, to bardzo ciężko no, zapamiętać. Ja mogę powiedzieć z własnego przykładu, jak osoba, co akurat, no tak ma, że bierze dosyć sporo leków. Mogę to tak zdradzić, taką prywatę małą zrobić, że tak jest. I no zapamiętanie tego jest dosyć ciężkie. No a jak ma się kilku dowolników, to już w ogóle no, jest to wyzwanie.
6: To prawda. Nie dość, że trzeba pamiętać niekiedy o swoich lekach,
5: tak.
6: To jeszcze o lekach swoich podopiecznych. Podopiecznym może być wasze psiecko, kociecko, może być dziecko, ale też osoba starsza, którą się opiekujecie.
5: Czyli można powiedzieć, że ten pomysł powstał właśnie z potrzeby chwili, można to tak nazwać.
6: I to takiej dłuższej chwili.
5: Takiej dłuższej chwili, takiej życiowej, można powiedzieć. My sobie powiedzieliśmy o takie właśnie podstawowe kwestie właśnie na temat tego pomysłu, ale no, sama aplikacja ma też dużo takich funkcji, które, takich poszczególnych, które mają na pewno w tym pomóc i może jakoś tak to bardziej tutaj o tym opowiedzmy.
6: Jasne. Na początku to była tylko jedna potrzeba. Chcieliśmy wiedzieć, czy mamy lek w domu, czy się nie przeterminował i ile danego leku mamy sztuk. Mhm. Ile tabletek, ile ampułek i tak dalej. Natomiast później podczas rozmowy z ratownikami medycznymi, z lekarzami, doszło ponad 17 nowych funkcjonalności.
5: Dużo.
6: Dużo. Więc z prostego narzędzia robi się bardziej skomplikowane narzędzie. Natomiast cały czas jest to narzędzie i cały czas pracujemy nad tym, ja najbardziej, żeby nie przedobrzyć, nie przeładować narzędzia mnóstwem funkcjonalności, które wprowadzi zbyt duży natłok i nie będzie można się rozeznać ani używać tej aplikacji swobodnie.
5: No nie ma też co ukrywać, że no, im bardziej coś jest skomplikowane, tym no, ludzka natura pokazuje, że tym mniejszą chęć mają ludzie, żeby to używać. Ale tutaj, mimo że no, tych funkcji no, 17 to całkiem dużo, ale chyba jest to jednak tak pomyślane, żeby to było w miarę funkcjonalne.
6: Tak, cały czas kręcimy się dookoła naszego zdrowia.
5: Tak.
6: Kręcimy się, tak jak pan powiedział, również dookoła polipragmazji, przyjmowania kilku leków jednocześnie. Mhm. Kręcimy się również dookoła interakcji międzylekowych. Bardzo ładnych, wizualnych i funkcjonalnych powiadomień leków, które są widoczne w aplikacji. Wystarczy otworzyć aplikację i na pasku postępu widzimy, ile dawek danego leku przyjęliśmy w przeciągu danego dnia. Więc nie przeładowujemy aplikacji zbędnymi funkcjonalnościami, ale takimi, które w mojej opinii i opinii lekarzy i znajomych pomogą im w codziennym życiu.
5: Tak, no wydaje się, że no, tak jak wspominaliśmy na samym początku rozmowy, zapamiętanie często tej armii leków, których nawet nie bierzemy często, ale one, no, mamy z tyłu głowy, że one są, prawda? No to jest ogromne wyzwanie, na które no, często taki zwykły człowiek no, ma problem, żeby to tak zapamiętać. Na pewno też no, w dzisiejszych czasach AI mamy praktycznie wszędzie, prawda? Jest to coś, co tak no, w naszym życiu od kilku lat jest coraz bardziej powszechne i tutaj też z tego, co wiem, ma jakieś zastosowanie, prawda?
6: To ma bardzo duże zastosowanie.
5: My o tym sobie powiemy może za chwilę więcej, ale tak chciałem tylko właśnie do potwierdzenia i myślę, że po krótkiej przerwie właśnie sobie tutaj tą kwestię tego wykorzystania AI do tych wszystkich funkcji wyjaśnimy.
6: Oczywiście.

0: Powracamy ponownie. Dzisiaj gościem jest pan Tomasz Szuster, który jest inicjatorem aplikacji Moja Apteczka. No i przed przerwą mówiłem, że teraz powiemy trochę o tym, jak AI ma wpływ na funkcjonowanie tego typu aplikacji, no bo tak jak też wspominaliśmy przed piosenką, że no w dzisiejszych czasach taka aplikacja bez jakichś rozwiązań AI, no to byłaby niemożliwa.
1: 100% się zgadzam z tym. Nigdy nie zacząłbym realizować tego projektu, gdybym nie miał dostępu do narzędzi takich jak generatywna sztuczna inteligencja, która pomaga mi tak naprawdę w każdym aspekcie tego projektu. Od researchu, outreach.
0: Co to znaczy? Tak zapytam tylko jako taki laik.
1: Outreach to jest wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji do budowania sieci kontaktów, kanałów, jak na przykład pozyskiwanie inwestorów, venture capitals.
0: A, dobra, czyli to jest taki łącznik, można powiedzieć.
1: Tak, taki asystent, który pracuje 24H i szuka różnych kanałów zainteresowań, dystrybucji, inwestycji. Wszystkich, którzy mogą być zainteresowani nawiązaniem współpracy właśnie z tym projektem.
0: Jeżeli chodzi o te rozwiązania AI, to też tutaj jest na przykład taka funkcja, że można sfotografować opakowanie danego leku i ta aplikacja rozpozna w pewnym sensie ten lek i też pokaże ci, ile do kiedy jest ważny.
1: Oczywiście. Ja wiem, że wszystkim nam brakuje czasu i chcemy wykonywać rzeczy jak najbardziej efektywnie po to, żeby zacząć korzystać z życia, a nie pół dnia rozwieszać prań w cudzysłowie. Więc jeżeli chcemy zarządzać swoją apteczką, to chcemy to robić bardzo efektywnie. Po to, żeby dodać lek do apteczki, cała akcja skupia się na wykonaniu 3 szybkich zdjęć. Kod kreskowy, nazwa leku i miejsca na opakowaniu, które pokaże datę ważności. Pod spodem model, który odpowiada za wykrywanie treści na zdjęciach, dokonuje analizy tego i nawet ekstrahuje, ile mamy sztuk leku w danym opakowaniu.
0: Tak, jest to aż tak zaawansowane, że jest to w stanie takie coś zrobić? No, przynajmniej nie spodziewałem się tego.
1: Więc nawet teraz panu mogę powiedzieć, taka ciekawostka, jeżeli doda pan przypomnienie o braniu leku, to przypomnienie odejmuje daną ilość leku wziętego, na przykład 2 tabletki, z inwentarza, które posiadamy. I jeżeli zaznaczy pan, że chce dostać alarm, że ma tylko 5 sztuk danego leku w swoim inwentarzu, to dostanie pan przypomnienie.
0: Dostanę przypomnienie, że taka ilość jest. A jeżeli no właśnie biorę znowu, to następnego dnia mam, nie wiem, no załóżmy, że jednego dnia mam 4, to następnego da mi przypomnienie, że mam 3.
1: Tak.
0: No to jest, uważam, że no super funkcja.
1: I
0: no
1: wygeneruje jeszcze listę zakupów, jakich leków mamy w domu najmniej poniżej danego stanu.
0: No to dużo tych funkcji jest, trzeba to przyznać. No, myślę, że już właśnie tą kwestię funkcji i kwestię AI omawialiśmy. Też pan wspomniał tutaj tak poza anteną, że stara się pan właśnie do różnych lekarzy dotrzeć tak, żeby jakoś rozpromować tą aplikację, żeby było to narzędzie właśnie coraz popularniejsze do tego, żeby no, pomóc pacjentom, którzy właśnie no, często nie pamiętają tych wszystkich swoich leków.
1: Tak. Ma pan rację. Robię tę aplikację dla 2 grup. Tak naprawdę dla lekarzy i dla osób, które biorą leki. Komu pacjent będzie ufał bardziej, jak nie swojemu lekarzowi? Jeżeli lekarz będzie wiedział, że sam przekona się na sobie, że ta aplikacja jest użyteczna, pomoże danej osobie, to dlaczego nie ma jej polecić swojemu pacjentowi? Rozmawialiśmy o karteczkach. I o tym,
0: tak, o karteczkach, ja tylko może przypomnę, bo to akurat było poza anteną, że chodzi o karteczki, na których ktoś sobie zapisuje wszystkie leki, które musi brać, w jakich dawkach, w jaki dzień i tak dalej. No a często ludzie zapominają, że te karteczki są w ogóle i je gdzieś zostawiają.
1: Ja mam akurat taką wiszącą klątwę nad sobą. Mnie się karteczki nie trzymają. Mhm. Jak mam daną kartkę, to po pół godziny już jej nie mam. I czy to była ściąga na zaliczenie jakiegoś kolokwium, po prostu te kartki mi znikały. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy za granicą, bierzemy ze sobą karteczkę i ona nam gdzieś odpłynie w morzu czy oceanie. I stąd pojawiła się potrzeba, żeby były przypomnienia. Ale te przypomnienia, one nie są tylko na telefonie. Te przypomnienia są automatycznie synchronizowane z chmurą. I proszę sobie wyobrazić, że teraz jeżeli pana telefon zostanie zjedzony przez rekina podczas nurkowania, to gdy zaloguje się pan przy pomocy swoich poświadczeń na innym telefonie, to te przypomnienia wszystkie zostaną ściągnięte i będzie pan znowu miał pełną listę powiadomień dotyczącą swojego leku, czy swoich leków.
0: To jest, trzeba przyznać, no, bardzo pomocne, bo często z różnymi aplikacjami jest właśnie taki problem, że one nie zapamiętują wszystkiego. Jeżeli masz nowy telefon, to się nie zapisuje. Akurat przyznaję, że ten przykład z rekinem mnie mocno zaciekawił, bo w naszych polskich warunkach raczej nie jest to zbyt częste, ale też się może zdarzyć, bo to nie musi być rekin, to może być pies.
1: Może być pies, jak najbardziej może nam gdzieś utknąć telefon na juwenaliach.
0: Dokładnie.
1: W ustronnym miejscu, czy nad niewarty. Różne są przypadki, różne są
0: skutki. No dobrze, ja myślę, że wątek tej użyteczności sobie za chwilę dalej pociągniemy, ale to właśnie po piosence Edyty Bartosiewicz.

Chciałbym teraz przejść do tematu przystępności, dostępności aplikacji, dlatego że osoby młodsze, takie powiedzmy w wieku no 20 lat, 30, 40, no mimo wszystko raczej już są faktycznie związane z tym światem cyfrowym, są cyfrowe, mają tutaj jakieś swoje faktycznie już no przyzwyczajenia związane nawet z urządzeniami mobilnymi. Ale są też osoby starsze, które no jednak częściej biorą leki. No to jest trochę, może to jest trochę taki stereotyp.

0: się to ułatwiać.
1: Jasne, no zawsze pojawia się problem z wiekiem, już nawet seniorzy plus 30 zauważają, że mają problem ze spamiętaniem wszystkiego.
0: Seniorzy plus 30, tak zabrzmiało, przykro.
1: Tak, ale problem z pamięcią dotyka każdego z nas. I nie pamiętamy, czy wzięliśmy dany lek o danej godzinie, czy nie. Dla właśnie osób starszych pojawiła się taka idea, dlaczego nie pomóc takiej osobie, czy to babci, mamie, tacie starszemu, czy komuś z naszej rodziny, starszej osobie, którą się opiekujemy, żeby powiesić po prostu mały tablet na ścianie, uruchomić tą aplikację cały czas i zostawić na ekranie, gdzie wyświetlają się powiadomienia o braniu leku. Mamy tam czysty przekaz o danej godzinie, czy wzięliśmy lek. Dana godzina jest zaznaczona kolorem. Na zielono o 13 wzięliśmy lek i nawet musimy potwierdzić to przyciskiem, że ten lek wzięliśmy. Pojawia się baner, pojawia się sygnał. Jeśli nie weźmiemy tego leku, na przykład ktoś rozwieszał pranie, był na chwilę w piwnicy, to widzi, że napis zmienił kolor na pomarańczowy. To już jest sygnalizator, że coś jest nie tak. Jeśli przegapiliśmy dawkę, to mamy zmianę koloru na czerwony. I to już jest naprawdę sygnał.
0: Czy sygnał alarmowy.
1: Dokładnie, rzuca się w oczy. A czy mamy taką wizualną identyfikację na kartce?
0: No nie.
1: Nie mamy. Nie mamy banerów, nie mamy kolorów, nie mamy paska postępu, ile dawek przyjęliśmy w danym dniu. A nawet możemy ustawić to tak, że ja, jako opiekun osoby starszej, będę również dostawał przypomnienie o tym, że moja mama musi wziąć dawkę o tej godzinie. Więc mogę jeszcze wysłać SMS-a przypominającego, czy nawet zadzwonić i dopytać, czy wzięłaś tą dawkę, czy nie, czy pamiętałaś, bo tablet wyświetla ci te informacje, on pokazuje ładnie kolorami, tak, żeby łatwo można było zidentyfikować, ale ja jeszcze mogę iść o krok dalej i również przypomnieć. I to też nie polega na kartkach. Więc pokrycie dawek godzinowo, czy w całej dobie, tak żeby dana osoba mogła wziąć ten lek, tak jak potrzebuje, nawet krytyczny lek na nadciśnienie, na pewno będzie bardziej dostępny i zrealizowany lepiej, bardziej rzetelnie, niż wtedy, kiedy polegamy na karteczce przyklejonej do drzwi lodówki.
0: Czyli kolory, które nam przypominają, no ich funkcje jednak sprawiają, że no łatwiej jest zapamiętać, kiedy mamy no taki, powiedzmy, bardzo kolor jaskrawy, załóżmy taki zielony, taki naprawdę mocno widoczny, i jak mamy też czerwony mocno widoczny, no to zdecydowanie łatwiej jest zapamiętać, niż jak mamy karteczkę, na której przecież nam nikt nie napisze hej, nie wziąłeś leku i się nie podświetla na zielono. No i też tak sobie myślę, że chyba lepiej wtedy też to pomaga zapamiętać, już tak abstrahując od tej aplikacji, że ona potrafi jednak, wydaje się, ten mechanizm w głowie, żeby był, usystematyzować, żeby mieć z tyłu głowy, aha, okej, okay, muszę wziąć teraz o 9 jakąś tam tabletkę.
1: Tak jest.
0: Myślę, że teraz możemy sobie przejść do, a właściwie wrócić do wątków AI, no bo właściwie gdyby nie to, że w dzisiejszych czasach to AI nam się tak rozwinęło, to bardzo trudne byłoby stworzenie tak szerokiego spektrum tej aplikacji. Też pan mówił poza anteną o kwestiach zatrudnienia ludzi, że no, jeżeli to jest no, taki startup, no to ciężko kogoś przekonać, żeby stwierdził, a to jest, będzie super, pójdźmy w to, no jeżeli no, nie jest to pewne.
1: Tak, zgadzam się. sami

0: Drodzy Państwo, zauważycie, przeglądając wachlarz aplikacji, która była dostępna w Google Play czy Apple Store kilka lat temu, to jakiego typu aplikacji było najwięcej? To były gry.
1: Gry. I społecznościowe.
0: Tak. Dlatego, że na nich można było zarobić jak najszybciej i inwestorzy chcieli po prostu zmonetyzować inwestycje w jak najkrótszym czasie. Czy zabijacze czasu, jak jakieś gry są nam pożyteczne w życiu codziennym, oprócz tego, że po prostu zabijają...
1: Zabijają nam czas po prostu, no, ale czy to jest jakoś pożyteczne, no raczej nie.
0: Zgadza się. I cały czas to status quo by istniało, jeśli nie pojawiłyby się narzędzia, które pomogłyby w utworzeniu innej grupy aplikacji. Aplikacji wspomagającej nasze życie, problemy dnia codziennego, ale znowu takie, które nie cieszą się szerokim zainteresowaniem inwestorów, bo one nie uzależniają od siebie. Gry uzależniają,
1: no tak.
0: Są jak cukier. Autorom gier zależy na tym, żeby użytkownik
1: najczęściej wchodził,
0: czas, żeby wyświetlać, bombardować go reklamami. W aplikacjach narzędziowych, do których właśnie należy moja apteczka, czegoś takiego nie ma. Ale teraz jak ta aplikacja ma na siebie zarabiać? Zobaczycie, drodzy Państwo, że jak skończycie edukację, to pojawią się innego typu problemy. Najszerzej to będą problemy natury finansowej. Co ja teraz w życiu będę robił, żeby zarabiać pieniądze? Ale kiedyś, kiedy ja studiowałem i miałem mnóstwo pomysłów na różne narzędzia, nie miałem możliwości ich realizacji. Wychodząc ze studiów, miałem kiedyś pomysł na aplikację, która inwentaryzowałaby zasoby naszego domu za pomocą kodów QR.
1: To bardzo podobny pomysł w sumie.
0: Podobny, ale nie było wtedy AI.
1: Jaki czas temu to było? Ile lat?
0: To było w 99 roku.
1: No to kawał czasu, można powiedzieć.
0: Kawał czasu, tak jest. Ale rozmawiałem ze studiem deweloperskim. Wycenili na wtedy, no to już jest 27 lat temu, beta, czy nawet alfa, wersja alfa aplikacji na 50 tysięcy złotych.
1: W dzisiejszych czasach byłyby to chyba w milionach, pewno?
0: Zakładam, że byłoby to teraz już pewnie z 10 razy więcej.
1: No też, kto by się spodziewał w 99 roku, że nasz świat się stanie tak cyfrowy, prawda? I tutaj na pewno no, ten rozwój też jest godny podziwu. Myślę, że do rozmowy sobie wrócimy za chwilę. I też może powiemy trochę o procesie powstawania tej aplikacji, czy były jakieś trudności, co może było jakimś takim kopem motywacyjnym, żeby to powstało. No ale tak jak mówię, to sobie za chwilę powiemy.
2: Słuchasz Radia

0: wracamy do naszej rozmowy. Jest pan nie tylko inicjatorem powstania tej aplikacji, bo nie tylko pomysł, ale też i jest pan jej deweloperem. I jakby tak w miarę, powiedzmy, prostych słowach, może mniej technicznych, takich bardziej powiedzmy związanych jakoś z działaniem. Niech pan może tutaj nam opowie, jak to wygląda, czy wyglądało na samym początku. Może od samego początku zacznijmy.
1: Jasne. Pomysłodawcą jestem w połowie, w drugiej połowie jest moja żona, która również wniosła wkład w stworzenie tej aplikacji. Natomiast jeśli chodzi o zakulisową technologię, która pomaga w tym, żeby w ogóle aplikacja działała, to jest to dosyć skomplikowane, ale też bardzo osiągalne, również dla was, jako studentów, przyszłych pomysłodawców czy wynalazców. Jako że dostępna technologia na dzień dzisiejszy pozwala nam wszystkim realizowanie pomysłów, eksperymentowanie w bardzo szybkim czasie i relatywnie niskim kosztem. To nie jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak rozmawialiśmy wcześniej o wersji alfa aplikacji dla jakiegoś pomysłu, ale to jest tak naprawdę kilkaset złotych na miesiąc. I w przeciągu jednego miesiąca każdy, kto będzie miał dedykację i się przyłoży, poświęci swój wolny czas, jest w stanie zrobić swoją aplikację. Ona będzie działać na Androidzie, na iOSie, ale jesteście w stanie to zrobić.
0: Czyli te rozwiązania, no same rozwiązania, to nie jest pod względem kosztów jakiś taki wielki problem. O ile dobrze rozumiem.
1: Nie, nie jest.
0: Jest osiągalne.
1: Jest osiągalne. Natomiast z każdą technologią trzeba nauczyć się rozmawiać. Musimy się nauczyć obsługiwać komputery. Nie wysysamy tego z mlekiem matki. I tak samo interakcja ze sztuczną inteligencją również wymaga określonych wzorców, postępowań i schematów. Tego się również trzeba nauczyć. Ale jest to osiągalne dla każdego.
0: Jest to osiągalne. Czyli ten proces, można powiedzieć, że sam w sobie trudny nie był, ale na pewno były jakieś takie momenty.
1: Był męczący.
0: Męczący.
1: Okay. Był męczący, gdyż wiele sposobów na osiągnięcie celu musiałem wynaleźć sam metodą prób i błędów. To jest nowa technologia, a to oznacza, że nie ma wielu źródeł jak książki, jak literatura, fora związanych z dobrymi praktykami.
0: Trzeba samemu to jakoś wypracować.
1: Trzeba było samemu wypracować. To było dosyć męczące, a zarazem irytujące. Dlatego, że ja już mam dwójkę dzieci i kiedy mamy rodzinę i musimy zdążyć na czas, żeby ściągnąć nasze dzieciaki z łóżek rano, pogonić ich, żeby się ubrały, umyły, zdążyły do przedszkola, do swoich placówek, a z drugiej strony chcemy zrobić coś, czego jeszcze nikt nie zrobił, zawsze mamy ten konflikt i zawsze mamy ten brak czasu. I nie dość, że musiałem uczyć się rozmawiać poprawnie i instruować różne modele generatywnej sztucznej inteligencji, żeby zrobiły to, co ja chcę.
0: Metodą prób i błędów.
1: Tak. To jeszcze trzeba było zajmować się sprawami domowymi. Stąd też ta taka irytacja, bo wszyscy chcemy coś zrobić krótko, szybko, żeby już działało, a nie tak jak Thomas Edison, kilkaset razy próbować wynaleźć żarówkę.
0: Wynaleźć koło na nowo, można powiedzieć, że się próbuje wtedy. rozwiązania AI, tak jak już mówiliśmy w naszej rozmowie kilka razy, no to jest coraz bardziej są wśród powszechne w naszym życiu, w różnych zjawiskach. No ale jeżeli chodzi o takie zdrowotne kwestie, no to chyba jest to przyszłość, prawda? Jeżeli chodzi o kontrolowanie swojego stanu zdrowia, o przypominanie o jakichś rzeczach i ta aplikacja jakoś chyba próbuje właśnie to pokazać.
1: Tak, próbuję zaadresować jeden z wielu problemów ze świata medycyny, który może nam przynieść poprawę naszego zdrowia. Cieszę się, że są coraz bardziej widoczne i pojawiają się nowe narzędzia związane z medycyną, które opierają się na sztucznej inteligencji. Na przykład detekcja siatkówki oka zwykłym aparatem od telefonu. Super narzędzie.
0: Da się takie coś zrobić?
1: Są już startupy, które wprowadzają takie rozwiązanie. Mówimy też o wieloskalowej detekcji RTG.
0: Tylko detekcji? W jakim
1: detekcji?
0: Sensie?
1: Na przykład wyszukujemy indykatory nowotworów w klatce piersiowej.
0: Przy
1: prześwietleniu.
0: Takie przyczyny.
1: Dokładnie,
0: te przyczyny.
1: Tak? W Chinach słyszałem, nie wiem czy to prawda, czy to był clickbait, automatycznie wszyscy pacjenci przyjmowani do szpitala, ich wyniki są przepuszczane przez wiele modeli AI, które poszukują określonych indykatorów sugerujących jakąś przewlekłą chorobę. Robione jest automatycznie, przesiewowo. A teraz proszę sobie wyobrazić, że jak wygląda dostęp do zaawansowanych metod diagnostycznych w krajach takich jak powiedzmy biedne kraje Azji, czy w Afryce.
0: Tam praktycznie nie istnieje coś takiego.
1: Tam czegoś takiego nie ma. A dlaczego? No bo to kosztuje pieniądze.
0: Bo nie ma pieniędzy, nie ma ludzi do tego.
1: Dokładnie. A teraz wystarczy mieć telefon, aplikację i tani model AI, który on nie zastąpi lekarza. Nikt nie będzie przekonywał, że taki model zastąpi lekarza w 100%, ale on z dużą dawką prawdopodobieństwa jest w stanie coś wykryć. A jeżeli już uzyskamy taką informację, to możemy zasięgnąć porady nawet zdalnej gdzieś daleko, tak? Ale będzie to robione wielkoskalowo, dostępne dla wszystkich.
0: Tak, no kwestie właśnie związane z technologiami pokazują, że no im bardziej się technologia rozwija, tym nawet w tych biedniejszych miejscach jesteśmy w stanie to rozwijać. No dobrze, krótka przerwa i wracamy.

0: Jakie są plany na przyszłość, jeżeli chodzi o funkcjonowanie aplikacji?
1: Na pewno historia leków. To jest bardzo ważne. Dodanie, raczej rozszerzenie pokrycia na przykład aptekami czy dostępnymi lekami w danych krajach. Chcę docelowo, żeby aplikacja pokrywała cały świat.
0: Na razie działa w Polsce tylko.
1: Na razie działa w Polsce, a najnowsza wersja aplikacji obsługiwać będzie już Zjednoczone Królestwo i Irlandię.
0: A potem w dalszej perspektywie na pewno są inne kraje.
1: Tak. Priorytetem są dla mnie wszystkie kraje Unii Europejskiej.
0: No i też Wielka Brytania, chociażby dlatego, że tam mieszka dużo Polaków. To też ma na pewno jakiś wpływ.
1: Tak. Diaspora polska.
0: Diaspora polska.
1: Właśnie w Zjednoczonym Królestwie, później Dania. Tam jest również spora grupa Polaków.
0: Norwegia i tak dalej, Holandia. Czyli można powiedzieć, że rozszerzenie tej tutaj działalności
1: to prawda.
0: Na większe obszary niż Polska. No i jeszcze na sam koniec powiedzmy, skąd ją można sobie pobrać, bo jest ona dostępna we wszystkich najpopularniejszych sklepach typu Google Play i Apple Store na przykład.
1: Tak jest. Szukajcie proszę pod nazwą Moja Pteczka.
0: Tak, to jest też warto podkreślić, że z różnych względów ona się nazywa właśnie ta aplikacja Moja Apteczka, a nie Moja Apteczka. Jeżeli piszecie Moja, to wam wyskoczy, to mogę tak zagwarantować, bo sam sobie przed chwilą właśnie to sprawdziłem na swoim telefonie. Także my zapraszamy do tego, żebyście właśnie taką sobie aplikację ściągnęli, jeżeli macie różnego rodzaju kwestie związane ze zdrowiem. Nawet jeżeli nie bierzecie dużo leków, nawet jeżeli nie jest to aż takim priorytetem, to być może macie kogoś w rodzinie, kto ma takie problemy, kto musi takie coś mieć i ta inicjatywa, ta aplikacja na pewno mu się przyda.
1: Jasne. Sprawdźcie, jak działa narzędzie, które w większości było napisane przez AI.
0: Tak, napisane przez AI. I na tym kończymy naszą rozmowę, chociaż można by pewnie jeszcze długo porozmawiać, ale niestety czas nas trochę już dogonił. Tomasz Szuster był naszym gościem. Twórca aplikacji Moja Apteczka. Nie tak, Moja Apteczka. Moja
1: dziękuję apteczka. Bardzo za zaproszenie.
0: Dziękujemy bardzo. No a co? No i mamy 5 minut po godziny 16. Po 16 będziemy kontynuować notatki z Poznania i zapraszam dalej do słuchania.
1: Dziękuję.

0: Druga godzina Notatek z Poznania, już 4 minuty po godzinie 16 przed mikrofonem Wojtek Piasny, a realizuje mnie Zuzanna Bukała. No i co? No i w tej drugiej godzinie powiemy sobie o tym, co się dzieje w Poznaniu i nie tylko, i też w okolicach Poznania, w Wielkopolsce, ale tak jak wspominałem, nie tylko, dlatego że będziemy też mówić chociażby o ciekawym wydarzeniu, które miało miejsce w zeszły czwartek właśnie też w Poznaniu, a mianowicie o pierwszej rocznicy powstania afrykańskiego Domu Mody, tak więc zapraszam do słuchania.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: miniony czwartek 28 maja. Pierwszą rocznicę powstania obchodził mieszczący się przy ulicy Kramarskiej 32, a więc w samym centrum Poznania, Afrykański Dom Mody. Jest to miejsce prowadzone przez Fundację Afrika Help. Jednakże to nie była tylko okazja do świętowania powstania, właśnie pierwszej rocznicy powstania tego miejsca, ale i podkreślenia, niejako podsumowania całej pracy, jaką wykonuje ta istniejąca już od kilku lat fundacja, którą jakiś czas temu właśnie gościliśmy w notatkach z Poznania. Celem Afrykańskiego Domu Mody jest przede wszystkim właśnie pomoc mieszkańcom Afryki, o czym mówi założycielka i prezes zarządu fundacji Anna Warkowiak.
1: Afrykański Dom Mody jest stworzony dla Afryki, czyli celem jest tutaj też pozyskanie środków, znalezienie sympatyków. Jest to miejsce, w którym ludzie mają jakby skupić się wokół tego dobra, które mogą zrobić razem wspólnie w Afryce, czyli projekty związane z wodą, budowę studni, budowę systemów sanitarnych, budowę przychodni, wsparcie indywidualne dla młodzieży. To jest bardzo istotne i dlatego też zawsze na każdym spotkaniu podkreślam to, że to nie jest Afrykański Dom Mody, żeby sobie on tu był, tylko dlatego, że są ubrania. To jest miejsce, które ma zrzeszać ludzi, którzy są wrażliwi i chcą pomagać.
0: Całe wydarzenie trwało trochę ponad 3 godziny, a podczas niego, oprócz już wspomnianego podsumowania tej działalności pomocowej związanej z pomocą w zaopatrywaniu mieszkańców Afryki w czystą wodę i podstawowe punkty medyczne oraz pomocą najmłodszym podopiecznym w osiąganiu kolejnych etapów nauki poprzez chociażby adopcję edukacyjną, można było też posłuchać różnych ciekawych gości, którzy współpracują z fundacją, którzy niejako tam też pomagają. Na przykład księdza Marka, który współpracuje z fundacją, który od 25 lat pełni posługę w parafiach katolickich w Tanzanii, bo głównie właśnie w Tanzanii fundacja swoją działalność prowadzi, oraz jednej z wolontariuszy, która również przez jakiś czas przebywała w tym kraju, żyjąc w warunkach takich jak jeden z ludów, który właśnie zamieszkuje Tanzanię, czyli Masajów, którym właśnie fundacja stara się w dużej mierze pomagać, także ze względu na ich dosyć tradycyjny typ życia, to, że no, niestety nie zawsze są w sobie w stanie z tymi różnymi przeciwnościami poradzić. Oprócz właśnie takich już związanych stricte z tym wydarzeniem rozmów czy epizodów, można było też posłuchać chociażby koncertu zespołu Projekt Kobieta, można było spróbować chociażby też specjałów kuchni etiopskiej, którą dostarczyła jedna z restauracji. A na samym wydarzeniu, mimo tego, że sam obiekt, sam ten Afrykański Dom Mody nie jest zbyt duży, przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów, o czym powiedziała jedna z wolontariuszek, Karolina Kaufka.
2: Wydarzenia ogólnie co miesiąc i raczej ta frekwencja jest taka, powiedzmy, do 20 osób. Natomiast dzisiaj, jako że jest rocznica pierwsza naszego Afrykańskiego Domu Mody, no to frekwencja jest ogromna, bo no i tak nie są wszyscy darczyńcy. Dzisiaj przyjechało 60 osób i to są faktycznie osoby, które bardzo pomagają naszej fundacji.
0: Także do 28 maja, czyli do zeszłego czwartku, trwała też zbiórka na budowę studni w tanzańskiej Mwanzy, która dzięki hojności darczyńców, udało się zakończyć przed czasem. Udało się uzbierać kwotę ponad 7 tysięcy dolarów, a organizacja doTERRA Healing Hands dołożyła drugie tyle tej kwoty, dzięki czemu udało się nawet ten cel, jaki był wyznaczony w tej zbiórce, osiągnąć, o czym teraz ponownie więcej Karolina Kaufka.
2: Mogę powiedzieć, że mówiliśmy o tej zbiórce, gdzie musieliśmy zdobyć 7300 dolarów, żeby dostać drugie tyle. I mogę powiedzieć, że to w tym momencie się udało, że mamy już ponad tę kwotę.
0: Dziękujemy przede wszystkim też tym słuchaczom, bo tacy na pewno się też pojawili, którzy no, usłyszeli właśnie podczas tej audycji, która miała miejsce jakiś czas temu, o właśnie całej działalności fundacji. Można jedynie, tak jak mówię, podziękować i zaprosić do dalszego angażowania się w jej działalność, w różne zbiórki, o których też fundacja informuje na swoich mediach społecznościowych, a także no, zapraszamy oczywiście do odwiedzenia Afrykańskiego Domu Mody, który się mieści przy ulicy Kramarskiej 32.
3: Radio Meteor.

kontynuujemy naszą wędrówkę po Poznaniu. Tym razem przenosimy się na Strzeszyn, tuż przy Jeziorze Strzeszyńskim, bowiem tam, jak co roku właściwie o tej porze, odbywa się Enter Enea Festival i to jest festiwal właśnie muzyki, która niejako orbituje wokół jazzu, wokół tej jazzowej stylistyki i sprawdza się w plenerowej formie. Jest to festiwal organizowany przez Leszka Możdera, czyli dosyć znanego saksofonistę. Jeżeli chodzi o

0: Łoty. No cóż, to oczywiście ceny nominalne.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
0: Trochę nas problemy techniczne tutaj pokonały, ale nas nie pokonały na dobre, więc wracamy i wracamy do wątku Enter NEI Festival. Odbywa się on przy Jeziorze Strzeżyńskim, tak jak wspominałem. Od 2024 roku koncertów z serii właśnie Enter NEI Festival można też sobie posłuchać pojedynczych w sali ziemi w Poznaniu. Wspominałem o cenach biletów, jeżeli chodzi o te nominalne ceny, to 200 i 450 zł, 200 zł za jednodniowy bilet, 450 za cały karnet za 3 dni i za całą pulę biletów. Natomiast dzieci do 3 roku życia mają wstęp za darmo. Jeszcze raz tylko powtórzę, że właśnie organizatorem głównym tego festiwalu jest znany jazzowy saksofonista Leszek Możdżer, który zaprasza tam artystów, z którymi albo już się spotkał na światowych scenach, albo tych, których sam wymarzy sobie usłyszeć na żywo. Oprócz tego sam też dyrektor tego festiwalu również dzieli się z publicznością swoimi często niepremierowymi muzycznymi projektami, występując obok tych zaproszonych artystów. Festiwal trwa do jutra. My zapraszamy, jeżeli jeszcze bilety są właśnie do przybycia na niego, a więcej informacji znajdziecie na stronie poznań.pl w zakładce co, gdzie, kiedy i tam właśnie 16. Enter NEI Festival.

Na skrzyżowaniu ulic Naramowiskiej i Rubież. Dzisiaj około 7.30 właśnie te zmiany zostały włączone. Jeżeli chodzi o dojazdy właśnie w ten rejon, to do ulicy Jasna Rola będzie się odbywać on z wyłączonym z ruchu odcinkiem ulicy Naramowiskiej od strony ulicy Łużyckiej. Podobnie będzie wyglądało wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Rubież na odcinku od Ronda Moraczewskiej do ulicy Naramowickiej, za wyjątkiem dojazdu do posesji. W newralgicznym punkcie prowadzonych prac na skrzyżowaniu ulicy Naramowickiej i Rubież nie będzie możliwości przejazdu zarówno w ulicę Rubież, jak i w ulicę Naramowicką. Wprowadzone zostaną objazdy na czas robót, na przykład dla ulicy, dla pojazdów poruszających się ulicą Naramowicką, odpowiednio ulicami Łużycką, Aleją Praw Kobiet Zofii Hirczer-Kurnatowskiej oraz alternatywnie ulicami Łużycką, Aleją Praw Kobiet Boranta, a zaś objazd dla jadących ulicą Rubież przewidziany jest odpowiednio ulicami właśnie Rubież i Boranta. Sam schemat tego, jak to będzie wyglądać, możecie sobie zobaczyć na stronie poznań.pl. Po wykonaniu prac w sieci kanalizacyjnej, które są przewidziane w pierwszym etapie, będzie kolejny etap robót polegający na wymianie nawierzchni na jednej z części ulicy, na ulicy Naramowickiej od ulicy Zofii Hirczer-Kurnatowskiej do skrzyżowania z ulicą Rubież oraz nawierzchni jezdni na ulicy Rubież na odcinku około 20 metrów od skrzyżowania z ulicą Naramowicką. Wtedy właśnie podczas tych prac nie będzie możliwości przejazdu w wyższym odcinku ulicy Naramowickiej i Rubież. Całość prac według Zarządu Dróg Miejskich ma potrwać około 1,5 tygodnia, jednak terminową realizację tych prac uzależnia się od warunków atmosferycznych pozwalających na wykonywanie robót budowlanych. Należy oczywiście też zachować ostrożność w rejonie tych prac. Jeżeli chodzi o komunikację autobusową, to również się będzie poruszała tymi objazdami, o których wspominałem przed chwilą, i zatrzymywała się na przystankach przy ulicy Alei Praw Kobiet, ale szczegóły na ten temat znajdziecie na stronie ZTM. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące objazdów, także na stronie ZTM oraz na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

0: W naszym poznańskim przeglądzie teraz przenosimy się do dzielnicy Główna, a to dlatego, że bardzo ciekawe wydarzenie będzie miało właśnie miejsce w najbliższych dniach. Będzie to spektakl dawno temu w Glutendorfie. Glutendorf to niemiecka nazwa głównej, która obowiązywała podczas zaborów, a sam spektakl odbywać się będzie, i to jest, myślę, dosyć ciekawa informacja, w autobusie Ogórku, czyli w popularnym Jelczu. Sam spektakl był hitem zeszłorocznego festiwalu Malta. Sam festiwal rozpocznie się za już niecały miesiąc, oczywiście mówię o tegorocznej edycji, jednak zanim ruszy ta tegoroczna edycja, już na początku czerwca właśnie organizatorzy zapraszają na festiwalową rozgrzewkę i wydarzenia towarzyszące, którym jednym z nich jest właśnie spektakl dawno temu w Glutendorfie, na który w zeszłym roku bilety rozeszły się w kilka godzin. Produkcję Teatru Ludowego na Głównej będzie można zobaczyć aż 8 razy, jeżeli chodzi o kwestie związane z właśnie tym, skąd wzięła się idea Teatru Ludowego, to właśnie taki teatr miał miejsce, miał swoją siedzibę na Głównej na początku XX wieku. Był to teatr oddolny, na którym każdy mógł sobie właśnie, kto się zgłosił, wziąć udział, brać udział jako aktor. Zwłaszcza tworzyła go społeczność lokalna dla społeczności lokalnej w tym rejonie. Swoje przedstawienia właśnie ona miała miejsce w zabytkowym budynku na Głównej. Ten budynek zniknął z mapy Poznania 4 lata temu, w 2022 roku, jednak rok później, w 2023 roku, Stowarzyszenie Młodych Animatorów i Animatorek Kultury oraz Filter Główna, czyli inicjatywa, która ma na celu animowanie tych różnych działań w tej dzielnicy, właśnie postanowiły odtworzyć jego ideę. Sam scenariusz spektaklu dawno temu w Glutendorfie powstał razem z uczestnikami, uczestniczkami pracowni scenariopisarskiej, a występują w nim, tak jak w oryginale, te ponad 100 lat temu, osoby, które wzięły udział w otwartym naborze, w tym mieszkańcy samej Głównej. Akcja spektaklu, tak jak wspominałem, rozgrywa się w autobusie Jelcz, czyli w popularnym Ogórku. Ten autobus zabiera publiczność w podróż po historii dzielnicy, a jego pasażerami są duchy przeszłości i symbole czasów współczesnych. Są to robotnicy jadący na zmianę, lokalny animator, kibic Polonii Neptun z Głuwieńki, czy inwestor specjalizujący się w, powiedzmy, w rewitalizacji kamienic. Dawno temu w Glutendorfie właśnie odtwarza ideę tego teatru ludowego i opowiada historię dzielnicy Główna taką, jaka ona jest, i o jej dziedzictwie kulturowym. Jeżeli chodzi o wejściówki na to wydarzenie, to można je odebrać w Centrum Informacji Kulturalnej oraz na Filtru Główna w godzinach otwarcia. Autobus Jelczy, w którym się rozgrywa ten właśnie spektakl, odjeżdża z mostu biskupa Jordana, a szczegóły możecie znaleźć na stronie www.filtergłówna.pl / dawno temu w Glutendorfie. Tak jak mówiłem, przedstawienie będzie miało kilka dat w następnych trzech dniach, o 16.30 i o 19.00, dwukrotnie w ciągu dnia będzie można taki spektakl obejrzeć, do czego oczywiście serdecznie zapraszam.
1: Radio Meteor.

0: Mamy teraz nieco poważniejszy temat, dlatego że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną dwójkę podejrzanych w jednej z największych spraw korupcyjnych ostatnich lat w Wielkopolsce. Wśród aresztowanych znaleźli się pracownik Urzędu Miasta Poznania oraz prezes spółki deweloperskiej, zaś śledztwo wskazuje na system wręczania łapówek w zamian za korzystne decyzje administracyjne dotyczące inwestycji budowlanych. Według ustaleń prokuratury, bo warto wspomnieć, że to jest kolejny etap tego śledztwa, w latach 2020-2025 przedstawiciele firm deweloperskich mieli regularnie wręczać korzyści majątkowe urzędnikom odpowiedzialnym za uzgodnienia i decyzje w postępowaniach administracyjnych. Chodziło głównie o pozytywne opinie i pozwolenia dotyczące i umożliwiające realizację inwestycji. Do tej pory śledczy zabezpieczyli w sprawie ogromne mienie pochodzące z przestępstwa w kwocie 1,3 miliona złotych w gotówce, kolekcję monet wartą około 70 tysięcy złotych oraz luksusowe zegarki o wartości bliskiej 300 tysięcy złotych. Zatrzymana kobieta i mężczyzna, ta dwójka właśnie podejrzanych, usłyszała łącznie 10 zarzutów, w tym chociażby korupcji czynnej i biernej oraz prania brudnych pieniędzy. Nie zostali aresztowani w tej sprawie, natomiast prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. To jest już piąta duża realizacja poznańskiej policji i prokuratury w tym śledztwie. Do tej pory prokuratura przedstawiła zarzuty 23 osobom, które usłyszały w sumie łącznie 67 zarzutów. Prawie rok temu, w lipcu zeszłego roku, w 2025 roku, na gorącym uczynku zatrzymano byłego naczelnika Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, który miał przyjąć według doniesień 150 tysięcy złotych łapówki. Od tego czasu tenże naczelnik, a właściwie były naczelnik, przebywa w areszcie. CBA zapowiada w tej sprawie konkretne i kolejne działania. Lista podejrzanych może się jeszcze wydłużyć, ale sprawa nadal jest w toku.
1: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
2: Chociaż rzucisz.

0: zapach wakacji już właściwie za pasem, dlatego że mamy już 2 czerwca. Coraz cieplej na dworze. Pogoda zachęca do spacerów bądź do wycieczek rowerowych i będzie można chociażby na taką wycieczkę wybrać się na Cytadelę i przejechać nowym mostkiem, dlatego że właśnie taki nowy mostek powstał w północno-wschodniej części parku Cytadela, przeznaczony dla pieszych i rowerzystów. W tym miejscu wcześniej istniał inny obiekt, który został zdemontowany jesienią ze względu na zły stan techniczny. Odbyły się już wszystkie odbiory końcowe i ta przeprawa nad Aleją 15 Pułku Ułanów Poznańskich uzyskała pozwolenie na użytkowanie i właśnie teraz każdy może sobie takim mostkiem przejść. Stanęła zupełnie nowa konstrukcja w tym miejscu, żelbetowa, która ma długość prawie 38 metrów i jest odpowiednio odwodniona oraz wyposażona w nowe balustrady, pomiędzy którymi szerokość nawierzchni wynosi 4 metry. Miejsce jest historyczne, wiemy jak duże miało znaczenie też w historii Poznania. To też dlatego prace były prowadzone pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim, tak aby dochować wszelaką staranność w prowadzeniu tych prac. Zakończona przebudowa kładki w rejonie dawnego amfiteatru była pierwszym etapem dopiero realizacji tego typu zadań, dlatego że takich mostków, takich przepraw na Cytadeli mamy 3. To był pierwszy taki, który został zmodernizowany, a dla pozostałych 2 przepraw gotowa jest już dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie można rozpocząć pracę, gdy zabezpieczone zostaną środki na ich realizację. Także w tym czasie równolegle trwają prace konserwatorskie związane z nagrobkami na jej stokach, na swoje miejsca. Wracają już odnowione płyty nagrobne, często zabytkowe. Kolejne też są przewożone w celu rewitalizacji. Natomiast kolejnym takim obiektem na Cytadeli, który będzie jeszcze modernizowany, będzie ogród miododajny w miejscu niewykorzystywanego od lat amfiteatru. To jest właśnie ten amfiteatr, o którym wspominałem, który się znajduje w okolicach tego właśnie przebudowywanego mostku. Także, tak jak wspominałem, pierwsza piękna pogoda, warto się wybrać na Cytadelę i można się właśnie takim mostkiem przejść. My kończymy notatki z Poznania. Bardzo dziękuję za słuchanie tych 2 godzin. Wojtek Piasny, jeszcze raz bardzo dziękuję, a realizowała mnie Zuzanna Bukała. Do usłyszenia.
1: Notatki z Poznania.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: 17.01 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Meteor pora na Wyspiarskiej Murawie, na którą zapraszają Was bardzo serdecznie
1: Piotr Stachura
0: oraz Julia Okoniewska, i realizuje nas dzisiaj Zuzana Bukała, za co serdecznie dziękujemy. I dobra, no liga nam się skończyła, jeszcze chyba takich większych podsumowań czas nadejdzie, ale warto skupić się na tym, co wydarzyło się niedawno, czyli finały dwóch europejskich pucharów, Liga Konferencji, Liga Europy, z wygraną Crystal Palace oraz porażką Arsenalu, ale nie tylko, bo jeszcze wcześniej wydarzyły się nominacje do kadry na Mundial, które spotkały się z ogromnymi kontrowersjami, no i mamy przy okazji taką, chciałam powiedzieć sienkę, ale to chyba w naszym sportowym tutaj świecie znana jest wersja truskawka na torcie,
1: tak.
0: Czyli najpiękniejsza nowina dla obecnego tu Piotra Stachury i chyba całej fanbazy Liverpoolu.
1: No tak, dosyć szokująca informacja pojawiła się kilka godzin przed finałem Ligi Mistrzów. Chodzi tutaj o zwolnienie byłego już szkoleniowca DRS, czyli Arne Slota, którego się chyba mało kto spodziewał, jeśli chyba też nie powiem, że chyba nikt się tego nie spodziewał. No już dzisiaj, do dzisiaj są są kandydatury, no ale zanim o tym wszystkim sobie powiemy, no to jeszcze zostawimy Was na chwilę z muzyką Seeing Stars on Turnstile.

0: Było Seeing Stars, a gwiazdy na pewno mogli zobaczyć fani Crystal Palace. Kibice Orłów, którzy przez ponad 100 lat istnienia klubu nie ujrzeli żadnego trofeum. A tymczasem pojawił się w Selhurst Park pełen Austriak, Oliver Glasner. Przyszedł, powiedział, że on nie jest magikiem, więc nie liczcie na cuda. A tymczasem FA Cup, Community Shield i niedawno Liga Konferencji. No, tak, chyba tak. Jednak magia się zadziała.
1: No, nie ukrywajmy, że no, Crystal Palace w tej kampanii Ligi Konferencji no, na pewno było stawione jako jeden z tych faworytów do wygrania tych rozgrywek. No, finalnie to się udało, pokonując skromnie, bo skromnie 1-0 Rayo Vallecano. No i bohaterem tego starcia został Jean-Philippe Mateta, którego historia w tym sezonie z Crystal Palace jest co najmniej ciekawa, bo pamiętamy, jakie były różnego rodzaju informacje na temat Matety związane z jego przenosinami do AC Milanu. Tam kwestia chyba się rozwodziła o to, że Mateta nie zdał testów medycznych i generalnie tym samym transfer upadł i został w Anglii na kolejne pół roku. No i można śmiało powiedzieć, że te pół roku na pewno nie dość, że dużo lepsze w lidze, to jeszcze, mówię, stał się ponownie bohaterem tak wielkich rozgrywek właśnie dla Palace w tym momencie, jakim była Liga Konferencji, zdobyty zwycięski gol, no poprowadził i znowu ta cieszynka wybrzmiała bardzo mocno na stadionie w Lipsku. No i to jest ten taki znowu jeden z architektów tego całego triumfu. No i oczywiście, tak jak Julia wspomniałaś, nie można zapominać o Oliwierze Glasnerze, który no, wraz z końcem tego sezonu, czyli właśnie wraz z dniem 30 czerwca, odejdzie z Crystal Palace po tych naprawdę fenomenalnych dwóch latach. No, może to nie było wszystko, czego byśmy sobie zamarzyli, czego by kibice Palace zamarzyli, no bo tam powiedzmy liga, no to jak wiadomo, że jakby nie można tego porównywać do tych większych klubów, ale uważam, że wyciśnięto z tego projektu absolutne maksimum, jeśli nawet nie więcej, i też zważając na to, jakie zmiany zaszły pomiędzy sezonem poprzednim, a tym, który się właśnie skończył, to na przykład to, że Crystal Palace ubyło wielu produktywnych zawodników, czytaj Eberechi Eze i Michael Olise.
0: I Guehi.
1: No i Guehi też, dokładnie. I tak naprawdę staliśmy z takimi zawodnikami, którzy stanowili też dużą wartość dla Orłów, ale to nie były te pierwszoplanowe gwiazdy, poza oczywiście Matetą i powiedzmy Didem Hendersonem, czy tam Danielem Muniozem. No ale wydawało się, że to będzie ciężki sezon dla Palace. Oczywiście w lidze nie poszło im najlepiej, bo miejsce 15, jeśli dobrze pamiętam. Ale to, co się udało zdobyć na krajowym i też europejskim podwórku, no to zostaje na pewno w pamięci. No i myślę, że kibice będą Glasnerowi wdzięczni za to, co z nimi, co osiągnął z Palace, i na pewno będzie bardzo, bardzo ważną postacią, jeśli nie jedną z najważniejszych w historii klubu, która przecież trwa od kilkudziesięciu lat.
0: Powiedziałabym też, że z takim drugim bohaterem jest Dean Henderson, który przybył do Manchester United. Zresztą wielu kibiców Czerwonych Diabłów czasami się zastanawia, co by było, gdybyśmy tego Hendersona mimo wszystko u nas zostawili. Może nie byłoby przygody z Onaną, może nie byłoby problemu z tą bramką, ale tutaj trochę tak poruszyłeś, że mogę, że taki być niedosyt, bo ta liga, a mi się jednak wydaje, że kibice Palace żyją w takim wielkim śnie, bo oni nie mogli nawet marzyć w największych, najpiękniejszych snach, że będą mówić o sobie, o klubie, który zdobywa jakiekolwiek trofea, bo tak jak wspominam, oni mieli w swojej historii puchary w kraju, były te finały, ale ostatecznie kończyły się one klęską i były takie śmianie się, że no to jest taki klub, który zawsze zajmuje to 11-12 miejsce, co jakiś czas wraca tam wieczny Roy Hodgson przecież, który musi ratować klub, i w pewnym momencie właśnie pojawił się Glasner i zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał, bo wydaje mi się, że gdybyśmy się teraz cofnęli do tego momentu, kiedy Austriak przychodzi na Selhurst Park, to raczej nie dyskutowalibyśmy o tym, no tak, on wywalczy z nimi puchary, tylko rozmawialibyśmy o tym, że ale tak, też, zapewni Orłom dobry, spokojny ligowy.
1: Też jeszcze przerwę, też nie mówmy o Glasnerze w ten sposób, że to jest człowiek bez doświadczenia, no bo w końcu Glasner przychodził po sezonie, po tak zwanym stincie w Eintrachcie Frankfurt, z którym zdobył Ligę Europy, więc to też jest niemałe tutaj osiągnięcie. No niemniej jednak też, poruszając temat Palace, widziałem jakiś czas temu taki krótki gdzieś tam rolkę na Instagramie. Jest taki facet z Wielkiej Brytanii, który gdzieś tam komentuje, powiedzmy, udaje takiego przybysza z przyszłości, który gdzieś tam cofa się do któregoś roku konkretnie. No i właśnie była kwestia Crystal Palace, gdzie te 20 parę lat temu Crystal Palace tułało się w niższych ligach, nie miało żadnych perspektyw na zdobycie jakiegokolwiek trofeum, a mija 20 lat i no, jest to jeden z lepszych zespołów Anglii, który zdobywa te puchary na ten moment regularnie. Jako jedna z tych drużyn z Londynu typowo też radzi sobie całkiem dobrze. No i właśnie ten zespół, jeden z Londynu, mówiliśmy też jakiś czas temu, że w przypadku ewentualnej porażki Crystal Palace, to jedyne miejsce w Londynie, gdzie będzie można oglądać europejskie puchary w przyszłym sezonie, to będzie na Emirates Stadium. Teraz wiemy, że będą dwa takie stadiony na dwóch różnych poziomach europejskich. No i właśnie, kończąc tutaj wątek Crystal Palace, za chwilę przejdziemy sobie do tego mniej radosnego segmentu.
0: Ale ja bym powiedziała, że w ogóle jest to ciekawe, że będzie europejskie puchary w północnym Londynie i południowym Londynie.
1: Trzeba będzie się z tego centrum przedostać. Ciekawe, co myślą kibice Fulham albo Chelsea na przykład.
0: Oj, myślę, że oni mają inne problemy, a przed wami Waka Waka, na bazie której powstała jedna z najsłynniejszych przyśpiewek Palace, których akurat my tutaj nie zacytujemy, ale za to będziemy serdecznie zapraszać do jej samej sprawdzenia.

0: never forget you.
1: Tak, zostajemy w Londynie. Tutaj się troszeczkę nieporozumienia, ale na boisku też takie rzeczy się zdarzają. Wracamy do Londynu, właściwie nie do Londynu, ale zostajemy w klimatach klubów z Londynu, ale przenosimy się do Budapesztu, gdzie w sobotę miał miejsce finał Ligi Mistrzów. Tutaj starcie pomiędzy Paris Saint-Germain a Arsenalem, czyli starcie tytułu zespołu, który ten tytuł bronił, kontra zespołem, który na powrót do finału Ligi Mistrzów czekał aż 20 lat.
2: Dokładnie tak jak powiedziałeś, no to była batalia, którą zapowiadali już wszyscy. I tak. Niektórzy mówili, że to też będzie walka dwóch różnych stylów gry, że mamy dwie ekipy, jedna, która po tych wielu latach jest w tym finale. Mamy drużynę, która może mówić o bronieniu tytułu Ligi Mistrzów. I to jest, byłaby druga drużyna po Realu Madryt, który tego dokonuje, chociaż wszyscy mówią, że to jest chyba druga ogólnie w historii, tak naprawdę znaczy, powinniśmy druga, mówić w tej nowej formie, tak, jaką my znamy.
1: Już jako Liga Mistrzów.
2: Gdyby liczyć, prawda?
1: Puch Europy, no to tego jest dużo więcej, tak. Przykładem jest chociażby Nottingham Forest.
2: Wypadałoby tak powiedzieć, bo jest po prostu wiele.
1: Tak, jest ten rozstrzał, rozumiem, tak.
2: Tak, i w Budapeszcie wszyscy zastanawiali się, jak to ostatecznie się skończy.
1: Ile bramek dla PSG padnie.
2: Tak, ile padnie, ewentualnie może kanonierzy postawią autobus albo kilka autokarów.
1: Ja bym powiedział, że czołg nawet tam trzeba było postawić.
2: Tymczasem no, trzeba sobie też powiedzieć kilka rzeczy moim zdaniem, nim omówimy ten mecz, że ten finał mógł zapowiadać się, patrząc też na wynik, na trochę nietypowy, bo chociażby wyobraźcie sobie, że jeśli chodzi o ostatnie finały Ligi Mistrzów, to ostatnim finałem, kiedy mieliśmy bramki po obu stronach, że obie drużyny strzelały, to był finał w Kijowie w 2018 roku Real-Liverpool. I co, przyznam się szczerze, ja zapomniałam o tym, że to aż tak dawno było, że była tylko gra do jednej bramki. Tak samo bardzo długo też nie mieliśmy dogrywek.
1: To prawda, 2016 rok ostatni.
2: To był finał Realu z Atletico i powiem ci też szczerze, że ja nie mogłam sobie przypomnieć, kiedy mieliśmy też finał, gdzie były karne, bo powiedzmy
1: tam
2: też sobie...
1: Tam też mówili o tym 2014, jeśli dobrze, też finał Real Atletico zresztą,
2: tak,
1: więc...
2: więc mieliśmy kilka rekordów, znaczy rekordów...
1: Powodów, bym powiedział.
2: Powodów do zmian i powiedzmy sobie też wprost, początkowo to Arsenal przejął inicjatywę i kto inny nie mógł strzelić gola, jak człowiek, który wie, jak to się robi w finałach Ligi Mistrzów. Kto to był?
1: Kai Havertz i to jest co najmniej absurdalne, my o tym mówiliśmy, że bo kiedy zobaczyliśmy skład Arsenalu, mówiliśmy sobie, że jest to co najmniej eksperymentalny skład. Wychodził Mosquera, który generalnie nie jest zespołem, zawodnikiem, który występuje w podstawowej 11. Mieliśmy właśnie Havertza, mieliśmy Luisa Skelliego w środku pola, gdzie nominalnie gra tam najczęściej Zubimendi. No i mówiliśmy sobie, że jest to co najmniej dziwny zespół, dużo młodych zawodników, dużo takiej eksperymentalnej gry, ale spodziewaliśmy się podobnego stylu gry, który zaproponuje Mikel Arteta. No i szósta minuta, Havertz wyprowadza Arsenal na prowadzenie i co ciekawe, Kai Havertz, to brzmi tak absurdalnie, ale Kai Havertz ma tyle samo goli w finale Ligi Mistrzów, co Leo Messi, a przed nim jest tylko Ronaldo i Gareth Bale.
2: Tak, to jest dziwne, że mamy takie nazwisko, ale faktem jest, że kibice kanonierów mogli poczuć tą ulgę, tą euforię, bo jak się skończył finał Chelsea z golem Havertza, wiemy, zwycięstwem The Blues, tak. Czyli może jakiś taki talizman. No, druga połowa już taka nie była.
1: Ale żeby nie było, Arsenal w pierwszej połowie generalnie wyglądał na drużynę może nie dużo lepszą, ale wyglądał lepiej od PSG. I generalnie PSG w pierwszej połowie było naprawdę, miało mało sytuacji i ta defensywa spisywała się na medal. Ten przeze mnie przynajmniej taki właśnie wystawiony do odpowiedzi Mosquera radził sobie naprawdę dobrze z Kwaratskhelią. Luis Skelly też naprawdę dobrze wszedł w buty Zubimendiego i dużo dawał do przodu właśnie tych piłek. No ale druga połowa, tak jak właśnie Luka zaczęłaś, zupełnie inna, już tutaj PSG kompletnie chwyciło za gardło Arsenal. No i efektem tego była bramka, co prawda z rzutu karnego, ale...
2: Ale wypracowana przez Kwaratskhelię, który był jednym z najlepszych zawodników Paryżan.
1: Tak.
2: I też ja bym powiedziała, że sędzia też zaczął pilnować na przykład czegoś takiego jak opóźnienie gry, co było już dać pod koniec pierwszej połowy, kiedy kanonierzy coś długo zrobili ten rzut rożny i myśleli, że będzie wznowienie gry, a sędzia powiedział, że
1: tak.
2: No nie.
1: Ale też, żeby nie było kontrowersji, troszeczkę było na przykład przy tym golu Kaja Havertza, bo wiemy, że tam mówiono o tym, że kiedy chyba Hakimi chciał tą piłkę wybić, no to nabił rękę Leandro Trossarda, która i ta piłka od razu pomknęła do Havertza. Nie nam to oceniać, nie jesteśmy sędziami z licencją
2: tak,
1: UEFA Pro, więc...
2: i my sami chyba gubimy się w tych zasadach, bo prawda jest taka, że jak ludzie komentowali sobie na żywo wśród znajomych ten mecz, też mówili, ja już nie wiem, jakie są zasady przykarnych, jakie są zasady ręki i tak dalej. Chyba tego już nikt nie wie. Wydaje mi się, że brakuje takiej przejrzystości, jeśli chodzi i konsekwencji w tych decyzjach, ale doszło do sytuacji, że mieliśmy właśnie dogrywkę i Paryżanie cały czas cisnęli, to Arsenal musiał się bronić, co znamy już z Premier League i nie starczyło już czasu, żeby Paryżanie strzeli tego gola, bo to trochę się zapowiadało, że oni tego dokonają, że to im będzie dane zdobyć tego zwycięskiego gola, ale tak jak powiedziałam, podstawowy czas gry to było za mało, musiały być rzuty karne.
1: No i tam... Kurczę, myślę, że Jurka ma o tyle tutaj uśmiech na twarzy, bo żeby nie było, te karne na początku wyglądały solidnie. Pierwszy, który spodobał, był Eberechi Eze, czyli kat Tottenhamu w tym sezonie, ale teraz karma go dopadła za te złe decyzje w życiu. No ale w pewnym momencie też mieliśmy w sumie remis, bo Nuno Mendes, czyli zawodnik PSG, nie trafił karnego, właściwie Dawid Raya go wybronił. Mm-hmm. No ale kiedy przyszło co do czego, no to w decydującym starciu Gabriel Magalhaes nie trafił w bramkę. No i tym samym PSG obroniło właściwie tytuł Ligi Mistrzów, dołączając do tego grona do Real Madrid w tej nowożytnej historii Ligi Mistrzów, jako zespół, który właśnie broni ten tytuł przynajmniej dwa razy z rzędu, no bo wiemy, że Real robi to trzykrotnie, także no, ciekawy był to finał, ale no, wynik tak jak się skończył, no to tak jak wedle chyba przewidywań większości.
2: Nie jestem pewna, czy aż tak ciekawy, bo dla wielu kibiców był to jeden z dumniejszych finałów, ale my o tym chyba mówimy już co rok podczas finałach Ligi Mistrzów.
1: No, czyli zeszły rok był wyjątkiem, no
2: tak,
1: bo tutaj demolka.
2: Tam to się za dużo chyba działo dla Interu,
1: zbalansować
2: ale
1: trzeba było.
2: Prawda jest taka, Liga Mistrzów jest francuska, Le Bleu, ale, więc zaraz przejdziemy trochę do podsumowania tego meczu z perspektywy Arsenalu, ale no, skoro już Francuzi wygrali, no to chyba wypadałoby teraz puścić najbardziej francuski utwór, jaki istnieje w piłce nożnej, który bardzo dobrze znamy. Nawet jeśli nie jest o Paris Saint-Germain,

0: Merci beaucoup, powiedzieli pewnie wszyscy kibice Paryżan, którzy doczekali się w końcu ukończenia tego projektu, doczekali się obronionej Ligi Mistrzów. Czy Luis Enrique uderzy w trzecią? Przekonamy się już w przyszłym sezonie, ale wróćmy do Arsenalu, bo wypadałoby sobie ogólnie podsumować ten mecz, bo fakt, można się teraz właśnie zastanawiać, czy Arteta w pewien sposób nie został ofiarą własnego planu, bo to ewidentnie był plan Artety, że skoro jest świadomość, że drużyna Enrique będzie atakować, będzie bardziej ofensywna, no to postaramy się jakoś wzmocnić naszą obronę. Widać też było po podstawowej jedenastce kanonierów, że te takie najcięższe działa zostawił na ławkę, co miało sens na zasadzie, gdyby trzeba było zacząć bardziej atakować, wypuścić ich na boisko, ale trzeba też sobie powiedzieć, że z perspektywy wielu widzów nie oglądających Premier League na co dzień, oglądanie Arsenalu no nie było pięknym widowiskiem.
1: Nie, zdecydowanie nie, aczkolwiek uważam, że i tak Arteta troszeczkę, to jest oczywiście moja opinia, że troszeczkę Arteta zmienił nieco, był trochę inny styl gry niż to, co widzieliśmy zazwyczaj w Premier League, bo uważam, że to był bardziej ofensywny Arsenal, którego nie widywaliśmy tak często. On był oczywiście taki, że tak powiem, wyrachowany ten ofensywny Arsenal, bo on atakował tylko wtedy, kiedy był w stanie. No i była nawet taka sytuacja po bramce już Havertza, że był ten moment tak 20-30 minut, gdzie Arsenal miał te kontry i one naprawdę potrafiły zrobić dużo szumu w defensywie PSG. No tak jak powiedzieliśmy sobie, że w sumie bliżej było do zdobycia drugiej bramki Arsenalu niż do wyrównania przez PSG w tych 45 minutach pierwszych. No ale potem oczywiście jak maszyna Enrique ruszyła do ataku, no to nie było czego zbierać. I też uważam, to uważam za taki grzech główny Artety w tym meczu, że zmiany, które zarządził, były strasznie nieprzemyślane czasowo. Bo idealnym tego przykładem było to, że Piero Incapié, czyli lewy obrońca Arsenalu, przez blisko 40 minut biegał ze skurczem w nodze i to było bardzo widać po tym, że Ekwadorczyk się bardzo męczy pod tym względem, że nawet już niektóre akcje bronił dosłownie na kolanach, na gdzieś tam po prostu na czworaka, już tak bardziej z wątroby dawał od siebie, niżeli tak czysto piłkarsko. No, więc to też uważam za taki duży zarzut, no i też nie ukrywajmy, że o ile defensywnie te zmiany miały podnieść na jakości, tak kiedy zmieniasz, oczywiście Saka nie zagrał świetnego meczu, ale nie uważam, że zmiennikiem Saki na tym samym poziomie jest Nonima Dueke, więc oczywiście zrobił swoje, co starał się zrobić, no ale jednak są pewne there are levels to it, jakby to powiedzieli Anglicy. No niemniej jednak uważam mimo wszystko, że Arteta zagrał dobrze, że zagrał mecz na miarę swoich możliwości, no siła jednak Paryżan była po prostu za duża.
0: Dokładnie tak jak powiedziałeś, to też bardzo pokazuje, że na pewno Arteta będzie miał świadomość, w których miejscach będzie trzeba na przyszły sezon wzmocnić skład, bo zresztą zarówno on, zwłaszcza Declan Rice na fecie, którą zorganizowano następnego dnia, żeby razem z kibicami świętować zdobycie Mistrzostwa Anglii, podkreślał, że oni się nie poddają, oni celują w kolejny finał Ligi Mistrzów, aby tym razem już go zdobyć, także widać, że ambicje kanonierów są. No też trzeba powiedzieć wprost, że wśród kibiców na pewno było rozgoryczenie, ale mógł cieszyć fakt, że chociaż zdobyli to najważniejsze trofeum, jakim było dla nich Mistrzostwo Anglii. Chociaż też nie ukrywajmy, że to, co się działo po tym meczu, jaki taki piłkarski banter nastąpił, teraz przyznam się szczerze, nie jestem pewna, jak najlepiej też po polsku wyjaśnić to określenie, bo mam świadomość, że
1: Takie uszczypliwości.
0: Tak, uszczypliwości, wytykanie sobie, coś, co ja osobiście lubię, bo to trochę podkręca rywalizację, można się z czegoś pośmiać, oczywiście banter taki też z dystansem, wiadomo. I trzeba sobie też chyba powiedzieć, że o ile na przykład w przypadku Aston Villa Palace, mówię teraz tylko o kibicach klubów angielskich, była pewnego rodzaju solidarność, że chcemy, żeby Anglicy wygrali, że będzie fajnie, w przypadku Palace no będzie to miejsce dodatkowe w europejskich pucharach. Tymczasem w przypadku Arsenalu nagle chyba wszyscy stwierdzili, jesteśmy Francuzami.
1: No tak, no. Ale to wynika z tych ciągłych

0: sumie komentarze artowe, które wynikały na przestrzeni całego sezonu i też niektóre zachowań zawodników. No, no dużo się mówiło, nawet hejtem niekiedy popisywali się kibice w przypadku Gabriela i jakby oni to uwarunkowywali karmą, która wynikała z jego wypowiedzi i zachowań na przestrzeni całego sezonu Premier League podczas meczów. No cóż, no tak jak mówisz, te bantery różnego rodzaju, ikoniczna przyśpiewka Champions of Europe, You'll Never Sing That, która już jest chyba śpiewana przez wszystkie możliwe kluby w Anglii.
1: Oj tak, ja najbardziej czekam na Selhurst Park, gdzie będzie to śpiewane, bo tak. Myślę, że kibice Palace mają do tego prawo, ale o ile, tak jak sobie już mówiliśmy, kibice Arsenalu słodko-gorzko, bo cieszyli się mistrzostwem Anglii, nie mogli się cieszyć Ligi Mistrzów, kibice Palace to już cieszyli się trofeum, jakim jest Liga Konferencji, to jest jeszcze jedna grupa kibicowska, która miała powody do uśmiechu, do radości, do celebracji. I to jeszcze przed Ligą Mistrzów. I powiem więcej, oni nie musieli rozgrywać żadnego meczu. I jeżeli się zastanawiacie, o co chodzi, to spokojnie, już zaraz sobie pogadamy. Ale właściwie chyba będzie gadał Piotrek, bo on będzie najszczęśliwszy z naszej dwójki. Ale o tym już za chwilę, a przed wami Freed from Desire.

0: wielkim skrócie w środę przyszła oficjalna informacja ze strony Liverpoolu, że Arne Slot nie będzie już szkoleniowcem The Reds w przyszłym sezonie. I Piotrze, oddaję ci głos, bo ty masz do powiedzenia więcej niż ja.
1: Jeszcze szybko poprawię, to informacja przyszła w sobotę, tuż przed finałem Ligi Mistrzów. Ja może brzmię troszeczkę bardzo stonowanie, ale no ciężko nie ukryć faktu, że fanbaza Liverpoolu w tym momencie jest w ekstazie, bo informacja przyszła bardzo znienacka, bo wszystkie media związane z klubem, związane ogólnie z piłką, mówiły, że Arne Slot ma bardzo bezpieczną posadę w tym momencie, że nie ma o co się łysy Holender martwić i że po prostu będzie kontynuowany sezon numer 3 w ramach właśnie Ligi Mistrzów. No to przyszła taka bomba i to nie mało uważam, że Arne Slot został zwolniony, ale ku temu podobno, oczywiście to jest troszeczkę niepotwierdzone, ale jednym z czynników, dla którego posunięto się do takiego ruchu, był post Mohameda Salaha, który był na zakończenie sezonu albo tydzień przed zakończeniem rozgrywek, no, który wprost mówił, że Liverpool zasługuje na więcej, Liverpool nie może wyglądać tak, jak wygląda w tym sezonie. Curtis Jones chyba podobną treść tutaj rozpisał na popularnym X-ie, dawniej Twitter. I podobno to był jeden z czynników, dla którego Arne Slot finalnie został zwolniony. Sam Holender podobno był bardzo zdziwiony tą decyzją. No niemniej jednak ja się mogę cieszyć. Chociaż oczywiście z dużym szacunkiem za trofeum sprzed dwóch lat. Z sezonu 24-25, no niemniej jednak w tym sezonie Holender bardzo nie pomagał sobie decyzjami kadrowymi, różnego rodzaju komentarzami na temat tego, jak wyglądał klub i dlaczego uważał, że porażka 3-0 wygląda wspaniale w statystykach, że 28 strzałów, czy teraz podaje gdzieś tam luźno właśnie takie statystyki, ale porażka 3-0, nie, jest z czego budować. No, niemniej jednak Arne Slota już nie ma tutaj powodów do smutku, ponieważ momentalnie pojawiły się informacje, kto ma być następcą. I to jest następca bardzo znany, mi się wydaje, w kuluarach angielskiej Premier League. Jest to Andoni Iraola, czyli Hiszpan, którego na pewno doceniamy za pracę w Bournemouth. W końcu Liga Europy z Wisienkami została wywalczona. No i też rozwinął kilku młodych zawodników do naprawdę wysokiego poziomu, chociażby Krupi Junior, Ryan i inni. No i właśnie to jest bardzo ciekawe, wszyscy kibice Liverpoolu są na tak, bardzo chcą powrotu ofensywnego futbolu na Anfield i ogólnie na rozgrywkach krajowych i europejskich. Jak wiem, też Liverpool zagrał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. No i to ciekawe, myślę, że to takie troszeczkę przechodzi koło nosa ta informacja, bo do sztabu szkoleniowego Iraoli ma przyjść były zawodnik Liverpoolu, jakim jest Thiago Alcantara, którego myślę kibice ciepło wspominają na angielskich boiskach, bo jednak no, profesura ze strony Hiszpana tutaj miniła się niejednokrotnie. On sam generalnie, z tego co ja wiem, Thiago jest dosyć takim właśnie prymusem, jeśli chodzi o naukę futbolu z tej perspektywy tego trenera, gdzieś z tych, że tak powiem, linii bocznej, więc jestem ciekaw tego projektu. Mam nadzieję, że on finalnie dojdzie do skutku, że Iraola zasiądzie za sterami Liverpoolu. Wiemy, że jeszcze na razie było here we go, ale wiemy, że z tymi here we go bywa różnie. Ja jestem ciekaw, jestem podekscytowany i naprawdę czekam na pierwszy gwizdek nowego sezonu, bo myślę, że no naprawdę będzie co oglądać.
0: Ludzie się trochę śmiali, że przez co tak kibice Liverpoolu przejęli media społecznościowe z tym newsem o odejściu Slota, że ludzie w pewnym momencie musieli sobie przypominać, że ej, jest finał Ligi Mistrzów, tak. Słuchajcie. Ale faktycznie z perspektywy osoby, która nie jest kibicem Liverpoolu, tylko innego klubu, no i przy okazji jest entuzjastą Premier League, to ciężko mi jest osobiście oceniać Arne Slota jako menadżera, bo z jednej strony jest to mistrzostwo Anglii, z drugiej strony jest ten sezon, który był katastrofalny z perspektywy klubu, więc to jest takie trochę 50-50, nie wiem, może będziemy musieli spojrzeć na to z trochę większej perspektywy, zobaczymy, co pokaże przyszły sezon, ale przy okazji pojawiła się taka plotka, którą lepiej nie traktować poważnie, tylko naprawdę mocno z przymrużeniem oka, że skoro Slot odejdzie, to być może Salah wróciłby do Liverpoolu.
1: No, mówiono o tym, no bo też jednym z zarzutów Agnesota w tym sezonie zwłaszcza było to, że kompletnie zepsuł atmosferę w szatni i no, głównym też powodem był konflikt z Mohamedem Salahem, który no, był wręcz otwarty, mi się wydaje, że zarówno, no, głównie zawodnik nie krył tej frustracji z decyzji Holendra. No, mówi się o tym, że też Salah rozmawiał z agentem, że być może jednak wróci, albo że gdzieś tutaj przedłuży ten kontrakt. Nie wiem, ja z jednej strony jestem pogodzony, że to już powoli trzeba przestawiać tą pewną erę, jak tak jak był Firmino, Mane, Salah, to teraz możemy spodziewać się czegoś nowego. No, ale to też był zarzut. No, niemniej jednak, tak jak Julia mówi, nie powinniśmy tej informacji traktować w 100% poważnie, ale no... Cóż, jestem ciekaw na pewno, jakie miesiące następne przed Liverpoolem, bo wiemy, że jeszcze przed nami oczywiście Mundial, o którym za chwilkę sobie też powiemy, no ale mi się wydaje, że z decyzji, z perspektywy szczególnie tego roku, decyzja o zwolnieniu Arneslota jest bardzo dobra, no i jak też ciekawostka, nie mamy już żadnego łysego menedżera w Premier League obecnie.
0: To jest faktycznie rzadkość, bo był wieczny Pep Guardiola, ale to tak na sam koniec, bo wiemy, że ostatnio to tylko narzekałeś na tego Slota, że wszystko źle, wszystko tak dalej, to jest ten moment, żebyś szybko powiedział ten jeden najpiękniejszy z nim moment, proszę.
1: Najpiękniejszy moment, no myślę, że no, zwycięstwo w Premier League, no jednak to było 20. trofeum Liverpoolu w historii, czyli w tym momencie Liverpool jest tą drużyną z największą liczbą tytułów Premier League w historii Anglii, albo zrównał się, albo w przegoniu Manchester United pod tym względem. No i to takie po prostu klamra tego, że facet w pierwszym sezonie po odejściu legendy Jurgena Kloppa zrobił wszystko, co się da, i to zrobił naprawdę dużą z łatwością. Nie powiem, że z dużą, bo uważam, że zrobił wszystko, co mógł na perfekcyjnie i no, znowu to mistrzostwa, że teraz nie poszło na tyle dobrze, no to cóż, ja mu życzę powodzenia, słyszałem, że do Milanu ma iść, także pozdrawiam Michała Korka, jeśli nas słucha.
0: Tak, a zrobił wszystko Thomas Tuchel, żeby podburzyć Anglików swoimi wyborami w kadrze Anglii, ale o tym porozmawiamy sobie już za chwilę.

0: cóż, no mamy już czerwiec, jeśli chodzi o kalendarz, a to oznacza, że nieubłaganie zbliża się mundial w Stanach, w Kanadzie i w Meksyku. No jak wiemy, Polski tam nie ujrzymy, ale ujrzymy reprezentację Anglii, która jakiś czas temu, jeszcze przed zakończeniem sezonu Premier League, no pokazała, a właściwie Thomas Tuchel pokazał mediom i ogólnie światu, kto pojedzie na ten mundial. I co by tutaj nie powiedzieć, jest kilka bardzo, ale to bardzo kontrowersyjnych decyzji, za które no być może Tuchel zapłaci, ale to oczywiście się jeszcze okaże w trakcie samego turnieju. No bo ciężko wyobrazić sobie reprezentację Anglii bez chociażby Harry'ego Maguire'a, który nie jedzie na mundial, a wiemy, że jest to ostoja linii obrony, chociażby w kadrze jeden z kapitanów Anglii. Między innymi nie pojedzie Morgan Gibbs-White, który miał bardzo dobry sezon w Nottingham Forest i no spodziewano się, że no to nie umknie właśnie Tuchelowi w kontekście formy. Nie jedzie Trent Alexander-Arnold, który możemy o nim mówić dużo, ale no jednak światowej klasy bocznym obrońcą jest. Nie jedzie Adam Wharton, który...
1: Trent nie jedzie. A, usłyszałam, że jedzie.
0: Trent nie jedzie. Nie jedzie Jarrod Bowen, który też przecież West Ham ciągnął w pojedynkę. Nie jedzie Cole Palmer, nie jedzie Lewis Hall, nie jedzie Phil Foden, nie jedzie Luke Shaw czy Fikayo Tomori, więc tutaj naprawdę te wybory wydawać by się mogło z tej początkowej fazy, że one są bardzo dziwne, szczególnie kiedy spojrzy się na zastępstwa, które zostały powołane w ich miejsce.
1: Dokładnie tak. Na przykład Jarrell Kwanzach, o którym część kibiców mogła zapomnieć, biorąc pod uwagę fakt, że zmienił otoczenie, gra obecnie w Bayerze Leverkusen, więc tam też ciężko jest określić, czy dobrze sobie radził. Dla wielu osób zaskoczeniem na pewno też było powołanie Jordana Hendersona, chociaż moim zdaniem no to jest jeden z takich postaci ważnych dla całego Brentford, bo on był bardziej defensywnym pomocnikiem, więc też nie ma wielkich liczb, no i jednak chyba ze względu na to doświadczenie, jako lider tam pojechał. No może też dziwić Ivan Toney, tak, który już w ogóle zniknął z radarów nas wszystkich. Dla niektórych też nie do końca zrozumiałą decyzję jest Noni Madueke, tak, skąd on się pojawił akurat przy tych nieobecnych. Palmer aż tak mocno mnie nie dziwi, bo też to nie był za bardzo jego wybitny sezon. Chyba jeżeli spojrzymy na pozycję na boisku, to żadnego zaskoczenia nie ma wśród bramkarzy, bo mamy Dina Hendersona, mamy Jordana Pickforda, czyli jedynkę Anglii, no i Jamesa Trafforda, i tutaj nie ma czego się za bardzo przyczepić, ale faktycznie jest tak, że kibice synów Albionu mają zastrzeżenia do Tuchela i tak naprawdę to w ogóle się zaczęła taka lawina jeszcze dzień przed oficjalnymi powołaniami,
0: tak,
1: bo dowiedzieliśmy się o wpierw Maguire'ze, chociaż na początku to były plotki, później sam piłkarz potwierdził,
0: tak,
1: że
0: i tam
1: nie
0: rodzina
1: jedzie.
0: Też, że tak, są bardzo zdziwieni tą decyzją, że no nie znajdują w ogóle
1: uzasadnienia,
0: szczególnie, że Maguire miał naprawdę dobry sezon w sezonie ligowym w barwach Manchester United. Odrodzenie takie troszeczkę bym powiedział, także tutaj to chyba jest największe zaskoczenie względem pozostałych. Ale no na przykład też ciekawy jest kazus Morgana Gibbs-White'a, który no przecież grał wielokrotnie i na napadzie, i na pozycji numer 10. W jego miejsce przychodzi Ivan Toney, który strzelił dużo bramek w Arabii Saudyjskiej, no ale z drugiej strony jest Arabia Saudyjska. Kiedy spojrzymy na Morgana Gibbs-White'a, który bramek w Premier League strzelił chyba 14, no to już mamy ten pewien zgrzyt, kontrast właśnie względem tego. No i też na przykład, tutaj może troszeczkę uderzę w Tottenham, ale na przykład Jed Spence, który zostaje powołany kosztem chociażby Trenta i razem jedzie na tym samej pozycji z Timo Livramento. Też kontrowersja, szczególnie kiedy spojrzy się na formę Tottenhamu jako całości i wiemy, że Jed Spence też tam brał w tym, że tak powiem, precedensie udział. No jest to co najmniej zastanawiające i wydawać by się mogło, że Tuchel wie, co robi, ale kibice mają odmienne zdanie.
1: Tak, tutaj wydaje mi się, że Jed Spence idzie pod plan taktyczny Tuchela pressingu. Ja na chwilę ci przerwę, bo mam informację z ostatniej chwili. Oficjalnie Fulham potwierdziło, że Marco Silva odejdzie z roli menadżera The Cottagers. Mamy potwierdzenie oficjalne klubu. Spędził Silva w ekipie Fulham 5 lat, przyprowadził ich z powrotem do Premier League. I mamy w takim układzie klub w ekstraklasie angielskiej, który jest chwilowo bez trenera. podobnie jak chociażby Palas, i będzie go poszukiwać. Jak możemy się dowiedzieć, nastąpiło po prostu brak porozumienia między klubem a menedżerem, jeśli chodzi o kontrakt.
0: Tak, to ciekawa informacja na koniec w sumie naszych rozważań. Ja kojarzę, tak jeszcze przerywając na chwilę temat reprezentacji Anglii, ja Marco Silva kojarzę z taką stabilnością po prostu w Fulham, że tam zazwyczaj był środek tabeli i nikt raczej nie narzekał na to, co się działo po prostu, czy było lepiej, czy było gorzej. Póki było utrzymanie, to było dobrze. I uważam, że zrobił dobrą robotę Portugalczyk i życzę oczywiście powodzenia w dalszej karierze.
1: Ja bym powiedziała, że on zerwał trochę z taką perspektywą tego klubu jojo, bo Fulham czasami przychodziło i spadało, a tak przywrócił utrzymanie, jeśli chodzi o Fulham, że to stał się taki klub środka tabeli w Premier League, który nie walczy o jakieś wielkie cele, ale też nie musi drżeć o utrzymanie, chociaż kto wie, co będzie teraz, kiedy Silva z klubu odejdzie, także mamy kolejny klub, który jest trochę zamieszany w poszukiwaniu nowego menadżera i z tego, co możemy się dowiedzieć, to Silva idzie do Portugalii, a konkretnie do Benfiki, z której odchodzi José Mourinho na rzecz Realu Madryt.
0: Tak, no cóż, tak jak powiedziałem, życzymy powodzenia na pewno w dalszej karierze. Zobaczymy, co Fulham wymyśli w tym momencie. No jeszcze na chwilkę zerkając na i mówiąc o Anglii, no będzie to na pewno ciekawa tutaj kampania mundialowa ze strony Anglików, bo no kojarzymy, że od tych ten futbol ma wrócić do domu i do tej pory nie wrócił, a wiemy, że tych okazji było co niemiara w ostatnich kilku latach. A przy obecnym miszmaszu, który zapodał Tuchel kibicom reprezentacji Anglii, możemy się spodziewać naprawdę chyba wszystkiego.
1: Mm-hmm. Chociaż też zauważyłam takie komentarze wśród kibiców synów Albionu, że jeżeli dojdzie do jakiejś katastrofy na tym mundialu, i mówiąc katastrofę, mam na myśli chociażby nie wyjście z grupy albo odpadnięcie na bardzo wcześnej fazie pucharowej, no to kibice uważają, że Niemiec bardzo szybko pożegna się z rolą selekcjonera. Czy tak będzie? No to musimy zobaczyć, bo równie dobrze Tuchel może okazać się wielkim geniuszem, który idealnie wybrał sobie zawodników na ten mundial, ale faktycznie może też się skończyć to katastrofą, no ale przekonamy się to dopiero na turnieju.
0: No tak, tylko żeby tak być słownym, Anglia rozgrywa mecze w grupie L. W jej składzie znajdziemy właśnie Anglików, Panamę, Ganę i Chorwację. Nie wydają się to być zbyt trudni rywale, no ale wiemy, że mundial żyje własnymi zasadami troszeczkę. Pierwszy mecz już 17 czerwca, więc prawdopodobnie będziemy sobie mówić o tym, co się dzieje na mundialu. Ale to jeszcze, zanim do tego przejdziemy, naprawdę jeszcze para audycji w sobie nas czeka, zanim do tego przejdziemy, do kwestii mundialu. No i będziemy się z wami powoli żegnać, bo już czas nieubłaganie dobiega końca. To była audycja na Wyspiarskim Murawie, za którą dziękuję.
1: Julia Koniewska.
0: I Piotr Stachura, realizowała nas Zuzanna Bukała. I słuchajcie nas dalej, bo naprawdę jeszcze dużo, dużo ciekawych audycji przed nami.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
7: I Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja. Radio Meteor.

0: ustedes que son padres de familias.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz, Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Autopromocja.
6: Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
6: Słuchasz Radia Meteor.

0: Magazyn muzyczny.
1: Godzina 20, magazyn muzyczny. Wita się z wami Adam Leśniewicz oraz
2: Mikołaj Plewa.
1: Dzisiaj odcinek specjalny, gdyż oficjalnie, jak na naszej storce, którą wcześniej nagraliśmy, mówiliśmy o tym, że zaczęło się lato, a razem z latem zaczynają się festiwale muzyczne. Dzisiaj o takich pogadamy, a właściwie o jednym takim.
2: Dzisiaj wyjątkowy odcinek magazynu muzycznego, ponieważ będziemy mieli później gościa, Bartka Szatkowskiego z Winiary Bookings, który, a zresztą usłyszycie, co ma nam do powiedzenia. Summer Punch Festival to jest nasza dzisiejsza przewodnia impreza. Posłuchamy sobie trochę muzy, która tam zagości. I co?
1: Pogadamy sobie trochę też o artystach. Myślę, że line-up jest bardzo ciekawy. Ja nie będę, jakby powiem to prosto z mostu, że jest to temat bardzo, że jak powiem, z mojej półki, z mojej niszy, jeżeli można tak to powiedzieć. Wiele z tych zespołów to są zespoły, których słucham na co dzień. Mikołaj jest na drugim końcu, że tak powiem,
2: tego
1: kija, dlatego że ja po prostu cały czas z tym gadam i cały czas go mobilizuję tutaj. I w sumie tak naprawdę trochę się doedukował, myślę, że totalnie, przez to moje gadanie i o tych zespołach, i też o tym festiwalu, który tak naprawdę od paru miesięcy jest gdzieś tam u mnie na tapecie na pewno, jeżeli chodzi o eventy, na których bardzo chciałbym się pojawić. Odsyłam też serdecznie wszystkich, którzy są zaciekawieni tematem, do naszego wywiadu na kanał Radio Meteor, gdzie z Bartkiem Stobińskim i Tomkiem Masłowskim, czyli można powiedzieć mózgami operacji całej Summer Punch Festival, rozmawialiśmy sobie właśnie o bookingach. O bookingach dzisiaj pogadamy na pewno i o tych zespołach, co one prezentują.
2: Ale więc też zacznijmy może od tego pierwszego zespołu, który tutaj zaproponowałeś. Spectre, Bad Omens, numerek poleci może teraz.

0: dzisiejsza audycja będzie składała się tak naprawdę z dwóch części. Pierwsza część to będą nasze highlighty z dwóch perspektyw. Z perspektywy, że tak powiem, wyjadacza sceny emo-korowej, czyli mnie tutaj prezentującego wam moje highlight piki, ale również Mikołaja, który takiej muzy na co nie słucha, ale zbadaliśmy sobie ten line-up i każdy z nas ma jakieś swoje ulubione piki. Natomiast drugą częścią tej audycji będzie rozmowa z gościem Bartkiem Szatkowskim o tym, jak organizacja i szczególnie promocja tego festiwalu wyglądała od kuchni.
1: Tak jest. No to co, przeczytajmy sobie może, tutaj mamy notkę taką prasową. Summer Punch Festival to letni knockout rzeczywistości. Wracamy do czasów, w których wszystko było głośne, odważne i prawdziwe. Zderzamy energię muzyki z nieokiełznaną wolnością. Bez zasad i filtra, ale za to z pełną mocą. Wszystko, za czym tęsknimy, przychodzi do nas z gwałtowną siłą, pozwalając podobnie zanurzyć się w świecie lat zerowych. Głośnych czasów bez reguł, pełnych wrażeń, spontanicznych decyzji, przełamywania schematów, eksploracji i zabawy. No, w sumie to naprawdę jest trafny opis z tego, co usłyszeliśmy w rozmowie, co wy również, drodzy słuchacze, usłyszycie, z tego, co można zobaczyć na social mediach. Summer Punch Festival to zdecydowanie to wszystko się pięknie ze sobą zgadza. Co można dodać? Muzę można dodać.
0: No przed chwilą posłuchaliśmy jednego z headlinerów Bad Omens. Ja tutaj mogę już od razu powiedzieć, jako że to jest jeden z moich highlightów, jeden z zespołów, który na pewno chcę zobaczyć, dlatego że śledzę Bad Omens od tych płyt jeszcze przedpandemicznym. Pamiętam, druga płyta, taka z brązową okładką, numer The Worst in Me jest właśnie z niej, nie przypomnę sobie niestety teraz tytułu, ale pamiętam, że zapętlałem ją bardzo, bardzo, bardzo długo. Dużo ludzi ten zespół porównywało do Bring Me The Horizon z Sempiternal. Dużo ludzi mówiło, że to jest może jakiś taki sequel, może trochę jakaś nieudana podróba. Bad Omens przetrwali próbę czasu, znaleźli swój sound, który teraz, jeżeli chodzi o to, co prezentują, również o numer Spectre, jak i poprzednią płytę The Death in Me, z której takie hiciki jak Just Pretend albo Artificial Suicide na pewno usłyszą na Summer Punchu, no zespół zatoczył koło i tak naprawdę, powiem szczerze, gdyby ktoś powiedział mi 10 lat temu, że to akurat Bad Omens będzie jednym z 4-5 najbardziej aktywnych, najbardziej rozpoznawalnych, prężnie działających zespołów metalcore'owo-rockowych, bardzo bym się zdziwił. Natomiast no już za 2 tygodnie są headlinerami. Pierwszego dnia, 18 czerwca. Serdecznie oczywiście zapraszam wszystkich, którzy będą, ale myślę, że headlinera też, no głupio nie zobaczyć. Jednego czy drugiego, oczywiście o drugim, czyli o Three Days Grace, również porozmawiamy, ale oprócz headlinerów mamy masę młodych zespołów. Powiedziałbym, że coś, co jest dla mnie bardzo interesujące, intrygujące jest to, że wiele z tych zespołów nie jest aż takich dużych, że tak powiem, on their own, tylko są kapelami z dużym potencjałem, gadając też i z Tomkiem, z Bartkiem, wiem, że często bukowanie koncertów, festiwali opiera się na takim troszkę antycypowaniu, daniu kredytu zaufania po prostu kapeli. I jedną z takich kapel na pewno jest zespół House of Protection. Ja pamiętam, że jak przygotowywaliśmy się tam do tej audycji i ten temat Summer Punchowy pomiędzy mną a Mikołajem jakoś tak idzie w tej weftę już od jakiegoś czasu, pamiętam, że myślałem sobie, że House of Protection to jest zdecydowanie jeden z tych zespołów, który tobie może siąść najbardziej. Nie wiem, czy w sumie zaznajomiłeś się z nimi?
1: Częściowo tak i właśnie z numerem, który usłyszymy, Pulling Teeth, zapoznam się po raz pierwszy, więc posłuchajmy go sobie i porozmawiajmy, jak to brzmi.

0: House of Protection to jest projekt Arika Improtis, który wcześniej grał m.in. w bandzie Night Versus i Stevena Harrisona z Fever 333 i The Chariot przykładowo. Mieszają oni trip-hop, post-punk, alternatywę i wszystko, czym się kiedyś jarali jako dzieciaki. Ewidentnie jest to naprawdę konkretne uderzenie. Tak jak tutaj piszą nam organizatorzy, z każdym kolejnym materiałem ich muzyka staje się jeszcze bardziej mroczna, coraz odważniejsza i nieprzewidywalna. Duet, który nie ogląda się na gatunki i robi to, co czuję. Słychać to w tej muzie, w sumie mogę tak powiedzieć z pełnym przekonaniem. Faktycznie to trochę to mnie lepiej trafia, jeśli chodzi o taką siłę i to zacięcie trip-hopowe. To są takie jakieś rzeczy, które mi siedzą. Trapowe nawijanie również jest tu obecne, także słuchajcie, no nie tylko jak jesteście typowo fanami mocnej, hardkorowej muzy, to Summer Punch jest dla was, ale i można fajne, ciekawe rzeczy odkryć.
1: Tak jest, myślę, że miszmasz gatunków, myślę, że miszmasz różnych klimatów i inspiracji jest zarówno w House of Protection, jak i w wielu innych zespołach. Ja powiem tylko w trzech zdaniach ciekawostkę, bo jest tyle zespołów, że trzeba się streścić, że no ten projekt Fever 333 to jest coś, z czego głównie zasłynęli Arik Importa i Steven Harrison. Wcześniej grali w Fever 333 z Jasonem Butlerem, znanym m.in. z Letlife, który oczywiście w Fever dalej jest, dalej kontynuuje ten zespół. Samemu panowie pożegnali się, rozpadając tak naprawdę to trio oryginalne i po jakimś czasie założyli we dwójkę House of Protection. Co ciekawe, żaden z nich nie jest tak naprawdę wokalistą. Rolę wokalisty Steven Harrison przejął tak trochę z biegu i no, zrobili super materiał z Jordanem Fishem, byłym producentem i klawiszowcem Bring Me The Horizon. Jest to zespół, który ciężko mi troszkę oddzielić właśnie od Fever i od Letlife, od tej całej scenerii, ale bardzo sobie ich ceniłem, miałem okazję z nimi dzielić scenę 3 lata temu we Wrocławiu na Zaklętych Rewirach razem z zespołem BHP, supportowaliśmy ich. Jestem ciekawy, jak po prostu nowy projekt tutaj się zaprezentuje. Wróćmy na chwilę do tych headlinerów, bo mamy tutaj, widzę, załadowanego turbo hiciora tak następnego. No, headlinerem dnia numer 2, 19 czerwca, będzie oczywiście Three Days Grace. No, dla fanów alternatywnego rocka oczywiście ksywa znana, zespół, myślę, że mogę powiedzieć, jak najbardziej legendarny. Powrócili z oryginalnym wokalistą Adamem Gontierem. Oczywiście ich obecny wokalista Matt dalej jest w zespole, śpiewają razem. Ciekawy ten reunion. Co, Mikołaj, sądzisz?
0: Ja sądzę, że to jest coś takiego mocno dla mnie nostalgicznego, więc wróćmy do tych czasów. Posłuchajmy ostrego I Hate Everything About You, Three Days Grace. Yeah.

0: kolegą Adamem sobie tutaj lekko podśpiewywaliśmy ten refrenik, gdy wy sobie słuchaliście tego utworu I Hate Everything About You, 3 Days Grace, pochodzący z self-titled albumu, który też niezły reality check nam tutaj się zapodał, ponieważ jest to album pochodzący z 2003 roku. Debiutancki album tej formacji kanadyjskiej, gigantów alternatywnego rocka. Generalnie zdefiniowało to brzmienie sceny, myślę. Dało to jakąś taką, daje to taką nostalgię rockową, surową, która myślę, że połączy pokolenia, bo line-up tegoroczny pierwszej edycji Summer Punch Festival jest właśnie taki, żeby te pokolenia łączyć.
1: Jak najbardziej, myślę, że mało jest takich kapel z takim dużym impaktem jednak, ale wciąż relatywnie powiązanych z tym młodszym pokoleniem, no bo umówmy się, mimo tego, że płyta ma już ponad 20 lat, to wciąż to była tak naprawdę muzyka millennialsów, która, powiedzmy, że nasze starsze rodzeństwo, można powiedzieć, takiej muzyki słuchało. No teraz czas minął, słuchacze dorośli mają teraz swoje dzieciaki i okazuje się, że ogromna po prostu nostalgia, ogromna chęć na zobaczenie tych kapel się narodziła. Myślę, że to była też jedna z głównych przyczyn tego, że tak dużo tych zespołów teraz przyjeżdża i do Europy, ale również dużo tych festiwali, między innymi właśnie Summer Punch stwierdził, że to jest ten czas, żeby właśnie tą lukę i trochę tą muzykę pocelebrować, o czym też na pewno z Bartkiem sobie jeszcze pogadamy. Pozdrawiam serdecznie kolegę Eryka, z którym studiuję, który na pytanie, co zobaczysz na Summer Punchu, powiedział, że trzeba iść przede wszystkim na Silent Planet. Ja na pewno się na Silent Planet wybiorę. Miałem okazję już ich raz widzieć w Proximie podczas promocji płyty Antimatter. Bardzo, bardzo dobry zespół. Ale co my tu jeszcze mamy? Mamy z takich większych ksyw, które w sumie headlinerami nie są, ale są, myślę, że mogą dużo powiedzieć i dużo ludzi pod co na pewno zebrać, to będzie Baby Metal. Jedyny w swoim rodzaju fenomen z kraju wiśni. Ogromny, potężny miszmasz tego japońskiego popu, J-popu z różnymi odcieniami heavy metalu. No i występy prawie na levelu Taylor Swift z jakąś choreografią niesamowitą, scenografią, laserami, w ogóle wszystkim, co sobie można wymarzyć. Więc tego jestem bardzo ciekawy. Nigdy nie sądziłem w sumie, szczerze mówiąc, że pójdę na Baby Metal, a pójdę.
0: To jest taka ksywa, którą gdzieś tam słyszałem, więc w sumie też jestem ciekaw, jak wypadną i jak publika tutaj zareaguje na taki z dalekiego wschodu zespół. Ja tutaj przeglądając sobie line-up zauważyłem zespół Palais Royal. Jest to rock'n'rollowa trójka z Los Angeles, mieszająca glamowy rozmach z punkową bezczelnością i teatralnym rozmachem, jak to nam podają organizatorzy. Pamiętam, że robiłem ich, tak mi się wydaje, że to jest chyba ten zespół.
1: Robiłem B17? Ich,
0: tak.
1: Tak jest, tak, grali.
0: Robiłem ich koncert w B17, pracowałem przy tej produkcji i rozmawiałem sobie z ochroną i to jest generalnie zespół, na który wiara kolejkuje od nocy. Także...
1: Tak, mają kult za sobą, kompletnie w ogóle oddanych fanów. Niesamowite. Powiem szczerze, mało jest takich zespołów, które z tak młodym stażem mają właśnie za sobą taki kult fanowski, jakże zdecydowanie warto zobaczyć.
0: Zdecydowanie coś takiego, które gdzieś tam się wyróżni i na pewno dużo fanów muzyki typu glam rock, high voltage nam zaproponują.
1: Tak jest, myślę, że Palais Royal taki subheadliner, można by powiedzieć. Co my jeszcze mamy z takich rzeczy położonych wyżej na plakacie, trochę większą czcionką? Co się akurat zdziwiłem, przyznam szczerze, że to jest zespół, który pamiętam, jak zaczynał w 2017 roku, wydali taką pierwszą, bardziej szeroko przyjętą płytę po prostu przez wiele osób, przez krytyków, jak i również przez fanów metalcore, zespół Landmark z Francji. Również coś, co gdybym usłyszał 10 lat temu przed pandemią, że to będzie jeden z takich zespołów jednak prężnie działających, headlinujących, wyprzedających większe kluby, to mi się zdziwił. Też reprezentanci takiej nowej fali metalcore'u z tej samej parafii co Bad Omens, Catch Your Breath, który też będzie oczywiście na festiwalu, czy Bill Murray. Mieszanka oczywiście metalcore'u, ale bardzo dużo jest w tym hardcore punka i też hip-hopu francuskiego, który Flo, wokalista Landmarks, prezentuje. Super wszechstronny wokalista, świetne show. Serdecznie, jeżeli ktoś chce przedsmak sobie zobaczyć, polecam wykonanie utworu Lost in Wave, tytułowego z ich poprzedniej płyty, na żywo z Hellfestu, jednego z największych francuskich festiwali takich rockowo-metalowych. Lecimy dalej. Teraz no tutaj, potem jeszcze o tym, potem jeszcze posłuchamy, pogadamy, Alexis on Fire, nie wiem co.
0: Ale
1: tutaj
0: musisz wspomnieć oczywiście, no bo tutaj
1: tak, nie ma audycji,
0: jest to coś na
1: nie,
0: co...
1: Nie ma audycji tak. Adama Leśniewicza
0: bez Alexis,
1: bez
0: on,
1: Alexis
0: Fire.
1: On Fire. Nie wiem co, no ja jak sobie przypominam, że ich zobaczę za dwa tygodnie, to autentycznie mi się szklane oczy robią, więc lećmy dalej, bo się jeszcze wzruszę, a tego nie chcemy. Bill Murray, jak ktoś lubi połączenie country i gentu, no to jest najlepsza rzecz, jaką może zrobić. Oczywiście dużo też takich fajnych popowych elementów. Były członek legendarnego Attack Attack, Johnny Frank, zrobił po prostu fenomenalny solowy projekt, który się świetnie przyjął pierwszy raz w Polsce. Też dzisiaj na audycji poleci. Mamy potem Bury Tomorrow, które widziałem razy 3, okay. Nie pamiętam. Anegdotę mogę powiedzieć, że z Davidem, basistą, David Winterbates, kiedyś na koncercie nie wiem, 2017-18 w Hydrozagadce miałem okazję sobie hangoutować, bardzo długo gadaliśmy i było bardzo blisko, żebym się nie wydziarał razem z nim u jeszcze jednej takiej znajomej, która była na koncercie, która akurat była artystką tatuaży, nie miałem wtedy, akurat była artystką tatuaży, nie miałem wtedy 18 lat, mama by mnie zabiła, więc dobrze, to nie wyszło. Po zespół

zespołu Show Me The Body, nowo, prosto z Nowego Jorku, przesuwający granice hardkoru skład, który łączy noise, punk, industrial i takie miejskie brzmienia właśnie prosto ze Stanów. Mają bardzo naprawdę buntownicze, takie gęste, intensywne brzmienie i jest naprawdę niesamowitym to skład, jest to naprawdę niesamowity skład, jeśli chodzi o kontakt z publicznością. Gdzieś tam ja słyszałem o Show Me The Body i myślę, że możemy sobie Show Me The Body Arcanum posłuchać.

Już za moment dołączy do nas Bartek Szatkowski. Ostatnie wejście, w którym jeszcze chcę parę ksyw, parę nas zespołów polecić, highlightować, bo uważam, że warto, bo naprawdę ten line-up jest przepełniony super formacjami i aż nie mogę się doczekać, żeby to wszystko zobaczyć w przeciągu tych dwóch dni. Warto tutaj dać krótki shoutoutik, że udało się to zmontować w taki sposób, że żadne koncerty tak naprawdę bezpośrednio siebie nie nachodzą przez oba dni. Dlatego, że w momencie, w którym kończy się koncert A, na drugiej stronie, na drugiej scenie zaczyna się dokładnie na tej godzinie drugi koncert, więc wiadomo, nie będziemy w stanie zobaczyć może wszystkich pierwszych numerów, ale faktycznie te sloty na siebie nie nachodzą. Dobrze, Don Broco, legendarna brytyjska formacja, płyta Nightmare Trippin' wydana parę miesięcy temu, numer z Nickelbackiem, który dzisiaj też poleci pomiędzy wywiadem z Bartkiem, bo Bartek również Don Broco bardzo lubi. Jeden z najbardziej przyszłościowych zespołów. Lecimy dalej. POD, legendy. No po prostu legendy kalifornijskie, jeżeli chodzi o nu metal, jeżeli chodzi o alternatywny metal. Zaśpiewanie Youth of the Nation to jest coś, co nie wiem, czy jest przepis na lepsze letnie popołudnie dla fanów.

Muzyki gitarowej. Fajnie, że też taki legendarny skład mimo wszystko udało się ściągnąć na Summer Punch. Ja na pewno będę tam w pierwszym rzędzie. Yonaka, jeden z najbardziej ciekawych pików, najbardziej jak takich hybrydowych gatunkowo, jeżeli chodzi o ten line-up. Zagrają drugiego dnia rockowe riffy, punkowa energia, bardzo dużo elektroniki. Super, polecam dla wszystkich fanów takich nieortodoksyjnych brzmień rockowych. Rain City Drive, zespół, który śledzę od nie wiem ilu lat, wcześniej grający jako Slaves z jednym z moich jednym z moich ulubionych wokalistów, który jeszcze właśnie w Slaves śpiewał, Johnny Craig, znany z Dance Gavin Dance czy Emma Rosy. Zespół się z nazwy Slaves przebranżowił i otworzą pierwszy dzień na scenie Summer. Bardzo chętnie zobaczę, co prezentują w tym nowym wydaniu. Wcześniej wspomniane Silent Planet dla wszystkich ludzi, którzy lubią breakdowny, nowoczesny metalcore, ten taki progresywny odcień tej muzyki. Tak jak mówiłem, widziałem już kiedyś ich w Proximie. I ostatni pik, początek dnia numer 2, Tusz Amor, jedna z największych kapel takiego post-hardcore'u pomieszanego z tym emo lat, powiedzmy, 90-tych, 2000-tych, łączą ekspresję wokalną taką z super mocnym performancem, istotnymi tekstami. To są moje piki, oczywiście z wiele innych, które mógłbym cały czas wymieniać. Smash Into Pieces, Day by Rapel, 0936, bardzo dużo zespołów, ale za chwilę już dołączę z Bartek, a my posłuchamy sobie wcześniej wspomnianego Bury Tomorrow, Black Flame, niesamowicie nostalgiczny dla mnie utwór, jeden po prostu z metalcore'owych szlagierów, który mam nadzieję, że również usłyszymy. Black Flame.

0: Do studia dołączył już do nas Bartek Szatkowski, twarz Summer Punch Festival, Winiary Bookings. Pogadamy sobie troszkę od tej strony organizacyjnej, od kuchni, jak wygląda pierwsza edycja, bo pierwsze edycje mają to do siebie, że są intensywne i od kuchni, i na scenie, i pod sceną. Bartek, tak prosto, że tak powiem, z głowy, jakbyś miał w paru zdaniach określić, opisać cały ten proces, jak to wyglądało przez ostatnie parę miesięcy z twojej strony, coś takiego.
1: Uśmiecham się, bo chciałbym zacząć romantyzować pracę przy tym, bo jestem po prostu po ciężkim dniu, ale to nie będzie romantyzowanie. To faktycznie jest świetna przygoda i no ja razem z moimi szefami, czyli Tomkiem i Bartoszem, mamy bardzo porównywalne doświadczenie, jeżeli chodzi o ilość lat w robieniu koncertów. I robienie festiwalu to jest inny sport. Przez 14 lat robiliśmy koncerty, a jednak okazuje się, że festiwal jest zupełnie innym sportem, ale jest bardzo fajną przygodą i cieszę się, że dość spontanicznie weszliśmy w to, bo oczywiście festiwal krążył w głowie chłopaków od lat wielu, ale zrobiliśmy go dość nagle. W sensie dowiedzieliśmy się o tym chyba w firmie w wakacje, i w październiku już ogłaszaliśmy, gdzie trzeba było przygotować mnóstwo rzeczy. Tak naprawdę, zanim w ogóle wystartowaliśmy z tym, a co dopiero jakby wszystko, co się dzieje od ogłoszenia.
2: To na jakim etapie byliście, jak to ogłaszaliście? Tylko, że będzie coś takiego i w takim terminie.
1: Jak już ogłaszaliśmy, to już mieliśmy pełne KiwiJual i tak dalej, ale tu mogę powiedzieć, że KiwiJual akceptowaliśmy na spotkaniu 3 dni przed ogłoszeniem festiwalu, bo data ogłoszenia festiwalu była sztywna. Czyli agencja, którą wybraliśmy do wspierania nas w pomysłach kreatywnych, w kierunku festiwalu, w całym KiwiJualu, dostarczyła nam go dosłownie na kilka dni przed, wiedząc, że my musimy to ogłosić, więc muszą dowieść maksymalnie najlepsze projekty, jakie mogą. I dostali też na to miesiąc, to jest ultra mało czasu w takich sytuacjach. I kurczę, no, ja uważam, że dowieźli. Ja w ogóle mam dość mocne zdanie na temat jakości, na naszego, tego, inaczej, na temat właśnie tego, jak prezentujemy nasz festiwal. I jest to zdanie oczywiście jednoznacznie pozytywne, bo uważam, że zrobiliśmy fajną robotę.
0: Ja uważam, że robota, którą zrobiliście właśnie w tak małym przedziale czasowym, jest wybitna, szczególnie, że, znaczy, dobra, nie chcę tutaj jakoś, wiesz, throwing shades na inne festiwale metalowe w Polsce, natomiast umówmy się, nie ma ich jakoś super dużo. I konkurencja nie jest bardzo taka widoczna, szczególnie jeżeli chodzi o te nowoczesne brzmienia metalowe. Jakby Summer Punch w dużym stopniu stawia na jakąś taką alternatywę gitarową, a nie na Vadera i Cannibal Corpse, których chętnie bym oczywiście również zobaczył w takim zestawieniu przed Don Broke albo Bad Omens. To było mega ciekawe, jakby ludzie zareagowali. Natomiast chciałbym cię strasznie pociągnąć za język, jeżeli chodzi o tą całą promocję, którą ty masz na swojej głowie w dużym stopniu, czyli ten bokser. Wszystkie te rzeczy, ta żółta czapka, powiedz mi, to był w ogóle twój pomysł, czy to wyszło na bazie jakiejś konsultacji kolektywnej, jak to w ogóle zrodziło?
1: W żaden sposób nie można mówić, że to jest moja praca. Ja jestem jakby nadzorcą i jakby pilnuję całości tego, żeby wszystko to się spinało, żeby wszystkie pomysły, które rzeczywiście gdzieś przelatują pomiędzy nami, się spinały, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, korzystamy z zewnętrznej agencji marketingowej, dość dużej poznańskiej agencji marketingowej, obsługującej naprawdę dużych poznańskich klientów. I to też właśnie to, jakie oni mieli klientów, wzbudziło nasze bardzo duże zaufanie i dlatego ich wybraliśmy. I to właśnie jakby oni wytyczyli kierunek na podstawie bardzo w ogóle długiego jednego spotkania, które było takim briefingiem, gdzie to nie my w ogóle opowiadaliśmy o tym, czym chcemy, żeby ten festiwal był, tylko oni nas zasypali ogromną ilością pytań, czasami bardzo abstrakcyjnych, i w ogóle to było, samo spotkanie sobie już było ciekawe, a oni dodatkowo z tego wyciągnęli mnóstwo rzeczy, właśnie cały charakter festiwalu, to jak chcielibyśmy, żeby właśnie był pozycjonowany, ale też bardzo mocno skupiali się na charakterze, no bo to też trzeba przyznać, w kontekście charakteru to też trzeba rozszerzyć, że festiwal sam w sobie jest bardzo dużym odbiciem charakteru przede wszystkim Tomka i Bartka, w następnej kolejności też charakterów całej naszej ekipy, i właśnie oni bardzo fajnie to wychwycili, I to, że ja jestem, jak powiedziałeś, twarzą, ja bym wolał określenie host, bo zawsze mi się kojarzy twarz z twarzą Rajstop i reklamami Rajstop.
0: Shoutout dla reklam Rajstop.
1: Więc to też był pomysł właśnie, właśnie agencji kreatywnej. Aczkolwiek jak oni to przedstawiali, ja cały czas z taką wielką nadzieją patrzyłem na Tomka, który siedział obok mnie i liczyłem, że oni powiedzą, że Tomek będzie tą twarzą, że to właśnie skupienie jego charakteru i tego wszystkiego i tego, zresztą jak wygląda, jak unikatową postacią jest, będzie tym. I tak nawet pamiętam, że szarpałem go za ramię, czekając, aż oni powiedzą, że to on, a oni mówią, nie, że to ja. I bo ja nie czułem się w ogóle na siłach na to, w sensie takim, że teraz fajnie sobie rozmawiamy, bo jest miła atmosfera i tak dalej, ja raczej nie jestem aż tak ekstrawertyczną osobą, żeby porywać się na coś takiego, ale czuję się w tym dobrze i uważam, że finalnie fajnie, że tak wyszło. Wiadomo, Tomek przy ilości rzeczy, które robi, nie mógłby zajmować się
0: jeszcze tak, socjalami, tak. Cały shadow dla masa w ogóle, tak. Jeżeli nas słucha.
1: Więc myślę, że fajnie to wyszło. Faktycznie żółta czapka była moim pomysłem, że stwierdziłem, że...
2: Jakoś się wybijesz z tego tłumu przynajmniej.
1: Tak, to jest jedna rzecz, a druga, że wszyscy chodzą w pięciopanelówkach w tej muzie i tak dalej. Mówię, kurczę, wraca trochę ta moda na Beni, mówię, żółty kolor jest kolorem festiwalu. I wskoczyłem po prostu do kilku sklepów, znalazłem i stwierdziłem, że to będzie to. Zanim zacząłem nagrywać jakieś pierwsze rolki, bo brodatych, łysych też w tej muzyce dużo mamy. I faktycznie ta żółta czapka miała wyróżniać. I rzeczywiście jest już tak, że nie ruszam się nigdzie praktycznie bez niej, chociaż zapomniałem o załuta dzisiaj. Tak samo jak już przestałem wychodzić z domu bez kamery. Że mam tą taką małą kamerę DJI Pro i chodzę z nią teraz wszędzie. Mam ją zawsze w razie czego, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie jakiś pomysł, żeby coś nagrać, albo kiedy jakiś brief, który gdzieś mam w głowie przegadany właśnie z agencją, siądzie w danych okolicznościach. Dobry przykład, jeżeli jeszcze się mogę rozgadać.
0: Śmiało, śmiało.
1: To rolka albo stories, które nagrywałem w górach, udając wokalistę Bill Murray, który w tym takim słowiańskim przykucu często krąży po jakichś właśnie lasach i tak dalej. Ja też skakałem po kamieniach na potoku i pozowałem w tym jego przykucu, żeby też oddać gdzieś vibe tego właśnie festiwalu i tak dalej, bo stwierdziliśmy, że to będzie po prostu inne i unikatowe. Nawet, i ja też nie boję się tego mówić, uważam, że to jest nawet lekko unikatowe w skali europejskich festiwali w naszym graniu.
0: To teraz tematycznie posłuchamy sobie Bill Murray The End i zaraz wrócimy do rozmowy.

0: wracamy, to było Bill Murray, The End. Powiedz mi, bo wspomniałem boksera. Ja tego boksera widziałem na żywo, jak rozdawałem ulotki na Skillet jakiś czas temu. I powiedz mi, pamiętasz, jaki był najwyższy wynik wykręcony na tej maszynie? W ogóle jaka jest jej geneza, bo to jest dla mnie fascynujące też.
1: Największych to jest chyba 940 albo 960.
0: To ktoś karnet za to wygrał, nie?
1: No, to jest w ogóle moja porażka trochę, to, że ktoś zdobył ten karnet. Bo wszystkie wyniki kręciły się około 700. I nagle ktoś mnie zaczepił w ogóle w tej sytuacji, jak krążyłem właśnie z kamerą po... Właśnie też, no, na Skillet i gość mówi, ja uderzę 900. Ja mówię, nie dasz rady.
0: Nie ma szans.
1: Ale mówię, jak dasz radę, to dam ci ten karnet. No, mówi, zapraszam. I chłop podszedł, huknął tak, że jak już ja troszeczkę próbowałem boksu w życiu i jak wiedziałem, jak się ustawię do tego, wiedziałem, że to już jest po mnie. I że
2: profesjonalista wszedł.
0: Już szykował karnet.
1: Tak, i on chyba w ogóle uderzył 932.
0: Jezus,
1: po czym podszedł jego kumpel i huknął właśnie na rekord albo 940, albo 960.
0: A z nim się nie zgadywałeś na karnet?
1: Nie, na szczęście nie.
0: Ja, śmieszne miejsce, z czymś takim dostać.
1: No nie, to jest niesamowity ruch. Zdarzały się też dziewczyny, które wykręcały lepsze wyniki niż ich partnerzy, więc to też było dość ciekawe.
2: Technika jednak robi zawodnika.
0: No
1: tak, zdecydowanie tutaj. Więc, ale sam pomysł boksera jest o tyle prosty, że no, mamy punch w nazwie, więc szukaliśmy właśnie jakichś przedmiotów, które mogą być ciekawe. Oczywiście te boksery kojarzą się z imprezami podmiejskimi i tam głównie one stoją, ale stwierdziliśmy, że to może być fajne. Ten pomysł w ogóle był dużo, dużo, dużo większy z tym bokserem, ale przez różne perypetie organizacyjne i też legislacyjne w mieście Warszawa nie udało nam się zrobić tak szerokiej akcji, ale chyba to mogę zdradzić, że pierwszym w ogóle konceptem miał być rozstawiony ring pod Pałacem Kultury. To w ogóle był początek
0: to
1: tej
0: jest
1: akcji.
0: Bardzo dobry pomysł.
1: Nie, przepraszam, początkiem tej akcji. A to dobra, tego nie powiem, bo może uderzyć.
2: Może jeszcze wrócić.
1: Tak, może to wrócić, ale okay. ten ring faktycznie był czymś, co miało stać pod Pałacem Kultury i miało w jakiś sposób właśnie promować nasz festiwal, on miał być obrędowany i tak dalej, ale wokół tego boksera jeszcze coś się zadzieje, więc nie będę dalej likował, bo on jeszcze wróci na samym festiwalu i jeszcze przed tym będziemy z nim działali, bo tak naprawdę z różnych powodów, właśnie tego, że też późno ogłosiliśmy ten festiwal, my wiele działań promocyjnych skupiamy w tym czasie teraz.

0: Gadamy o marzeniach. Powiedz mi, jakie ty masz marzenia w stosunku do festiwalu tak długofalowo? No bo pierwsza edycja festiwalu, tak jak gadaliśmy, to jest specyficzna rzecz w ogóle. Bada się grunt w przeróżny sposób. I czy ty masz jakieś przewidywanie, to jest jedno, a czy masz jakieś marzenia właśnie, ty i jako reprezentant winiary i jako jednostka, jak już tu powiedzieliśmy, host, żeby nie było, że twarz.
1: Wiesz co, ja myślę, że zawsze chłopaki będą mnie linczowali za takie wypowiedzi, ale ja uważam, że naszym celem zawsze musi być bycie najlepszym festiwalem w tej części Europy, w tej muzyce. I to raczej wywodzi się bardziej faktycznie z moich prywatnych przekonań i mojego podejścia do pracy, ale uważam, że musimy celować tak wysoko, ale ja też, to nie jest takie czcze gadanie, to nie jest takie gadanie, jak jesteś młodym zawodnikiem sportu walki, mówisz, że będziesz mistrzem UFC, to jest bardziej to, że my naprawdę mamy bardzo duże doświadczenie, mamy street credit spłacony bardzo w tej muzyce i wydaje mi się, że stać nas na to, w sensie takim, że wiem, jakie mamy moce przerobowe, wiem, jaką ogromną pracę wykonali właśnie Tomek i Bartosz, jeżeli chodzi o booking tego festiwalu. Tu też można oddać proporcje, że głównie Tomek był bookerem tego festiwalu i większość line-upu to on zabukował, więc łącząc to, jak właśnie z pewnymi bookerami są oni, to jak wierzę w nasz marketing i to jak czuję, że jest przestrzeń dla tego festiwalu, bo to też chyba trzeba powiedzieć, że my nie jesteśmy konkurencją z Mystikiem i tak dalej. Gramy trochę w inne gry. Mhm. W sensie oni są dużo bardziej metalowi, my chcemy jednak być rockowo metalowi, pop-punkowi. Chcemy być troszeczkę czymś innym, nie konkurujemy na przykład z nimi w takiej materii, więc wydaje mi się, bo mówię to tylko dlatego, że czuję, że po prostu jest przestrzeń dla nas na to, żeby zrobić po prostu festiwal, który będzie zupełnie inaczej targetowany, więc wracając do moich marzeń, byłoby naprawdę takie mocne osadzenie się w tych realiach, festiwali w środkowej Europie. Wiadomo, ciężko konkurować z Rock for People, z ponad 20-letnią historią i tak dalej, czy innymi niemieckimi wielkimi festiwalami, ale myślę, że mogę marzyć o tym, bo nas stać na to po prostu.
0: Ja dorzucę swoje 3 grosze jako taka stricte obserwacja moja, dziennikarska, ale też powiedzmy muzyczna. Ultimatum Oparty też będzie zresztą na waszym festiwalu After. Ja miałem okazję troszkę od kuchni zajrzeć na tą imprezę, bo mój zespół Meatballs grał na tych imprezach wielokrotnie. Pozdrawiam również Michała, organizatora tego, i DJ-a Wilbroda. I jest niesamowita nostalgia na te wczesne lata 2000. Wydaje mi się, że to jest trochę clue. Znaczy ja tak to odebrałem jako też, powiedzmy, odbiorca, że trochę sercem tego festiwalu jest takie, no takie powiązanie, taka konotacja do tych lat. I to jest coś, co jest wyjątkowe. Czego nie ma właśnie Mystic, czego nie ma... Nie pamiętam, jak się nazywa ten festiwal w Krakowie, przyznam szczerze, co teraz będzie w tym roku, ale jest też jakiś tam festiwal robiony. I to jest taka karta przetargowa, ogromna siła wasza, mam wrażenie.
1: To, żeby oddać sprawiedliwość, tamten festiwal nazywa się Lost Generation. Nie chciałbym, żeby pominąć tutaj, żeby wyszło, że na przykład nie mówimy o nich, bo...
0: Nie, ja przysięgam, że nie pamiętałem.
1: Dlatego ja to odbijam i istnieją, nie będziemy udawali, że ich nie ma i tak dalej. Więc śmiało można tutaj to dodać. Ale jeżeli chodzi o... I tu się zgubiłem, musisz wrócić mnie. A, nostalgia, dobra.
0: Tak, nostalgia, 2000. Tak.
1: To jeżeli chodzi o nostalgię, to nie było to kunktatorstwo z naszej strony, tylko po prostu też wyczucie momentu, mam takie wrażenie, bo rzeczywiście czuć ten wielki powrót, istnieje to legendarne koło, ja to lubię powtarzać, 15-20-letnie koło nostalgii, że po prostu to wszystko zatacza koło, więc po prostu to jest dobry moment, bo... No był taki moment, gdzie na przykład, nie wiem, zespoły jak Three Days Grace, Evanescence, Nickelback, Avril Lavigne były wyśmiewane i tak dalej, a uważam, że już wszyscy dojrzeliśmy do tego, że możemy teraz ten domniemany cringe po prostu przyjąć na siebie i dobrze się przy tym bawić i tak dalej, więc...
2: Dzisiaj trochę ta muza brzmi inaczej w sumie, nie? Jak tak spojrzysz na nią z perspektywy czasu.
1: Ja nadal myślę, że brzmi świeżo, a jeżeli chcemy być bardzo młodzieżowi, to tekstowo też jest relevantna.
2: Okej.
1: Okay. Jeżeli chodzi o to, mi też jest czasami prościej mówić, ja mam siostry dwie, jedna jest młodsza o 8, druga 14 lat ode mnie I widzę, jak oni inaczej postrzegają takie rzeczy. Widzę, jak ludzie młodsi z naszej firmy postrzegają rzeczy, które ja na przykład już postrzegałem na jakimś etapie zakręgowe, dla nich są cool. Więc jakby po prostu no, to zatacza w jakiś tam sposób koło i myślę, że fajnie jest skoczyć też w to koło z ludźmi i dać im to tak naprawdę, bo ta muzyka nadal jest po prostu dobra. To jest też najważniejsze, że ta muzyka nadal jest dobra.
0: Trzyma się cały czas. Tak. Bardzo fajne jest to, co powiedziałeś o tym 20-letnim kole. Też 20-lecie będzie w sumie na scenie 19 czerwca, bo na przykład taka kultowa płyta jak Crisis Alexis on Fire obchodzisz swoje 20-lecie, dlatego posłuchamy sobie teraz tytułowego numeru z tej płyty, która dla mnie personalnie znaczy bardzo dużo. Alexis on Fire, Crisis, 19 czerwca.

0: Alexis on Fire Crisis. Wracamy do rozmowy z Bartkiem Szatkowskim z Winery Bookings i Summer Punch Festival. Powiemy sobie trochę o atrakcjach niekoniecznie muzycznych albo około muzycznych, które na Summer Punch również będą na was czekały. Nawet nie od czego zacząć, mówię, że jest bardzo dużo rzeczy, o których chcesz opowiedzieć, Bartek. Na pewno będzie tak. Ultimate Party to już wspomnieliśmy wcześniej, że będzie. Boxer tak. Pewnie gdzieś będzie stał, będzie można
1: powiedzieć. No tak, ale Boxer to jest taka mniejsza rzecz. Tak, tak, tak.
0: Zabawka. Co jeszcze mamy?
1: Tak, to jest dodatek. Ja myślę, że w bardzo fajną strefę dowiedziemy razem z Monster Energy, ponieważ no widziałem wizualizację tego, co tam się będzie działo. Wiem też, na co jesteśmy umówieni. I to jest akurat rzecz, którą trzymamy bardzo do końca. Ale no strefa Monstera też nie będzie tylko strefą, na której będzie można zgarnąć darmową puszkę Monsterka, tylko będą tam się działy rzeczy związane z muzyką, tatuażem, jazdą na deskorolce. Tu mogę zdradzić, że będzie rampa dojeżdżania na deskorolce, będą skejci z ekipy Monstera, więc no dlatego też ta nasza zapowiedź z Monsterem była dość mocna, intensywna i działa się z udziałem najlepszego stuntera w Europie. Więc to naprawdę, wydaje mi się, że poszliśmy szeroko z tym, więc ta strefa naprawdę będzie naprawdę takim grubym eventem. Będą się tam też działy rzeczy muzyczne, to mogę podpowiedzieć. I tutaj postawimy kropkę, ponieważ jeszcze jest jedna rzecz, która domyka jakby klamrę całej tej strefy. Dzisiaj, kiedy to nagrywamy, ogłosiliśmy świeżo współpracę z największym konwentem tatuażu w Polsce, czyli Warsaw Tattoo Convention, gdzie w ramach tej współpracy będzie duża strefa tatuaży na festiwalu. Będzie też możliwość zrobienia sobie tatuażu w ciemno. Takim, że po prostu nic nie wiesz, po prostu wkładasz nogę w dziurę i robią coś ci tam, więc...
2: To nawet jeszcze w taki sposób, tak, że nawet więc, procesu nie będziesz widzieć.
0: Tak, tak, tak. Czuję się podkuszony tym, przyznam szczerze.
1: Ale też będzie trochę wersja soft tego, czyli będziesz mógł sobie wylosować z jakiegoś pojemniczka jakiś tatuaż, tudzież voucher i tak dalej, więc to myślę, że to też będzie ciekawa rzecz, którą fajnie, że nam udało się dowieść i ogłosić na dniach. Wokół tego też będzie dużo rzeczy dodatkowych i będzie wydarzenie dodatkowe dedykowane, tak zwany walk-in. W naszym wydaniu będzie nazywał się on Ink and Noise, ale w dniu, kiedy ta audycja będzie publikowana, to już będzie po tym wydarzeniu.
0: Okej. Okay.
1: Więc będziemy świeżo 2-3 dni po tym. To wydaje mi się, że to są takie dwie fajne współprace, które udało nam się dowieść, ale będzie można kupić takie nie stricte merchowe, bo nie my je wyprodukowaliśmy, ale z marką American Socks będziemy mieli super festiwalowe skarpety. Od pana Drwala mamy super żel pod prysznic, więc to są jakieś takie fajne smaczki, które nam udało się też rzucić. Mamy bardzo rozbudowaną strefę gastronomiczną. O VIP-ie już ciężko mówić, ponieważ VIP jest wyprzedany od jakiegoś czasu, więc tutaj już nawet nie ma jak zachęcać ludzi do zakupu tego.
2: Ale zdradzić możesz, co tam się będzie działo.
1: Nie, nie, w sensie no VIP jest po prostu platformą, jakimś VIP experience'em, takim miejscem, gdzie rzeczywiście będziesz mógł w lepszej perspektywie sobie zobaczyć koncert i tak dalej, więc to jest tutaj... Nie ma tutaj żadnych ukrytych smaczków, open barów i tego typu historii. Okay. To tutaj jest akurat dość klasycznie. Tak jak właśnie wcześniej wspomniane Ultimate Emo Party, uważam, że domknięcie wieczoru, który musi się zakończyć do tej godziny 23, tym, że przenosimy się później do progresji, możemy śpiewać, tańczyć i myślę, że gdy ta audycja idzie, to będą ogłoszeni jeszcze specjalni goście na Ultimate Emo Party, ponieważ każdego dnia wystąpi jeszcze po jednym zespole dodatkowym, których jeszcze nie ogłaszaliśmy.
0: Tego jeszcze nie wiadomo, tak.
1: Tak, więc tutaj też to też jeszcze, to też weszło i próbuję sobie przypomnieć, co jeszcze dalej mamy z takich historii. Antyradio będzie miało swoją strefę, gdzie będzie można posłuchać na żywo, jak prowadzą relacje z festiwalu. Głupia może rzecz dla niektórych, ale Ticketmaster też będzie miał swoją strefę, na której też będzie można spotkać się z ludźmi od nich. Będziemy mieli też Barbera na festiwalu w ramach właśnie współpracy z panem Drwalem, ale tutaj nie pamiętam, czy to jest Barber dla wszystkich, czy to jest barber tylko dla zespołów na backstage'u.
0: Okay.
1: Tego nie wiem.
0: Może... Dowiemy się, niedługo.
1: Tak, tak, dowiemy się już pewnie na terenie festiwalu. I też ważną rzeczą jest to, że przenosimy spotkania Summer Punch Community, które robiliśmy w Beer & Bones, które też są pewnym wyróżnikiem, jeżeli chodzi o promocję festiwalu. Przenosimy też na teren festiwalu i będzie można sobie pograć w nasze quizy i tak dalej, tak jak robiliśmy to przed festiwalem. Bo wydaje mi się, że rzeczywiście te spotkania w Beer & Bonesie, Summer Punch Community, też były jakimś takim unikatem, jeżeli chodzi o promocję festiwalu.
0: Rozmawialiśmy też wcześniej o rocznicach i tutaj na poza anteniu tak zwanym Bartek przypomniał, że faktycznie dziesięciolecie Tusze Amore, tak,
1: Tusze Amore Stage 4.
0: Stage 4 legendarnej płyty. No to posłuchajmy sobie takiego klasyka Tusze Amore, Home Away From Here.

0: Zbliżamy się do końca. Dziękuję Ci, Bartku, za pojawienie się tutaj. No i zapraszam Was serdecznie. Nie w weekend, bo to jest czwartek i piątek, natomiast 18 i 19 czerwca na letniej scenie Progresji. Pierwsza edycja. Pierwsza edycja. Słuchajcie, jeżeli chcecie być częścią jakiejś tam, myślę, że można powiedzieć, większej historii, na to liczymy. Liczymy na to, że ta historia będzie wielka i będzie długa i będzie trwała lata. To jest ten czas, żeby kupić sobie bilet, kupić sobie karnet i wybrać się na, uwaga, zaryzykuję, na najfajniejszą emo imprezkę.
1: Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Myślę, że dużo ludzi, którzy jeszcze nie są przekonani do tego, żeby się wybrać na Summer Punch Festival dzisiaj, mogli troszeczkę od backstage'u posłuchać, że zdecydowanie jest na co iść.
2: Myślę, że tak, i bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać. Ja cieszę się, że była platforma, żeby troszeczkę nieco więcej powiedzieć o tym festiwalu, bo dużo mówimy w social mediach, na wywiadach nieco mniej, więc fajnie, że mogłem nieco więcej backstage'u wam tutaj podrzucić. Dziękuję wam ślicznie i tak jak chłopaki mówili, zapraszamy na Summer Punch Festival.
0: Tak jest. Słuchajcie, magazynu muzycznego.
1: Prowadził go Adam Leśniewicz.
0: Mikołaj Plewa.
1: A naszym gościem był
2: Bartek Rzadkowski. Dziękuję bardzo.
3: Elo. Magazyn muzyczny.

0: promocji.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30. Autopromocja.
2: Cześć, tu Young Stadium Club.
3: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
4: Radio Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
4: No. No to jesteśmy.
5: Kochani, 23:47. Mega późno jak na dzisiaj. Jeszcze takiej godziny nie było.
4: No tak wracamy chyba z tym pasmem legendarnym, które nigdy nie powstało, tak?
6: A mamy wreszcie, dorobiliśmy się jako Radio Meteor pasma nocnego, które macie teraz przyjemność słuchać, chyba że śpicie. Ale na to raczej nie liczymy.
5: Ale możecie podsłuchiwać.
6: My nie śpimy.
4: No to w każdym razie, jest z nami Bartek.
5: Jest z nami Michał.
6: Jest też Jakub.
4: I drugi Bartek.
6: I nie powiemy wam, kto jest
4: Nie powiemy, jaki jest drugi Bartek.
5: Ale jest ich wielu.
6: Bartek, ile tych Bartków jest w tobie?
5: Co najmniej tylu, żeby powiedzieć bardzo z przekąsem i wdzięcznie Bohema. Właśnie tylu.
6: Bohema. Zapamiętajcie i zaufajcie, że to po prostu będzie kiedyś bardzo głośne.
5: Ułędkowanie to movement. Bohema jeszcze zobaczymy. Do końca roku fiskalnego się dowiemy.
7: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: trochę przydługawa nam się robi ta piosenka, więc musimy sobie pogadać trochę w tle.
1: Jaki tam był temat, który proponowałeś?
2: Wiara.
0: Wiara, bo...
2: Wiara czyni silniejszy.
0: My pomyśleliśmy przez chwilę, że wy wierzycie w nas, że wrócimy, że nie będziecie musieli słuchać tej trochę przydługiej piosenki do końca wieczora, więc jesteśmy z powrotem i to jest dobry punkt wyjścia.
2: Ale słuchaj, bez nas więcej, nie, to też ciężko uwierzyć.
0: Tak, jest z nami reprezentant jednej z głównych religii świata. Przywitaj się.
2: Mitoza nastąpiła.
1: Z tej najbardziej znaczącej.
3: Tak. Tak bym nie powiedział. Moje imię Simon. Bardzo mi miło was jest powitać o tej wieczornej porze. Mam nadzieję, że będziemy bardzo przyjemnie się bawić.
0: Panie Simon, tak z grubej rury. Dlaczego my w Stanach Zjednoczonych nie mamy takiego lobby, jak mają właśnie Izraelici? Przecież jesteśmy o wiele większym narodem. Mieszka tam o wiele więcej Polaków. Dlaczego nie mamy?
3: Jest to jedno... Bardzo prosta odpowiedź, jednakże nie uważam, że powinienem udzielić odpowiedzi ze względu na przysięgę, którą kiedyś złożyłem wobec mojego narodu, więc...
1: To Szymon Abraham właśnie podzielił się z nami swoimi przekonaniami religijnymi.
0: Miło, że jest to odnotowane na antenie przy
1: tak,
0: was.
1: Simon.
0: Nasz ekspert.
1: Nasz ekspert. Wracamy do Bartka, jednego z dwóch Bartków.
2: Witam.
0: No właśnie, co z tymi Bartka? Ilu was jest dzisiaj w studiu?
2: No, co najmniej jeden, podobno dwóch, no ale to jest generalnie pytanie filozoficzne w sumie.
0: No, filozoficzne myślę, że...
2: Religijne może.
0: Jeżeli jeszcze ktoś nie śpi, to na pewno o tej godzinie ma czas na filozofię.
2: Mam nadzieję, bo...
1: Ja mam przygotowane filozoficzne cytaty.
2: O, zapraszam.
0: Bartek wspomniał o nadziei, to tuż nowy temat wiary.
1: Temat wiary, nawiązania dla osób, które powiedzmy zainteresowane są grami wideo i poezją jednocześnie. To teraz przeczytam ten złowy, piękny cytat. Chuck Jack da ci wszystko, a pan też da ci to, co ma.
2: Młody poeta, to ty.
0: Młody poeta jest w studiu i młody poeta za nie mówił, bo okazało się, że nie ten diament był szlifowany, który powinien.
2: Panie Simon, jakaś reakcja?
3: Elegancko. Naprawdę jestem wzruszony tą historią.
2: Dobrze.
1: Był tam Paweł.
2: Był to taki Paweł. Na chwilę...
3: No i ja potem po lody poszedłem i tam był tam taki Paweł.
2: Na chwilę uciekamy od
3: coś
2: was.
3: Coś takiego było, taki film.
0: Na chwilę uciekamy, ale zaraz wrócimy i słuchajcie, dajcie znać na nasze social media, czy mieliście kiedyś buty do rzutu młotem. Bo od tego sobie może zaczniemy.
2: A już teraz na antenie Radia Meteor wraca DJ Rzeźbiarz z elektrownią Damska.
4: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Mamy wyjątkowe ogłoszenie, a że jest wyjątkowe, to sprawia, że odsłuchamy go sobie właśnie teraz. Michał Kędzie, jeden z naszych współprowadzących, jest właśnie na wyjeździe. Opowiedz nam więcej o tym wysłannictwie.
1: Ja właśnie nadaję tutaj z działu gier i technologii, z wielkiego wydarzenia dla fanów gier komputerowych, głównie dla fanów Sony, bo właśnie taki odbywa się event. Jesteśmy świadkami właśnie jakiejś zapowiedzi gry God of War. To jest oczywiście jedno z największych marek dla platformy Sony, więc na pewno, że wszyscy tutaj widzowie, 150 tysięcy tych specyficznych osób, które to oglądają, to jest ważne wydarzenie, więc czekamy, co się wydarzy z tym trailerem. Prawdopodobnie jest to jakiś remake albo czwarta część God of War.
0: Czy możesz nam zdradzić, gdzie odbywa się to właśnie wydarzenie, gdzie teraz dokładnie jesteś?
1: Aktualnie jestem przed monitorem.
0: A gdzie?
1: W Radiu Meteoro.
0: A, okay.
1: Tutaj nawet słyszycie przecież trailer. I z tego, co widzę, to już dla wtajemniczonych, w trailerze pojawiła się żona Kratosa z czasów, kiedy właśnie był w krajach nordyckich, kiedy to zabijał Herosów z norweskiego Olimpu. Więc prawdopodobnie jest to jakaś kontynuacja w innej rzeczywistości, w innym timeline'ie. Więc takie są moje przypuszczenia, ale dopiero mamy 40 sekund za nami, więc czekamy na rozwój wydarzeń, na jakąś klamrę kompozycyjną.
0: No dobrze, poczekajmy. Co tam jeszcze ciekawego?
1: Aktualnie pojawiło się jakieś zwierzę, prawdopodobnie jakiś mityczny stwór z pewnymi mocami psychicznymi.
0: Jakimi?
1: Psychologicznymi. Aktualnie ten trailer jest bardzo kinowy, więc to w żaden sposób chyba nie jest gameplay, choć chyba właśnie pojawiła się scenka już z rozgrywką. No pierwsze, co się rzuca w oczy, to fenomenalna grafika. Do tego jesteśmy już przyzwyczajeni, jeśli mówimy o studiu Santa Monica.
0: Święta Monika.
1: Święta Monika, tak. Nie wiem, czyim patronem jest Święta Monika, może patronem graczy. To musiałbym zapytać ekspertów działu technologii.
0: Dzisiaj zapoznałem się z postacią świętego Bartolomeo Melo i on, jego beatyfikował go Jan Paweł II, ale też Paweł VI miał z nim jakieś koneksje, ale nie pamiętam, o co chodziło akurat z Pawełem VI.
2: Dlaczego Święta Monika, czego jest patronką? Otóż jest patronką matek, wdów, kobiet zamężnych oraz trudnych małżeństw.
0: Czyli target osiągnięty.
1: Target osiągnięty, to już jest ta grupa właśnie graczy. No, to nie są ci młodzi gracze, którzy grają w Fortnite, a to są dojrzali mężczyźni, że powiedzmy kryzys.
0: Ale też dojrzałe kobiety, które grają w Candy Crush Saga na przykład.
2: Tak, i oni właśnie między sobą kończą ostatnie rozprawy rozwodowe.
0: Na szczęście, Kuba, ty nie musisz, bo mamy właśnie północ, a to oznacza, że Ania Lubawy ma oficjalnie
2: 21 lat.
0: 21 lat. Wszystkiego najlepszego.
2: Jeszcze 3 miesiące będziemy rówieśnikami.
0: Wszystkiego już najlepszego, Aniu.
3: Już w Ameryce można już pić alkohol. Duży sukces. Gdyby tutaj ktoś chciałby spełniać American Dream, to już można.
2: Także jeżeli kiedyś pojedziemy do Stanów, to możesz napić się tam piwka i tego ci życzę. 100 lat.
0: Wielkie brawa. Nie każdy jest w stanie osiągnąć taki wiek, szczególnie w tak młodym wieku jak ty.
2: No, wielu raperów nie podołało, ale...
0: To prawda.
2: Ale
1: dla przykładu wiekowo to będzie XXXTentacion. No,
2: albo na przykład Lil Peep.
3: A ten trailer nadal trwa?
1: Nadal trwa, tak. Na razie nie ma niczego ciekawego, żebym mógł się z nami podzielić.
0: Ale też nieco mniej, nieco bardziej metaforycznie inni umierali.
3: Mamy nadzieję, że będziesz trwać tyle, ile ten trailer, bo się bardzo duży.
0: No my czekamy cały czas na jakieś rozwiązanie.
1: Pojawił się właśnie dwóch przeciwników, trudno mi zdefiniować ich, jakieś powiedzmy byki z palącymi się głowami. To chyba nie są postacie, które występowały w mitologii nordyckiej, choć nie jestem
3: która
1: pewien.
3: Która to jest część God of War?
1: No właśnie na to czekamy. Czy to jest czwarta część, w sensie wydarzenia po Ragnaroku, czy to są powiedzmy jakieś w ogóle inne...
0: Może to jest piąta część.
3: Ale to jest właśnie kolejna część, teraz opowiadają?
1: Tak, no właśnie, trailer, o którym mówię.
0: A to jest pewne?
1: Wydaje mi się, że to jest pewne, na początku trailera był sam Kratos.
3: Ale czy Kratos miał brodę, czy już...
1: Tak, to był Kratos z lat nordyckich, chociaż to nie jest God of War, na który ja czekam najbardziej.
0: A na jaki czekasz?
1: Ja najbardziej czekam, drogi Bartku, na to,
0: aż ale tak pokażą... obiektywnie, bez prywaty.
1: Tak, no to mówię o God of War, ale o tym remake'u pierwszych trzech części, które były...
3: A ja słyszałem, że podobno ma wyjść jako trylogia.
1: Tak, no bo jako remake, widziałem. Tak, takie małe wyjście jako remake. No i spodziewałem się jakichś głębszych, powiedzmy tutaj, gameplay, które nam przekażą, ale no jest to coś, coś zupełnie innego.
3: Ale ja ci powiem, że ja też... Osobiście w sensie nie widzę tego traileru, w sensie z tego tylko co aktualnie czytam i ogólnie, ale ja słyszałem przecieki, że podobno kolejne części mają się skupić bardziej nie na Kratosie, a bardziej na Atreusie i że jednak idziemy dalej.
1: Dlatego to akurat nie jestem w stanie wybaczyć, jeśli to prawda. Jakby ja nie chcę grać tym Atreusem. Myślę, że każdy fan tej serii chce grać Kratosem.
3: Czyli jednak uważasz, że jednak fani serii nie są gotowi, żeby przejść z innego bohatera do innego.
1: Wydaje mi się, że nie, ale na tym trailerze tego God of War'a, czy cokolwiek to jest, nie jestem pewien, no jest kobieta cały czas jako główna bohaterka, oczywiście to nie jest nic złego. Tylko sugeruje, że zmieniły się główne postacie w serii.
3: Okej.
0: Okay. Chyba się nie rozwiąże jeszcze.
1: Chyba jeszcze nie, więc na następnym wejściu powiem wam, co się wydarzyło w tym trailerze, bo cały czas czekam na rozwinięcia, nie chcemy was też przecież trzymać w niepewności.

0: Słuchajcie, powstaje nowa trasa. Highway to Hell powraca. Ponownie autobus gdyński będzie mógł przewieźć was przez tą ikoniczną trasę.
1: Właśnie nie gdyński. Kiedyś to było piękne polskie przedsiębiorstwo. Teraz aktualnie wleciał tam Flixbus i wprowadził tą trasę nie z Gdyni na Hel, tylko z Krakowa na Hel. Flixbus.
0: I tu pojawiają się dwie teorie.
1: I to jest oburzające, że amerykańska korporacja wielka nasze polskie piękne PKS-y zabiera.
0: No ale to jest tradycja, no sama nazwa Highway to Hell to też jest jednak, no to nie nagrał tego Michał Wiśniewski.
1: Hell to piekło, a ja tutaj uważam, że nie powinniśmy kultywować takich jednak tradycji Halloween, prawda? To jest nasz Halloween.
0: To jest właśnie nasz,
1: angielski, prawda?
0: Wypada teraz przedstawić, to jest nasz gość, senator Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Cichociemny. Z nami w studiu dzisiaj. Dziękujemy, że znalazł pan senator dla nas
1: czas. Ja chcę tylko, żeby pan, panie redaktorze, ja bym chciał powiedzieć, że czy Halloween, to zna pan angielski, prawda?
0: Tak, owszem.
1: To czemu kultywuje pan tą tradycję? Halloween, piekło wygrało, tak samo jak Kratos też nie wygrał z oczekiwaniami fanów God of War'a w nowym trailerze.
0: Jest nam cały czas korespondent, nie potwierdza. Widzę, że pan jest bardzo dużym fanem gier. Nadąża pan za młodzieżą?
1: Tak, nie, bo ja się staram generalnie uzupełniać trendy.
0: Jak pan uzupełnia swoje trendy?
1: Wie pan co? Ja czasem chodzę do kiosków ruchu, tak? Albo do innych Kauflandów.
0: Co pan tam kupuje zazwyczaj?
1: Wodę. Wodę, kupuję chleb, bułki, ale to nieważne.
2: Przewraca się w dupie jednak.
0: No, zakupy prawdziwego Polaka można by.
1: No, ale panie, to jest nieważne. Ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj wchodzę w Kauflanda i tam jest strefa super okazje. I ja tam patrzę, a tam są Brain Rot super pary. Ja sobie kupiłem, żeby nadążać za młodzieżą.
0: I co pan z nim planuje teraz zrobić? Może jakaś aukcja, zbiórka? Wiem, że pańska partia poszukuje aktualnie aktywnie funduszy.
1: Tak, aktualnie wspieramy, ale uważam, że kwestia tego niedofinansowania to jest z powodu tego, że w Sejmie jednak ten rząd ciągle siedzi i nie daje nam spokoju.
0: Ale w Sejmie przecież pan jest senatorem, to skąd pan wie, jak wygląda sytuacja w Sejmie?
1: Panie redaktorze, oboje wiemy, że Senat nic nie znaczy i tutaj jednak Sejm.
0: No to bardzo mocna deklaracja ze strony właśnie pana senatora. To dlaczego w takim razie, jeżeli ktoś nic nie zmienia, to przecież po co marnować czas?
1: Panie, był pan kiedyś w Brukseli?
0: Owszem, byłem.
1: Ja bardzo bym chciał...
2: Ja byłem w Brukseli i to jedno było chyba najbardziej jakichś surrealistycznych miast, jakimkolwiek miałem przyjemność, a raczej w tym wypadku nieprzyjemność być. Wszędzie w mieście stała policja z bronią długą. Wszędzie były ustawione jakieś bariery. No były to lata, powiedzmy, po tym kryzysie z 2014 roku.
0: Już. Myślę, że o tym też powie nam więcej nasz senator już za moment,
2: tak, tak.
0: Bo to jednak...
2: To jest jego temat.
0: Kampania to jest jego temat, szczególnie ta migracyjna.
2: Tak, i jak pan senator to sobie widzi? Zgubiłem wątek, o czym mówiłem.
0: Bo nie, pan, bo ja senator, bo ja się, pan senator
1: bo ja
0: ma...
1: Ja się wyłączyłem, skupiłem się na pan senator, bo to pięknie brzmi.
0: Tak.
1: I tak się rozmarzyłem, bo może kiedyś tak rozmawialiśmy o tej Brukseli i mi się tak marzy, że może kiedyś do tej Brukseli tak pojadę jako taki europoseł.
0: Jednak jako europoseł, tak? Czyli tak. Czy jednak... Jednak w ten sposób, jednak izba bardziej zbliżona do sejmowej. No ale powiedział pan, że w tym Senacie mało się dzieje, to myślę, że ma pan sporo czasu na rozmyślanie właśnie tutaj na ten podany temat. Czy jakieś pan ma też przemyślenia właśnie na temat przyszłej polityki migracyjnej Unii Europejskiej, której przecież jesteśmy jeszcze członkami?
1: Powiem panu.
0: Trochę przydługie pytanie, ale stanowisko wasze wobec migracji.
1: Proszę mi tutaj, bo kojarzy pan.
2: Ale panie senatorze, proszę bliżej do mikrofonu trochę.
0: Tak, i panie senatorze, pan mnie teraz pyta, ale...
1: Ja tutaj
0: zadaję pytania, pan jest w programie u mnie, nie jesteśmy w Senacie, w którym ma pan dużo czasu na rozmyślanie, między innymi takie właśnie o kwestii migracji.
1: Już mogę? Czy będzie pan jeszcze mi tutaj przerywał
0: nie,
1: i stawiał swoje tezy,
0: może.
1: Jako stawiając się w opozycji do państwa linii redakcyjnej? Dla mnie, proszę pana, jest to skandal. Jeżeli miałbym
0: Dobrze, wie pan, poczekajmy jeszcze może, czy coś...
1: Ale czy ja mogę skończyć, czy będzie pan mi ciągle tutaj przerywał?
0: Naturalnie, proszę.
1: Tak, już mogę?
0: Może pan.
1: Nie sądzę.
0: Niech pan przemówi tak, jak w Senacie pan przemawia. Chyba, że pan to nic nie robi.
2: Przejdźmy może dalej, bo tutaj jakaś ta rozmowa wiązała się wyjątkowo z sucha. Bartku, co przygotowałeś dla nas sekcji muzycznej, bo to jest w naszej audycji wyjątkowa mocna strona.
3: To za moment, bo cały czas czeka rozwiązanie zagadki tego, dlaczego linia 666 na Hel prowadzi z Krakowa. Otóż odpowiedź zawarta
0: jest... Tak właśnie, pan senator miał dzisiaj duży problem z odpowiadaniem na pytania.
3: Otóż zawarta odpowiedź jest...
1: Ja bym chciał powiedzieć, że pan redaktor jednak nie za bardzo zna się na swojej robocie i tylko skupia się na stawianiu tezy, a nie na pytaniu, co... No, pytania, tym się zajmuje pan, tym się zajmuje dziennikarz, pan redaktor jednak jest żaden dziennikarz, tylko bym szczerze powiedział, bardziej dupa, jeżeli dziennikarz i tylko przerywa, tylko... Jeżeli miałbym szczerze...
0: Szczerze mówiąc, szczerze, tych pytań nie, ale z każdym momentem się mnożą do pańskiej formacji.
1: Ty już się nie odzywaj.
0: Nie jesteśmy na ty, proszę pana.
1: Panie dupa, mogę tak na pana mówić, bo uznaliśmy, że pan jest kiepskim dziennikarzem. Jedyną proszę osobą, kto trzyma tutaj poziom,
2: proszę, proszę wyłączyć panu senatorowi mikrofon.
0: Nie, pan senator chyba jednak wraca do Senatu, tam będzie mógł myśleć i właśnie na swojej dupie siedzieć, tak jak wyzywa tutaj dziennikarzy. Mariusz Dupa przeprowadził tą rozmowę.
3: W każdym razie wracając do sprawy autobusu, z Krakowa do Helu jest 688 km jadąc przez autostradę A1, przekłada się to na 7 godzin 14 minut. Czy ma to uzasadnienie w związku z tym z numerem?
1: A to dlatego Hel!
3: Być może.
1: A ja myślałem, że amerykańskie korporacje przejmują, żeby więcej Polaków
3: przejąć. Panie senatorze,
0: pan senator właśnie za ten głos znowu pochwalił Trumpa. To pierwsze pochwalenie Trumpa przez PiS. W tym dniu będzie ich jeszcze wiele, ale to właśnie było pierwsze.
3: Dziękujemy.
4: Słuchasz Radia Meteor.
5: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Motherfucking boom. W jeszcze takim wieczornym nastroju, powiedzmy, jeszcze nie idziemy spać, wymyśliliśmy właśnie wyjątkowo ciekawą grę. Akinator. Wy nie znacie hasła.
1: Tak, my wymyśliliśmy ją.
0: Tak, właśnie tak, teraz. Tak. Wy nie znacie hasła, ale my znamy i przekonacie się.
2: Ale kto nie zna hasła?
0: Słuchacze nie znają hasła.
2: Aha, dobra, a my znamy.
0: My znamy, w sensie my znamy. Ja Akinator musi odgadnąć. Tak samo wy, słuchacze, musicie wymyślić. Starać się odgadnąć, może przed Akinatorem nawet, kto jest postacią, może poradzicie sobie lepiej. Zaczynamy. Pytanie pierwsze. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie pochodzi z Polski.
2: Mogłaby.
0: Ale
2: mogłaby.
0: Chyba nie podchodzi. Musimy trochę zawęzić.
2: Okej, okay, nie, no dobra, no masz sens, mam to rację.
0: Druga postać, czy twoja postać naprawdę istnieje?
2: No, istnieje. Mogłaby istnieć.
0: Mogłaby,
2: tak. Jest to postać istnieje. Fikcyjna, chyba ale tak. Mogłaby istnieć. Jest wiele takich postaci.
0: Czy twoja postać jest mężczyzną?
2: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Jest mężczyzną. Czy twoja postać pochodzi ze Stanów Zjednoczonych?
3: Prawdopodobnie.
0: Chyba tak.
4: Mogła,
0: chyba tak.
3: Czy pochodzi? To jest dobre pytanie, bo ponieważ z dziada, pradziada, wydaje mi się, że może być średnio, ale...
2: Ale tak ile mówimy na te czasy, myślę. Tak,
4: myślę, okay. Że to nie jest osoba, która się urodziła w Stanach.
0: Tak. Pytanie numer 5. Czy twoja postać często pojawia się bez koszulki?
2: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie
2: tak. Zdecydowanie.
0: Czy twoja postać ma związek z jedzeniem? Chyba nie.
2: Nie, wątpię. Raczej, no, nie. Raczej już
0: dobrze,
2: nie musi.
0: Musimy przyspieszyć tą tutaj rozgrywkę. Czy twoja postać jest aktorem, aktorką? No nie jest.
3: Nie,
0: nie jest. Nie jest, nie jest. Pytanie ósme. Czy twoja postać jest ciemnoskóra?
2: Tak, jest. Zdecydowanie. Jest, tak.
0: To zawęża tutaj. Pytanie dziewiąte. Czy twoja postać jest znana ze swoich mięśni?
2: Tak, tak. Tak.
0: Jest znana. Ładuje nam się. Pytanie 10. Czy twoja postać jest strongmanem?
2: Tak, tak, tak, tak, tak, tak,
0: tak. Postać, pytanie 11. Czy twoja postać pochodzi z Kambodży?
2: Mogłaby.
0: Chyba nie, ale nie jest.
2: Nie, w sensie zamieszkuje Stany Zjednoczone, jak ustaliliśmy, ale mogłaby pochodzić.
0: Ale nie wygląda, jakby była.
2: Nie, tak, nie, nie. Przepierdolę. Przepraszam.
1: Panie senatorze.
0: Panie senatorze, czy twoja postać jest memiczna? O i
1: to
0: tak.
1: To?
3: Prawdopodobnie tak.
0: A inaczej. Ten. No, to są. Czy twoja postać pochodzi z Afryki? No, to jest pytanie tak. Dosyć kontrowersyjne, ale no, wydaje mi się, że tak.
1: Z dużym prawdopodobieństwem, tak.
0: Pytanie 14. Czy twoja postać ma białą skórę?
2: Nie, nie.
3: Zdecydowanie.
0: Tak już ustaliliśmy,
3: nie.
0: Jest ciemnoskóra. Chyba się tak mówi teraz.
1: Mówi się.
3: Tak. Będziemy cię pobierać.
0: No, Akinator zgadł, o kim mówiliśmy, ale nie...
3: Wielkie pozdrowienia dla Akinatora.
0: No i teraz pytanie, czy chcemy się podzielić odpowiedzią Akinatora. No chyba nie padnie.
1: Myślę,
0: tutaj
1: to
0: słowo.
1: Myślę, że to może zostać naszą słodką tajemnicą, ale już teraz poleci na antenie Radia Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Radio Meteor.
1: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
2: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
2: W urzędach były koniaki.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
2: Kobietom rozdawał kwiaty.

0: Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu.
1: Palę mentolę. Jeden z naszych redaktorów nie jest wielkim zwolennikiem tej piosenki. Myślę, że warto ustawić ją na podkład i zobaczymy. Zrobimy sobie rozkminkę.
2: Nie, no znowu puścił to disco.
3: No disco jest naszą chyba już tutaj sygnowaną
1: muzyczką.
2: Nie, no w sensie...
1: To jest modus operandi. Ja właśnie Szymon, czy masz bifa z tym podkładem?
2: Czy ja mam bifa z tym podkładem? Znaczy to jest taki fajny, czuję się jak na łędkowaniu.
1: Nie.
4: Czyli możemy
5: puścić. Możemy puścić łędkowanie podkład, jak chcesz.
2: A jaki masz podkład do łędkowania? To jest takie disco?
5: Nie takie. Rejne.
2: A kto robił to disco? Kto robił podkład do łędkowania?
5: Ja robiłem.
2: Naprawdę?
1: No pewnie. Myślę, że koniecznie musimy tego posłuchać na kolejnym...
2: Ej, teraz jestem mega ciekawy.
1: Nie, naprawdę jest jeszcze dzisiaj nawinamy pod to.
2: Tak, byłem z moją dziewczyną Agatą, no którą teraz serdecznie pozdrawiam, ale...
5: Teraz jest jingle.
4: Na pewno nas słucha.
5: Jest... Jingle nie jest taki dobry, ale Michalina go zrobiła.
2: Powiem ci szczerze, że...
5: Uwaga.
2: Moja dziewczyna jest mega fanką
5: łatkowania. Wszyscy mają stawki na sobie?
2: Najlepsza audycja na
1: temat. No to pewnie wiedziałaby, jaki jest podkład.
2: Tak, ale ja nie pamiętam.
1: No to teraz specjalnie do Szymona, który nie pamięta.
2: Daj mi to trochę głośniej.
1: Jest doskonały.
2: Jest genialny.
4: Przypomina mi bajkę sąsiedzi.
1: Jest fenomenalny.
2: Ale bangerowy, kto to zrobił?
5: Świetny. Ja go zrobiłem, no.
2: Ale genialny. Kurczę, Bartek. Genialny.
4: Mówiłam, że człowiek miliona talentów.
1: To jest wybitna rzecz, kochana.
2: I normalnie ty sobie wtedy gadasz o rybkach?
5: Normalnie, Sarak. Pyk, pyk.
4: A powiedz teraz coś o rybkach.
5: Słuchajcie, drodzy słuchacze.
3: Nie, jest... nie wiem. Jest, mówimy o aferze sumowej?
5: Tak.
2: Ale jest. Nie, no. Ale to jest żenujące, co ten człowiek zrobił.
5: Jest.
2: No właśnie, jak można oszukać. Ja naprawdę wierzyłem. Ja jak pierwszy raz przeczytałem.
5: To szczupak tych... był.
2: To był szczupak, tak. Ale jak ja pierwszy raz przeczytałem o tym, że on złowił, to ja byłem naprawdę. Ja byłem wzruszony. Piękna sytuacja, że tak ojciec i to syn uchwycił. I co? Gówno, że tak się wyrażę, bo ja powiem szczerze, oszukał, mnie oszukał, Bartka oszukał, ciebie Kuba oszukał, ciebie Michał oszukał i ciebie Kamila też oszukał, wszystkich oszukali na tego szczupaka i to jest naprawdę niepoważne. Ja uważam, że powinien iść do więzienia za taką...
3: Ale my chyba mówimy, Szymonie, zupełnie w dwóch innych sytuacjach. Ja chciałem poruszyć najnowszą aferę w świecie węgierskim.
5: Tak, bo ty możesz nie wiedzieć, Szymon, ale jest afera i to gruba, prawdopodobnie najgrubsza w historii.
2: Jaka znowu?
3: W Gocławiu.
5: W Gocławiu. Na Gocławiu, w Warszawie.
3: W Warszawie.
2: Nie, to...
3: W Warszawie.
2: Nie, to... Ja myślałem, że o tym chodziło o tym skamerze.
3: Nie, to było wcześniej. Nie, to był najnowszy news.

0: to na razie jest dosyć istotne, złowiła suma jednego z większych sumów, jakie w Warszawie kiedykolwiek pływał. Sum miał lat podobno paręnaście, a został potraktowany w sposób bardzo okrutny. Powiem nawet w sposób, jak to się mówi,
1: niehumanitarny.
0: Niehumanitarny, kłusowniczy. Po całej akcji właśnie złowienia tego biednego starego suma został wrzucony do bagażnika pewnego vana. I jeszcze tam wiadomo, z racji, że była to duża ryba, to troszeczkę się poruszał, obijał, więc było widać, że po prostu brakuje mu powietrza. No i tak mniej więcej wygląda ta sytuacja, środowisko nie tylko wędkarskie, ale ogólnie cała Polska jest oburzona tą sytuacją.
2: I niehumanitarnie go potraktowali.
0: Bardzo niehumanitarnie.
1: Ale posłuchaj, Szymon, to nie jest jeszcze koniec historii.
2: A to jeszcze trwa.
1: Zaiste, słup ten był wielce stary, nie mam kilkunastu lat, a nawet ponad 20, więc tutaj jeszcze kaliber wyżej, można powiedzieć, to pierwsza rzecz.
2: To jest poziom dziabko.
1: Druga rzecz, mamy czerwiec, nie wiem, czy wiesz, Szymonie?
2: No zdaję sobie sprawę.
1: To oznacza, że trwa obecnie okres ochronny na szczupaki, na sumy, co oznacza, że tym bardziej było to karygodne zachowanie.
2: Ale to jacyś złoczyńcy zrobili.
1: To byli straszni kłusownicy, szubrawcy, brak mi słów nawet na nich, ale poczekaj, to nie jest
2: Bandyci, to są po prostu bandyci.
1: Szymon, to nie jest koniec.
2: Ale już się...
1: Być może pamiętasz sytuację, wspomnienie o tym, że byli na rowerku wodnym.
2: No byli.
1: To było nielegalne. Oni nie mogli być na rowerku wodnym.
2: W Polsce nielegalne są rowerki wodne?
1: Na tym akwenie nie jest to legalne.
0: No Polska jest bardzo wolnym krajem w takim wypadku.
3: No z tej okazji jest właśnie z nami w studiu szef lokalnych struktur Konfederacji Łukasz Kowalski. Witamy.
0: Witam Państwa. No, mi się wydaje oczywiście, że cała ta sytuacja z sumami jest wyjątkowo niedorzeczna z racji tego, że w Polsce jestem obywatelem, tak, mamy prawa wolności i nikt mi nie może zakazać łowić jakiegoś, powiedzmy tak, suma, w dodatku pływając nielegalnie.
3: Ale te sumy...
0: Te
3: sumy nie czekają na konfederatów, którzy chcą mnie złowić, ich jest coraz mniej.
0: Ale ja jestem, powiedzmy tak, człowiekiem, tak, i mam wyższość, powiedzmy, w łańcuchu pokarmowym, więc ja taką rybę naturalnie powinienem móc złowić bez żadnych ograniczeń prawnych.
3: No ale dlaczego? Czy to naprawdę... poczucie bądź co bądź dość ekscentrycznej wolności jest panu potrzebne i przy okazji niszczy pan środowisko?
0: Muszę się rozłączyć. No, rozłączył się.
1: Czy zna pan narodowość sprawców?
0: To jest pytanie dosyć istotne i tą odpowiedź ma dla nas pan tutaj redaktor Kuba.
3: Tak. Są oni z pochodzenia Kosowianinami.
1: Tak?
3: Tak.
0: Tak.
1: Ja strzelam, że nie.
0: Ja słyszałem, że jednak są chyba innej narodowości.
2: A ja też słyszałem, że nie, więc ja tutaj podbijam opinię pana redaktora Bartka.
3: Są z Bośni i Hercegowiny?
2: A to...
1: Kolory podobne.
2: A już padła odpowiedź Kosowianie, tak? Czy nie?
3: Kosowianie, tak.
0: Proszę pamiętać, że to nie jest program informacyjny, więc...
1: To jest program polityczny.
0: To jest program polityczny.
3: Tak, to może każdy z nas rzuci jakąś tezę polityczną.
0: Zależy, w jakiej ma być, powiedzmy...
2: Tezę polityczną?
0: Polityczną, ekonomiczną.
2: Gierek, słodki jak cukierek.
3: Bardzo proszę. Jest z nami ostatni przewodniczący PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na uchodźstwie w...
0: Haiti.
3: Na Haiti. Przepraszam. Z Czechosłowacji będzie kolejny gość. Teraz z Haiti.
1: Andrzej Leper.
2: Tak. Dobry.
1: Po prostu był.
2: Był. Wspaniały gość.
3: I już nie ma.
1: Ale nie było tam udziału osób trzecich.
2: Ej, ale...
3: Nie, o właśnie.
2: Ale nie wiem, czy kojarzycie. Andrzej Leper występował w filmach.
3: Nie,
2: jako aktor. Tak, w roli Andrzeja Lepera.
4: Czyli grał w filmie o sobie?
2: Nie. On grał w filmie o gościu, który kiedyś wystąpił w Big Brotherze z czasów Polsatu, nie? To on się nazywał Gulczas, nie?
4: Był taki człowiek niepodważalnie.
2: Tak. I on miał film o samym sobie. I w tym filmie wystąpił Andrzej Leper w roli Andrzeja Lepera, uspokajający protesty rolników.
3: No to już był chyba ten moment, kiedy lubił Balcerowicza.
2: Tak. To było jakoś tak przed... No, pożegnałem się z tym światem, ale był taki epizod.
1: Wiecie, że Wojciech Jaruzelski miał copywritera?
2: Tak.
1: Tak, i on, jego coś tożsamość jest znana, on dos,

0: to kiedyś kamieniem przez jakiegoś fana Gazety Wyborczej chyba. Pamiętam, wczytywałem się w tą sytuację.
1: Jaruzelski?
0: Nie, właśnie tego copywriter. No też jakoś powiedział na imię. Nie pamiętam teraz. Zaraz to można wyjaśnić.
1: Okej.
2: Okay. Słuchajcie, pasjonująca sprawa, jednakże tematy mknął szybko jak RS7. Reto Secret Rank specjalnie dla was na antenie.

0: Patrz za siebie.
1: Mega nudna była ta piosenka, szczerze mówiąc.
0: Jeden, siedem. Robię wum, jak RS7, wum, jak RS7, wum, jak
1: RS7. Rozumiem, że zostałem zagłuszony i nikt się ze mną nie zgadza, ale moim zdaniem mega nudna ta piosenka.
2: Szymon, myślę, że zostałeś przez nas wszystkich, jak to się teraz mówi, zmogowany.
1: Ale ty jesteś młodzieżowy, Michał, ci powiem szczerze.
2: Tak, odkryłem w sobie tą młodość po przekroczeniu pewnego wieku, bo zbliżają się moje urodziny. Niestety muszę sobie radzić z tą starością.
3: Wow.
1: Ile? Więc odnajduję się.
4: Tyle, ile RS7.
2: 23.
3: A kręcony?
1: To tyle, co ja.
2: Ale tak, no jestem dosyć, myślę, młodzieżową osobą, podążam za trendami, często nawet kieruję trendy, myślę, nazwałbym się takim trendsetterem nawet.
1: Jaki ostatnio trend wykreowałeś?
2: Słyszałem jakieś takie określenie jak czombra?
1: Coś mi się obiło uszy.
4: Ja nie słyszałam takiego określenia, możesz wyjaśnić?
2: Czombra to jest takie, powiedzmy, uczucie, tak fajnie nazwane, pewnego
3: tak jak
2: stanu
3: się,
2: fizycznego.
3: Tak powiedzieć, fajnie się w głowie pierdoli.
2: Mniej więcej myślę, że tak to wygląda, więc to jest po prostu takie mocne nowe słowo, powiedzmy, aspirujące do wygrania plebiscytu na młodzieżowe słowo roku.
4: Dobrze, będziemy głosować, na pewno wszyscy widzowie również.
1: A już chyba był ten plebiscyt w tym roku, czy nie?
3: Przyszłoroczny będzie pod hasłem słowa czombra.
1: I to już jest jako oficjalna nominacja.
3: Tak, ze strony Radia Meteor.
2: Myślę, że postaramy się medialnie wypromować naszą
3: nominację. Jedną nazwę już nam się udało przepchnąć.
4: Jaką?
3: Meteor na Akademik.
1: Ej.
3: Ale też Bohema.
5: No, Bohema. Grupę ludzi.
3: Słuchajcie, Bohema niedługo wystartuje. Oficjalna zapowiedź w radiu Meteor 41 po północy. Zapowiedź tak, Bohema powstanie. W składzie póki co jest Boch oraz Ema. I takie jest właśnie ich pożegnanie oraz powitanie.
2: A my wam tutaj, członkom Bohemy, życzymy tylko jednego, 100 tysięcy. Proszę bardzo, 100 tysięcy, Model West.
5: Ema.

0: crazy, crazy.
1: Jedna noc w Berlinie, góra dwie, to myślę jest plan na przyszły tydzień dla...
2: To już jest zdecydowanie wystarczająco też.
1: Nie, ale się przeraziłem tym podkładem. Tak. Coś dzwoni w uszach.
2: Tylko i dzwoni,
3: tylko dobra muzyka.
1: Okay. Ostatnio bardzo mi się podobał jeden wers właśnie w piosence Jobsona. Zapomniałem tytułu, ale w każdym razie było nawiązanie do brzozy. I tu polewa 154. Nie pamiętam, co to była za piosenka. Mniej więcej taki był sens tego wersu, ale mniej więcej taki był przekaz.
3: Że
1: okay. Jest trwalszy niż brzoza, którą
2: ale
1: wleciał.
2: Teraz Jobson przeżywa renesans lekki. I też nie za sprawą swoją, tylko Gustawa Muszli.
3: Lowkey, tak.
2: Ale Dingus jest niesamowity.
1: Gustaw Muszla był na bardzo, bardzo ciekawym twórcą, ale mi odpowiadał tylko w tej takiej jego OG formie, takiej brainrotowej.
3: Tych krótkie filmiki.
1: Bo myślę, że na normalnych piosenkach już niestety to nie jest to samo. Myślę, że przedstawiciel działu niszy troszeczkę poprze moją teorię.
2: Nie jestem w stanie tego zrobić, bo jest to Farmazon słynny.
1: Jeszcze raz to jest?
2: Farmazon.
1: Nie.
2: Zwyczajne kłamstwo.
1: Dział niszy ewidentnie się nie zna na niszy.
3: Dział niszy nie jest już niszowy. Nie, już jest.
4: Myślę, że dział niszy już pożegnał niszę i zawitał ciszę.
2: Nie no, panowie.
3: Zmogowany.
1: Zmogowany kolejny tutaj.
2: Panowie,
1: redaktor.
2: Żadnego moga tutaj nie ma.
3: Drugi redaktor dostał moga.
2: Ja jedynego moga to pokonałem w Elden Ringu.
4: Zawitałeś ciszę już? Czy?
2: Nie, Szymon, bo ja mam dużo do powiedzenia w tym temacie.
4: Tak? Co powiesz?
2: Powiem wam, że Gustaw Muszla jest wizjonerem. I nie masz
3: może prawa, dajmy to słuchaczom ocenić.
2: Nie masz prawa się wypowiadać na ten temat.
1: No doszło tutaj pewnego konfliktu. No to może wynika z tej późnej pory, z jakiej tutaj...
4: Bartek właśnie...
1: Niestety dochodzi tutaj do pewnych...
3: Dochodzi tutaj do pewnego niepokoju w studiu.
4: Mnie nie można uciszyć. Cenzurujcie poety.
3: Pijany wójt z PSL-u dalej jest z nami w studiu. Nie, przepraszam, senator PiS.
5: Senator, tak.
3: Ale też jest pijanym wójtem. Dla nas teraz Śmigus Dyngus.
2: Nie, teraz nie, bo teraz trzeba wyjaśnić pewną kwestię.
5: Jaką
2: podobno
5: kwestię?
2: Modelki są niemiłe.
5: Modelki są niemiłe?
2: Tak.
5: Skąd takie informacje?
2: Takie informacje padły w studio Radio Meteo przed chwilą.
5: Nieprawda, to nie modelki są niemiłe, tylko fani modelek są niemili.
2: Czyli ich rodzice.
5: Jest taka opcja. Tak, rodzice fanów modelek są niemili, ponieważ ostatnio byłam na koncercie modelek darmowym pod manufakturą w Łodzi i jakaś pani na mnie nakrzyczała, że stoję za blisko jej córki. Ta córka miała jakieś 1,30 m. Nie wiem, o co jej chodziło, ale nie uważam, że takie dziecko powinno być na koncercie modelek w tamtym momencie.
3: Ja myślę, że nikt nie powinien być nigdy na żadnym koncercie modelek.
1: To niemiłe.
5: Jest to mocny statement, nie podoba mi się.
3: Będę go bronił.
4: Mam znajomego, co było na scenie z modelkami.
5: Co było na
4: koncercie?
5: Scenie?
4: Mój znajomy.
5: A, okej.
4: Okay. W trakcie koncertu, więc można być.
5: Można być.
2: Pytanie, czy jest bezpośredni pociąg z Poznania do Łodzi Kaliskiej?
5: Jest bezpośredni pociąg z Poznania do Łodzi Kaliskiej i z Poznania do Łodzi Hojny. Nie ma bezpośredniego pociągu z Poznania do Łodzi Fabrycznej.
2: No tutaj są konfliktujące informacje w takim wypadku.
1: A byliście kiedyś na Łodzi Fabrycznej w ogóle?
3: Nie, tak, ale planuję odwiedzić.
1: Bardzo ciekawy dworzec.
4: Nawet nigdy nie byłem w Łodzi, ja tylko przejazdem.
1: Ja byłem ostatni raz w Łodzi, pierwszy raz. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę to miasto jest bardzo ciekawe. Nie wygląda jak żadne miasto.
4: Mi się zawsze wydawało, że...
1: Piękne kamienice, już w dużej części zniszczone, ale jest tam jakieś tam prace.
4: Jednak.
1: Rewitalizacja tam trwa tych kamienic, ale no nie w takim tempie, żeby przywrócić temu miastu, powiedzmy, tą chwałę, którą kiedyś miała przez tę swoją architekturę. Ale polecam każdemu się przejść tą ulicą Piotrkowską, chociażby dobrze taką zadbaną, gdzieś głębiej zobaczyć Pałac Poznańskiego, czy nawet udać się na cmentarz żydowski, na którym istnieje bardzo dużo taka, powiedzmy, wystawa. Nie wiem, czy to... Nie, wystawa to nie jest dobre słowo. Pole poświęcone ofiarom powstania w łódzkim getcie.
2: Podobnie jak Jobson przeżywa teraz renesans, tak samo Łódź przeżywa renesans. Otóż, drodzy słuchacze, jakiś czas temu Mandzio, znany pod innym pseudonimem Lord Mandero, wrócił do swojej... Mandzio, Łukasz Samoń.
3: Ale jak ma drugą ksywę?
2: Lord Mandero. wrócił do nagrywania. On swego czasu prowadził taką serię z Hell's Kitchen, ale potem pokłócił się z jedną z dużych rozgłośni telewizyjnych w Polsce.
1: Z jaką?
2: Polsatem.
5: A czy Mandzio nie miał prowadzić influencerskiej serii Hell's
2: też.
5: Kitchen?
2: No dobra, a mogę prawie.
3: Jezu,
2: mogę
3: ile się działo w jego życiu.
2: W każdym razie wrócił po tym niechlubnym sześciosezonowym blamarzu, bo jednak chyba 3 lata trzeba było na niego czekać, ale wrócił i nagrał odcinek Kochanych Rewolucji. I właśnie jedna z restauracji była na łódzkich Bałutach. Stąd też wzmożony.
3: Jaka to była restauracja?
2: To była restauracja, była jakaś pizzeria. Jakiś Devil's Pizza i potem ona, Magda Gessler, zmieniła to na przystanek Italia, bo obok był przystanek, ale też nie skorzystali z tego w ogóle konceptu, w sensie przystanka obok, więc trochę bez sensu. Ale mieli taką niebitną fototapetę jak zawsze.
1: Ja mam problem z tymi wszystkimi restauracjami, które są odnawiane w tym programie Kuchenne Rewolucje, bo wszystkie programy Magda Gessler robi na własne upodobania. A mi się nie podobają te pomysły jej i ona robi to w każdym innym.
3: Ale chodzi o to,
1: obiekcie.
3: Że ona się zna na tym.
1: Zna się,
2: no tak, ale
1: to
2: ona
1: nie
2: potem
1: wątpię.
2: Z każdej restauracji, nawet z budy z kebabem robi wielką restaurację z
3: polsko-włoską,
2: z lokalnym jedzeniem, albo polsko-włoską.
1: Tak, bo jest tak, że najpierw oczywiście sprowadzają pomidory, pomodoro jakieś z słonecznej Toskanii, z nich jest robiony sos, oczywiście ze świeżych pomidorów, natomiast no, po czasie okazuje się, że to jest mało opłacalne, no i do gry wchodzi ketchup podliszki. Albo koncentrat podliszki.
2: Dokładnie tak było z przystankiem Italia, który ona wymyśliła mu 3 różne sałatki, każdy z różnymi składnikami, które w ogóle mają zero jakichś, wiadomo, połączeń ze sobą, więc nie można używać jednych składników do drugiej. No i jak się jakaś nie sprzedawała, no to trzeba było kupować tańsze zamienniki. No i jakoś generalnie upadła na łeb na szyję, no i dupa była.
4: I co, i to upadło?
2: Upadło i potem się znowu otworzyło. Nie wiem, jaki jest aktualny stan. Ale to
5: trzeba by
2: to
5: sprawdzić.
2: Jest jakiś szpont generalnie nagrywany.
3: Może zadzwonimy do tej pizzy.
1: Myślę, że te informacje zweryfikuję dla was już jutrzejszy poranek. To już będzie informacja oczywiście sprawdzona przez naszych dziennikarzy, więc musicie poczekać i posłuchać nas jutro rano. Nie wiem, ale powiedzmy, powierzam mu to zadanie.
2: Mikołaj Korzycki, on ma dobry kontakt z naszym reporterem Stasiem, który już na pewno jest w drodze do Łodzi, żeby z miejsca wydarzenia zdać relację. Szczególnie, że jest bezpośredni pociąg, jak się okazuje, na Łódź Kaliską.
5: Jest.
2: Chociaż Kalisz to daleko.
3: Miałeś zweryfikować, czy jest na Łódź Fabryczną.
2: A,
5: nie ma,
2: no nie, podobno nie ma.
5: Bezpośredniego na Łódź Fabryczną.
3: Ale to Bartek podjął się zweryfikować.
2: Dobrze.
5: Sposób?
3: Chciał nam udowodnić, że jest, a nie ma.
2: Nie chciałem tego zrobić.
3: Chciałem tylko tutaj podkreślić.
5: Kiedy powiedział, że chciałby to udowodnić?
3: 2 minuty temu.
5: Nieprawda.
2: Nigdy nie chciałem
3: udowodnić.
2: Tak?
5: Nie powiedział tak.
3: Okej.
5: Okay. Fake info tutaj jakieś są rzucane.
3: To jest właśnie przykład dezinformacji, w którą warto, żebyście nie wpadali.
2: Na szczęście jest z nami ekspert z demagoga.
3: Tak.
2: Phil Collins.
3: Tak, dzień dobry, witamy.
2: Żegnam.

0: Niestety musimy się już powoli żegnać.
1: To jest ostatnie dźwięki, ostatnie akordy naszej kreatywności, którą usłyszycie w dzisiejszym paśmie na snu.
0: Trzeba iść spać, prawda?
1: Tak, to prawda. To nie staw.
2: Niby pierwsza, ale też i ostatnia. Godzina pasma wieczornego.
1: Generalnie wszystko jest względne na jakim incepcji.
3: No, ostatnia, ale sumie... dzisiaj, ale na pewno nie będzie ostatnia godzina w ogóle.
2: W sumie to już nocne.
1: Nocne będą powtarzać się sporadycznie.
0: A myślicie, że będzie?
3: Na pewno.
1: Tak, będzie.
3: Tak. Że w składzie.
2: Myślę, że jutro nas spełni.
3: No to bardzo.
1: Jakoś za dwa tygodnie.
0: Nie, jutro, Boże Ciało.
2: No to przy Bożym Ciałem akurat.
1: Nie, w czwartek jest. O, to jest dobra okazja. Od bardzo wielu dni chodzi za mną obejrzenie filmu Boże Ciało i zrobię to chyba dzisiaj.
0: Bardzo
1: albo Boże
0: film.
1: Ciało. Zapraszam. Doskonały film. Kłeba odmówił zrobienia piosenki do tego filmu i później w piosence Jetlag to mój nowy track nawinął. Żałuję, że odrzuciłem Boże Ciało i że zagrałem sylwestrowy koncert, ale siedzimy w Emirates.
0: To prawda, to prawda.
1: Jakoś tak to leciało.
3: Mea culpa, ale no... jakby równowaga nie jest zachowana. No absolutnie. No.
1: No nie jest. Ale wiesz, jaki raper pojawił się w zamian za Kłebo?
3: Polski.
1: Polski.
3: No, no mam tak, nadzieję, że nie tak Hemingway.
1: Pojawił się Białas.
3: Okej. Okay.
2: Chociaż tyle.
3: No to chociaż tyle. To nie są moje, powiedzmy, pierwsze wybory, moje first picki, ale to taki, powiedzmy, klasyk już. Można powiedzieć, że Białas jest takim klasykiem. Dobrze czasem usłyszeć na żywo.
1: Polecamy dzieciom też. Nie, nie polecam.
3: Nie polecamy, ale sugerujemy.
0: Dobra. Niestety 10 minut do autobusu.
3: No to trzeba się, nasi drodzy słuchacze, chyba żegnać.
2: Robimy wyjazd.
1: Do widzenia.
2: Dzisiaj w studio dla was.
3: Miał będzie.
1: Jakub Lubawy.
0: Szymon Kowalski.
4: Kamila Śmierzyńska.
2: Bartek Łęczuk. Drugi Bartek. Nie uwieniamy
4: personaliów.
2: Młody West, Żabson, Gustaw Muszla.
4: Rick Owens. Senator.
3: AK-47 Litwin.
2: Phil Collins.
0: No i postać Zakinatora.
1: Tak, podkłady, no, dzisiaj,
3: z nami był
1: podkłady dzisiaj przygotował dla nas właśnie Pharrell Williams.
2: Pharrell Williams, Jobson.
3: Ja powiem, ale ty mnie wytnij. Powiem, jak się nazywała ta postać. Tylko wytnij proszę dobrze.
4: Uwaga.
3: Giga.

0: strzelali.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.
8: Okej. Teraz go zarymuję.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.